0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Powiedz, jak zrobić tak, żeby latać? Powiedz, czy miewasz sny z dziewczynami? Czemu, gdy ja i ty, to nie fajnie? Myślę, że...

0: akademickie Radio Campus.
1: Mamy to, gdziekolwiek nie idę w tej ekipie, zawsze podąża za nami wzrok. Potem znowu gramy show, gdziekolwiek nie gramy, nigdy nie jesteśmy sami, bo jest z nami ktoś. W drodze zawsze z nami road, teraz odwołali nam koncerty, byśmy nie zachorowali, szok. Mega dziwny rok 2020, chociaż tyle, nowa płyta i powróciłam na stary blok.

spełnia mi. Powoli spełniam, jeszcze mogę chwalić. Tyle wspaniałych ludzi między nami, jak wielka rodzina. Nie zatrzymasz, kiedy idziemy po trzech. Tak, just your woman, love is divine. Tak, just your woman, love is divine. Tak, just your woman, love is divine. Party mood everywhere, let's see you people laughing, people. Tak, just your woman, love is divine.

dalej kocham to. O dziwo, ej, ja dobrze wiem co mam robić. Będę kleił wersy i bity tylko bez trwogi. Stary, muszę już kończyć. Spróbuję złapać wenę zanim znowu się wyłączy.

Jeszcze raz, miałem to w 2006. Miałem to w 2004. Jest 2019. Ciągle mam to WW, a nie Blanty z Bounty. Żółty to old school, gościu. Młody Jan to old school, gościu. Nie myślałem, że do tekstu zainspiruje mnie inny papier niż 200, gościu.

milczej, tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

Łypy święte Nepomucen, jakby czekał na mną spowiedź, jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.

0: facebook.com/radiocampus.
1: Warto było. Ja zrobiłem, a nie się zrobiło. Jestem tylko sumą obserwacji. Żyję po swojemu. Wiem, ile to znaczy. Czy warto było? Warto było. Ja zrobiłem, a nie się zrobiło. Jestem tylko sumą obserwacji. Żyję po swojemu. Wiem, ile to znaczy.
2: Poznałem świat tam, gdzie mnie nie powinno być. Wiem, gdzie co można załatwić, jaki smak mają jej łzy. Wiem, jak skrzydeł daje duma. Wiem, jak w środku pali wstyd. Wiem, ile zrobiłem złego. Wiem też, że nie jestem zły. Jesteś tym, kim wtedy, jak cię nie ma przy tym. Malują cię ci, którzy znają cię z życia, nie z płyty.

Weź popracuj, bądź czymś dobry, tyle. Oko zawsze mam na celu, jak mam zarabiać, to po coś. Jak marnować czas, to nie mój, ta. Pożyjemy, zobaczymy. Popijemy, potańczymy. Dinozaur chce pierdzić, mi coś o graniu, spoko. Najpierw naucz się trzymać mikrofon.

gdzie chcę, z kim i kiedy. I tylko jeśli to czuję, nie muszę zdjąć z oczu pęgi. Świat przestawił daszki w naszych czapkach z tyłu naprzód. Nie mogę się przyzwyczaić, że nie mam już 19. Ludzie w moim wieku są dorośli, mają plany. A ja co, od płyty matki, kurwa do płyty matki. Nie czuję normalnego życia od 19. Nie wiem jak się obejść, z czymś obchodzę się bez tego.

0: same sztosy.
1: Grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: mogę zebrać myśli. Ciekawe co czas da mi. Mijam się z czasami, czuję się jak miss click.
1: Campus.

Żyd. Szerokość powiek zdradza mi ich stan. Skręcam za rogiem i skręcam sam, bo po buchu bucham idei buchalterią. Idę mainstream palić i to całkiem serio. W kawiarni obok zamawiam soi latte. Soy un artista, nie noblista, raper. Za brzegu kubka rzucam, więc spojrzenia mierzę, oceniam, mam ocen arsenał. Ta zwykła myszka, tamten korporobot, tam robot, moher i jakiś nerd obok. Klnę zdrowo nad ich szarości gamą, poranną kawą, co smakuje im.

Саныч Тосы. Академический радиокампус.

0: $10 gonna get a nice gift certificate to Whole Foods.
1: Come on.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

0: halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, śpi, że ja.

zimnią, poziom patologii. Kiedy na mieście od... Byłem chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

Może i spotkasz mnie przy flirtu snów, może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku. Co rezon

Na ogromnych scenach, na festiwalach w całej Polsce, w nocnym autobusie nad ranem, na molo albo w jakimś barze. Tam gdzie udawani artyści podpijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze pamiętam.

twoich oczach slow-mo. To co robię teraz świeże, kiedyś będzie folklor. Bardzo mała, choć na balkon wszędzie widzę las rąk. Uciekam przed całym miastem, jakbym miał pięć gwiazdek. Do domu z buta, a nie autem. Mam złote serce, a nie złotą kartę. Gały w narodowe barwy i legalną trawkę. Ona bierze zapalarę, olej pożegnanie. Tam i tak nikt nie wie,

0: back to the start of it all. This journey has its ups, its downs, its paradoxes. But we are not just human beings, we are human becoming. Stepping into each stride by stride, moment by moment. The darkness and the light is both home. It's both home.
1: Joy Anonymous, Joy w Radio Campus 7.9, wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Zaczynamy ten poranek, dzień dobry Warszawo. Jeżeli jesteście z nami i spędzacie wakacje z Radiem Campus, no to dajcie znać. 886-971-971 to jest nasz numer. Napiszcie na WhatsAppie, nawet może dzisiaj się będziecie mogli dodzwonić. Niedługo będzie mój współprowadzący i dzisiaj też będzie niespodzianką. Więc odezwijcie się, dajcie znać, że jesteście już z Radiem Campus, że jesteście razem z nami. Zaczynamy ten poranek, mam nadzieję, że z taką samą radością, jak ten utwór, który go rozpoczął.
2: Radio Campus.

0: Ringing, Dr. Dre w Radio Campus. Godzina 7.17, a mój gość, nie gość, współprowadzący, jest już ze mną. Powiedziałam dzisiaj słuchaczom, że będziesz, ale powiedziałam, że to będzie niespodzianka, że tajemniczy prowadzący i potem jakiś słuchacz, nie jakiś słuchacz, Patrycjusz, napisał mi, że już wczoraj, że w zeszłym tygodniu to powiedziałam, bo jest pilnym słuchaczem. No ale przedstaw się jeszcze.
1: Powiedziałaś, że ja będę? Zrobiłaś spoiler?
0: No bo
1: ty myślałaś tydzień temu, że jest tydzień
0: temu. Że ty będziesz, tak właśnie, więc o tym powiedziałam i najwyraźniej są tak pilni słuchacze, którzy takie rzeczy pamiętają.
1: Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę bardzo miłego, pięknego, słonecznego dnia. Nazywam się Marcin Kuc, możecie mnie znać z audycji Jaja w Kuchni, która w poniedziałki mówi o tym, że jedzenie będzie coraz droższe i musicie coraz więcej płacić za talerzyki w konceptach.
0: I dzisiaj też Marcin będzie o tym mówił, będziemy rozmawiać.
1: Przyniosłem ci coś.
0: O,
1: no co, ja miałaś urodziny, ja miałem urodziny, musimy świętować.
0: O nie, a ja tobie przyniosłam w zeszłym tygodniu, a w tym pomyślałam...
1: I zjadłaś?
0: Nie, bo to nie było jedzenie.
1: Boże, to co to było?
0: No to jeszcze jest i kiedyś to dostaniesz.
1: Boję się,
0: cię znajdę.
1: No dobra, moja droga, bo ty powiedziałaś mi, zróbmy to od razu, bo się rozpuści. Powiedziałaś mi, że nie wiesz, co to jest UB.
0: No nie wiem, więc wczoraj jeszcze nie wiedziałam.
1: Wczoraj jak rozmawialiśmy po 20, to ja wsiadłem w samochód, pojechałem do sklepu azjatyckiego Wonders of Asia, prowadzonego przez przesympatycznych Wietnamczyków.
0: Dobra, otwieram, bo się roztopi.
1: Tak, i to jest UB. I to jest taki specjalny fioletowy ziemniak. Jest jeszcze tare, które też jest fioletowe, więc możecie Państwo znać macze z tare albo z UB, jeśli jest coś fioletowego. I powiedz mi, jak ci to smakuje?
0: Trochę jak sezam.
1: Trochę jak sezam, to prawda. Czekaj, ty gdzie ja mam telefon?
0: Tu jest.
1: Tu jest? O, dobrze, myślałem już, że zostawiłem w aucie.
0: A wy 886-971-971 możecie już pisać. Czy wy jedliście w ogóle UB i czy wiecie, co to jest? Czy wiecie, jak wygląda? I czy lubicie?
1: To są lody z UB. To jest wideo, więc możesz się ruszać. Ja je raz jadłem i wyplułem od razu. No ja nie mogę tego, co potem mi wali, wiesz?
0: Ale że co, w ustach? A tu jest słodzik?
1: Nie mogę tego jeść.
0: Nie, ja czuję, że dostałam loda, więc po prostu powinnam go zjeść. Czuję taką powinność.
1: To jest bardzo dobre podejście, ale słuchaj, ja się nie zatrzymałem, bo... bo się nie zatrzymałem.
0: I on ma taką torbę, w której te lody można...
1: I to jest torba termiczna.
0: Właśnie, tą chciałam okay, taką nazwać.
1: To są lody UB, których ja po prostu zjeść nie mogę, bo mam wrażenie, że czuję pot. Ale się nie zatrzymałem i wziąłem Oreo smaku matcha.
0: O, jaki
1: zaje fajny
0: komplet. Można jeść właśnie lody UB z ciastkami matcha i już kompletnie oddać się warszawskiemu porażeniu mózgowemu. Caroline w Radio Campus.
1: Zostawiłem słuchawki w domu. Dlaczego? No, is that true, man? I just want to know. Probably not. I mean, shit. To be honest with you, man, she's a

0: Victory Lap, Fred Again, Skepta, Blackbox Max. To w Radio Campus za 4 minuty wiadomości, ale zanim wiadomości specjalnie dla Was, kalendarium. No i co dzisiaj w tym naszym kalendarzu? Usiądziesz wreszcie? Powiedziałabym jak rodzic. Usiądziesz na...
1: Bo tutaj klimatyzacja do nas nie dochodzi, wiesz, i na korytarzu jest bardzo chłodno, a tutaj jest bardzo nieprzyjemnie.
0: A dzisiaj jest 22 lipca.
1: Już?
0: Wczoraj były urodziny Ewy Ekła, 21 lipca, to było największe święto. Nawet syreny wyły na jej cześć.
1: Tak, dzisiaj jest Ewedel.
0: Co?
1: Ewedel.
0: Co to jest? No wiem, że ta firma, ale nie rozumiem.
1: Tak, Ewedel miał 22 lipca w swoim szyldzie, w logo.
0: Wow, ale pamięć jak na takiego sędziwego człowieka, to naprawdę śmiga nieźle. To trzeba jeść, czy właśnie tą maczę, czy ubę, żeby ten umysł tak ćwiczyć?
1: Wiesz co, właśnie trzeba ćwiczyć, trzeba żyć w trzeźwości. Już pół roku jestem w trzeźwości, idź pam sport. Biegam, tańczę, podnoszę ciężary, ale muszę ci powiedzieć, że jest, jeśli chodzi o 22 lipca, jest taka przykra data dosyć związana z tym.
0: Ale dobra, to ja poczekaj, bo ja na razie nie chcę tego słuchać.
1: Powiedziałeś, że jestem naczelnym narzekaczem.
0: Dzisiaj są imieniny Magdaleny, Leny, Mileny, Józefa, Albina, Teofila, Platona, Cyryla, Benona, Marisa i Benona. 100 lat wszystkim.
1: 100
0: dzień
1: lat.
0: Aproksymacji Pi jest dzisiaj też. Mhm. Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści.
1: I no święto i PRL.
0: Nie, dzień, który na pewno ci się spodoba. Światowy Dzień Mózgu. Wiem, że będziesz miał na ten temat dużo do powiedzenia. Pewnie na temat tego, kto nie ma mózgu, twoim zdaniem. Tego się na pewno jeszcze dzisiaj Państwo dowiedzą w dzisiejszym programie.
1: O co ci chodzi? Mówisz, że będziemy się śmiali z otwarcia Charlotte?
0: No nie wiem.
1: To nie jest kwestia braku mózgu, to jest właśnie przerażająca historia o tym, jak milionerzy wykorzystują bardzo młodych ludzi, żeby zrobili coś obrzydliwego.
0: Nie wiem, czy będziemy o tym rozmawiać, jeszcze nie
1: Dobra,
0: jestem
1: to
0: pewna.
1: Uznajmy, że nie będziemy, jest po prostu piękny lipcowy, słoneczny na szczęście dzień i można bardzo dużo rzeczy zrobić.
0: Tak, to prawda, można zrobić bardzo dużo rzeczy. Zaraz poleci czek, czek. Ale wy nam też możecie napisać, co ćpiecie. Nie mówimy tutaj o właśnie jakichś niezdrowych rzeczach, tylko tak jak Marcin
1: Ty musisz
0: mówi,
1: zjeść
0: że...
1: chipsa, bo bredzisz.
0: Nie bredzę wcale. Chciałabym się dowiedzieć, co wy robicie takiego, co nie jest negatywnym nawykiem, ale co właśnie pozwala wam wyładować się tak jak tobie na przykład sport. Cześć Basia.
1: Cześć Basia.
0: Basia jest już z nami. Czek, czek w Radio Campus.

0: check, check, check, check, check, 1, 2.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
2: No ale...
1: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Godzina 7:30, wiadomości, Basia Barbc-Jankowska przed nami. Let's go, Basia.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Rada Ministrów pracuje nad projektem ustawy o ochronie zdrowia. Senat rozpatrzy ustawę o prawach pacjenta, a na STAF-a zacznie się remont. W sierpniu Rada Ministrów przyjmie projekty ustaw o zmianach w ochronie zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła na nim stan prac nad zapowiadanym pakietem reform. Praca nad projektami będzie rozłożona w czasie ze względu na proces legislacyjny. Senat rozpatrzy ustawę o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, tak zwane Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Przygotowana przez resort zdrowia regulacja zakłada, że rzecznik mógłby wydawać ostrzeżenia publiczne, jeżeli strona postępowania dopuści się praktyki, która może zagrażać pacjentom. Siły zbrojne USA ponownie uderzyły w Iran. Amerykańscy żołnierze dokonali nalotu na miasto Bushehr w południowym Iranie. To 11. z rzędu noc uderzeń na cele wojskowe w tym kraju. Jak informuje dowództwo centralne USA, uderzenia mają na celu dalsze ograniczanie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w Cieśninie Ormuz. Pentagon potwierdził ponadto, że w piątkowym irańskim ataku na bazę w Jordanii zginęło 3 żołnierzy USA. Już dzisiaj skrzyżowanie ulic Staffa i Makuszyńskiego pójdzie do remontu. Dla poprawy bezpieczeństwa jezdnia będzie na równi z poziomem chodnika. Przejazd przez skrzyżowanie będzie zamknięty. Samochody pojadą w 2 kierunkach na ulicach Makuszyńskiego i Staffa. Na obu ulicach obowiązuje zakaz parkowania, jednak nadal będzie można parkować w zatokach postojowych. Piesi będą kierowani do sąsiednich pasów. Przebudowa potrwa około miesiąca.
4: Pogoda.
3: To były wiadomości, a teraz pogoda. 14 stopni jest w tej chwili, widzimy słońce, nie było jakoś mega zimno. 17 stopni będzie o godzinie 9, potem będzie wzrastała temperatura do 23 stopni do godziny 17, potem zacznie spadać. Pewnie chcecie wiedzieć, ile jest heteropaskali. Już wiem, że to są hektopaskale, właśnie. Wilgotność 72%, wiatr 11 km na godzinę.
4: Korki.
3: Korki. Gdzie są korki, Basia?
5: Pewnie wszędzie i nigdzie.
3: Wszędzie są remonty, to na pewno, bo jak co wakacje Warszawa przeżywa swój renesans i, i wszystko jest rozkopane, nie jeżdżą tramwaje, ale jest jakaś komunikacja zastępcza. Zaraz zobaczymy.
5: Standardowo stoi S8, ale o dziwo stoi też most Siekierkowski, pewnie przez te remontowane chodniki.
3: A wy nam... O, właśnie, chodniki też są remontowane, a wy nam też możecie napisać, czy gdzieś stoicie.

0: My Heart, moje serce, Envy w Radio Campus za 16 minut, godzina 8. Wy dalej słuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Wchodzimy z pewnym tematem hip-hopowym, który pojawia się, wydaje mi się, co roku albo nawet może częściej. Mianowicie lista ulubionych raperów. Lil Wayne znowu został zapytany w jakimś podcaście czy miejscu, gdzie był po prostu publicznym z kamerami, o to, jacy są jego ulubieni raperzy, i wymienił jako pierwszego Jay-Z. Wymienił też Missy Elliott i w sumie na tym jego wymienianie się skończyło, ale też wypowiedział się na temat teraźniejszego hip-hopu. Jego syn, jeden z jego synów robi hip-hop, właśnie z Northwest nagrał numer, czyli z córką Kanye Westa. No i Lil Wayne mówi, że
1: powiedziałaś
0: tak,
1: mi to, jakbym był stary i nie wiedział, kim jest Northwest.
0: No, byłaby taka szansa. Chcę po prostu wszystkich, żeby wszyscy poczuli się inkluzywnie.
1: Dziękuję ci, kochana.
0: No właśnie, zjedliśmy też dobre chipsy zuby, ale wracając na chwilę do Lil Wayne'a, został też zapytany o nową muzykę i powiedział, tak, mam nowych raperów, których słucham, ale też pojawiło się trochę narzekania i tutaj też dlatego patrzę na ciebie.
1: Dlaczego? Bo jest bardzo dużo narzekać. Fajnych nowych raperów. Jest Larry June, znaczy powiedzmy relatywnie
0: nowych.
1: Ale on
0: trochę narzekał też na teraźniejszy stan hip-hopu, nawet trochę być może mówiąc, że to, co robi jego syn, jest nie do końca w jego klimacie.
1: Ale jestem zdziwiony.
0: Też przy całym poparciu, które on ma dla tej muzyki.
1: Zobacz, jak Krzesimir Demski mówi o swoim synu, Jimku. To znaczy, nie wiem, czy słuchałaś płytę Jimka.
0: A Krzesimir... Aha, dobra.
1: Krzesimir Demski to jest facet,
0: nie
1: który...
0: Nie wiem, tylko myślałam, że ten młodszy też ma. No,
1: to młodszy ma Radzimir. Tylko, że wiesz, dopóki Radzimir Demski, a.k.a. Jimek, odtwarzał czyjeś rzeczy, to robił to świetnie, a potem zrobił tę swoją płytę i mam wrażenie, że to jest wciskanie randomowych guziczków z efektami, więc mogę bardziej relować z panem Krzesimirem, ale pan Krzesimir zachowuje się jak taki najgorszy
0: wróg.
1: Boomerski boomer, więc myślę, że Lil Wayne może być już boomerem mimo tych swoich tatuaży. Uważam, że Lil Wayne miał bardzo dużo bardzo ciekawych wersów. Tylko też historia pokazuje, że nie do końca ci wszyscy ludzie sami piszą swoje teksty. I tutaj najpiękniejszym przykładem jest wielki hymn hip-hopu, czyli Still Dre, gdzie bitu nie zrobił Dr. Dre, tylko zrobił go Scott Storch. Tekstu Dr. Dre nie napisał Dr. Dre, tylko napisał właśnie wspomniany Jay-Z. I tak naprawdę nie można wierzyć, że ktoś jest kimś w tej branży w tym momencie. No, przynajmniej Fagata jest uczciwa i mówi,
0: i
1: że...
0: I pisze własne swoje...
1: Nie, no właśnie nie pisze swoich tekstów. No, robi to Tomby, jeśli dobrze pamiętam ksywę tego gościa.
0: Nie, to jest w porządku. No, Cardi B też weszła do tego biznesu i od razu powiedziała, że nie pisze swoich tekstów. Uważam, że jest to trochę oddzielny talent, chociaż w hip-hopie tak nie było. Ale że pisanie tekstów od twojej nawiki, twojego flow i twojej prezencji jest trochę odrębną rzeczą, co do której nie musisz koniecznie mieć talentu.
1: Pewnie.
0: Po drugie, mam też taką opinię, że kiedy pracuje się w studiu z całym teamem, to jest taka symbioza, odbija się jedna osoba od drugiej. W sensie fajnie jest mieć kogoś w studiu i czasem ktoś ci coś tam podrzuci, potem jest taka rozkminka, wiesz, na ile... No na ile ciebie nawet uwzględnić w tym utworze? Czy to, że dorzuciłeś trzy słowa, to już czyni cię twórcą tego tekstu, czy nie? Wiem, że nie o tym mówiłeś w przypadku Doktora Dre, no ale gdzieś, właśnie ciekawe, gdzie jest ta granica przyzwoitości, jeżeli
1: ja
0: chodzi
1: myślę,
0: o to.
1: Ja myślę, że historia ze Steel pokazuje, że bardzo dużo osób chce być właśnie takim, brzydko mówiąc, przydupasem w studiu i chce się dobić, bo nigdy nie wiesz, czy ten kawałek nie stanie się hymnem zupełnie przez przypadek, bo wpadnie gdzieś na rotację albo zostanie w dzisiejszych realiach hitem na TikToku. Widzisz, ja swoje teksty na korki piszę sam. Jesteś przerażona.
0: Jestem, bo je słyszałam.
1: Fantastycznie.
0: Nie rozumiem, dlaczego one muszą takie być.
1: Wiesz co? Bo one są w 100% o mnie, a ja jestem o miłości, o właśnie inkluzywności, o tym, że wszyscy jesteśmy równi wobec korków.
0: To jest prawda. Ale nie tak brzmią te twoje korki.
1: Ale wiesz co, ja to zrozumiałem wiele lat temu, jak pierwszy raz poszedłem pracować do Mordoru i czwartego dnia powiedziałem im, że oni są nienormalni i się zwolniłem, bo jeździłem 50 minut wtedy z Muranowa do Mordoru i nie miałem gdzie zaparkować.
0: Ja też mieszkam na Żoliborzu i miałam taki epizod
1: po
0: przez pół roku.
1: To jest, to znaczy, to było debilne totalnie i naprawdę nie warto tracić życia na coś takiego. Jeździłem wtedy czarnym Fiatem Grande Punto, który się, jak się okazało, został przez handlarza złożony z dwóch różnych samochodów, dlatego się tak fajnie wchodził w zakręty i się cały telepał. Ale na pasie obok mnie stało Maserati Gran Turismo i ten facet był tak samo wkurzony jak ja, więc wszyscy
0: jesteśmy równi wobec korków.

0: usłyszymy o godzinie 8.30, a teraz Father, Travis Scott, Kanye West w Radio Campus.
1: Pomyśl o tym, że...
0: Ej!

0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Reklama.
2: A to jest fajne, musimy to zatrzymać.
3: Już tego lata.
2: Ale dostałeś odpowiedź na swój komentarz na temat doktora Dre. I możesz go nawet przeczytać, skoro to jest odpowiedź do ciebie.
4: O Jezu, oczywiście, że się mówi, że Scott Storch tylko zrobił klawisze.
2: Ale poczekaj, Marcin, no. Ale weź, spokojnie. Ty odpowiadasz na wiadomość, a ludzie nie wiedzą, co to jest za wiadomość.
5: Tak, wiadomość głosi, że producentami utworu są Dr. Dre i Melman. Generalnie załóżmy, że ludzie nie wiedzą...
2: Utworu doktora Dre, o którym rozmawialiśmy przed zejściem z anteny.
4: A no tak, przepraszam, bo myślę, że cały czas ludzie słuchają nas od 7.17, odkąd się pojawiłem. Chodzi o to, że bycie producentem nie znaczy fizycznego produkowania bitu. I to, że ktoś poskładał klocki, to jest inna sprawa. Scott Storch jest twórcą tego bitu. Napisał melodię, zagrał to, dołożenie basu z klawisza również się odbyło w ten sposób. Ale oczywiście każdy jest...
2: Każdy
4: może napisać wszystko, a ja uczę się...
2: I potem po latach też często wśród tych artystów wychodzą takie sytuacje, w których wiemy, że ktoś czegoś nie napisał. Tak. Znacie sami historię Didiego, który w tej chwili siedzi w więzieniu i tego...
4: Ale on siedzi za coś innego.
2: Ale jak wielu osobom właśnie odebrał prawa do ich muzyki przez różnego rodzaju naciski, strofowanie, więc takie rzeczy też się dzieją, a doktor Dre ma historię agresji w sobie, więc... Mogło być też tak. Nie wiemy tego, ja tego nie wiem. Może ty wiesz, Marcinku.
4: Słuchaj,
2: ale
4: ja
2: jeżeli
4: wiem,
2: znacie
4: ja
2: historie,
4: wiem, że...
2: w których beat został przypisany do kogoś innego, a tak naprawdę ktoś inny był jego autorem, to podzielcie się nimi. A teraz Smile w Radio Campus.
4: Nie dałaś mi powiedzieć!

0: that smile. 8:01, wiadomości sportowe, Sportowy Kampus. Basia Barbs Jankowska. Let's go.
1: Sportowy Kampus.
2: Piłkarze Lecha pokonali na wyjeździe duński Aarhus 4-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Tym samym Lech uczynił bardzo duży krok na drodze do awansu do kolejnej rundy eliminacji. Rewanż już za tydzień w Poznaniu. Zwycięzca tego dwumeczu w kolejnej rundzie zmierzy się z azerskim Sabah lub fińskim Kuopio. Pierwszy pojedynek mistrz Azerbejdżanu wygrał 1-0. Kajakarze górscy Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zajęli czwarte miejsce w drużynie K1 w Mistrzostwach Świata w Oklahoma City. Ich koleżanki z reprezentacji Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska były piąte. Złote medale wywalczyli Słoweńcy oraz Australijki. Polakom do podium zabrakło 0,15 sekundy. Półfinały oraz finały slalomu K1 kobiet i mężczyzn już jutro. A na dzisiaj zaplanowano eliminacje indywidualne w C1 oraz walkę o medale drużynowo w C1. Trwają właśnie Mistrzostwa Świata w podwodnym hokeju w Turcji. W Gabze Polskę reprezentuje męska kadra U19, trenowana przez Merta Erola i Marcina Olszewskiego. Do tej pory nasi reprezentanci rozegrali 6 meczów, między innymi z Francją czy z Wielką Brytanią. Pierwsze zwycięstwo odnieśli nad drużyną z Republiki Południowej Afryki, pokonując rywala 6-2. Przed chwilą rozpoczęło się ich spotkanie z gospodarzami. Marc van Bommel został nowym trenerem reprezentacji Belgii w piłce nożnej. Holender ma zastąpić Rudiego Garcię, z którym federacja nie przedłużyła umowy. Van Bommel w przeszłości prowadził m.in. PSV oraz VfL Wolfsburg. Van Bommel nie zna języka francuskiego, jednak jak podkreślają jego współpracownicy, ma talent do nauki języków i szybko pokona barierę językową.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: 8:10, jesteśmy z wami dalej i tak będziemy do godziny 10 w składzie Ewekła.
2: Marcin Kuc.
1: I porozmawiamy sobie teraz o Cybo na Fide i o tym, że jego słynny koncert, który miał być do zobaczenia tylko jednokrotnie właśnie dla ludzi, którzy kupili go online, już po raz kolejny zostanie sprzedany do kolejnej platformy. Co o
3: nowe,
1: tym myślimy?
3: Nie znałem.
1: Co o tym myślimy?
3: Znaczy wiesz co, zupełnie się nie dziwię, jeśli możesz zmonetyzować coś, co już raz zostało zrobione. Dlaczego tego nie robić? No to jest tak samo jak dodawanie limitowanych epek przez raperów, którzy sprzedają fizyczne płyty i te epki w końcu i tak trafiają na streamingi. Nic w tym dziwnego, naprawdę nie ma się czym przejmować, bo to jest tak naprawdę śpiewanie piosenek i tyle. No nie ma się co tym, wiesz, przejmować jakoś strasznie. Mnie bardziej zdenerwowało to,
1: ale
3: że na tej...
1: Ale w kontekście hip-hopu, w kontekście rapu, w kontekście obietnicy...
3: Gdzie ty masz tam hip-hop? Przecież to jest pop już w tym momencie.
1: Okej. Okay. Czyli widzisz to w ten sposób.
3: No pewnie, że tak. Tak trzeba i to wcale nie jest żaden przytyk, słuchaj. Jednym z moich ulubionych kawałków jest Tamagotchi.
1: Okej, okay, czyli
3: jak
1: jesteś,
3: ja tego słucham,
1: panem.
3: To po prostu ja rozkręcam to na full i potrafię słuchać parę tygodni. To nie jest tak, że wiesz, hejtuję to. Po prostu to. Ja nie jestem targetem tak naprawdę czegoś takiego. Traktuję, wiesz, ja słucham przynajmniej raz dziennie starych piosenek Skutera na treningu i
1: to i, wiemy. Myślę,
3: i
1: że wiemy
3: co,
1: to wszystko od lat.
3: Nie uważam, żeby, wiesz, trzeba było się tym jakoś gigantycznie przejmować, bo to jest tak naprawdę show business, no. Te ideały tego rapu, który ma być niekomercyjny, wpajane nam przez raperów pod koniec lat 90. przez felietony DJ Volta w magazynie Klan, no, one mają 30 lat i kompletnie mają się nijak do dzisiejszej rzeczywistości. Nikt nie udaje, że w muzyce są pieniądze, ale też widzę screeny ze Spotify, jak polscy raperzy, czy nie wiem, chociażby tekściarze, bo teraz Arek Sitarz z Raz Mentalizm jest tekściarzem, pisze dla Mroza, zresztą fantastyczne teksty. No i widzę, jakie przelewy ze Spotify przychodzą. Typu, wiesz, 1 grosz, 8 groszy. Dlatego zupełnie się nie dziwię, że artyści monetyzują tę samą rzecz. Zwłaszcza, że oni nie robią tego dla siebie, nie robią tego dla pani z marketingu Canal Plus, którą zaraz zastąpi AI i to jest jej ostatni podryk. Tak naprawdę robią to dla fanów, bo to fani chcą sobie tego posłuchać, chcą sobie to obejrzeć.
1: Ktoś napisał best poranek ever i ta sama osoba napisała, żeby dać ci się wypowiadać. To ci da, mówisz już teraz
3: tak.
1: 7 minut.
3: I nie robisz mi mansplainingu.
1: Women's planningu,
3: przepraszam, już nawet pomyliłem.
1: Pomyliłeś moją płeć, nie spodobało mi się
3: bo
1: to.
3: Ja nie widzę płci.
1: Scooter for life, ktoś napisał, pozdro 600.
3: Pozdro 600.
1: Czyli masz tu swoich fanów, ktoś też do mnie napisał, dzień dobry, witam śpiewająco, prowadzącą oraz pysznie smakowitego gościa, czyli to też do ciebie, 100 lat, dla mnie.
3: Dziękuję.
1: Niech żyje Ewa nam. Dziękuję wam bardzo, bardzo mi miło, że wysyłacie mi życzenia. Naprawdę, i wysyłali mi też na Instagramie, bardzo fajni ludzie. O, mądrego to aż miło posłuchać. To są wszystko numery z zagranicy, więc jesteś zagraniczni agenci. Nie wiem, co o tym myślisz.
3: Zależy z której zagranicy. Z tej drugiej zagranicy na wschód od nas, to ja dostaję bardzo dużo ciekawych informacji. Ostatnio mnie nazwano Andrzejem Dudą polskiej gastronomii.
1: No proszę.
3: I ja wiesz co, jeszcze 2 lata temu bym się bardzo obraził, a teraz widzę, że to wcale nie jest nic złego.
1: Bet you never w Radio Campus.
3: No i on ma Porsche, wiesz? Bite, ale ma.

0: People Ain't Dancing. Za 10 minut wiadomości dalej słuchacie Radio Campus 97 i 1 FM. A teraz temat. Helena Englert. To specjalnie dla ciebie miało być, ale widzę, że się nie ucieszyłeś, bo jesteś wielkim fanem.
1: Ty mogłaś powiedzieć w ogóle, że będziemy rozmawiali o pannie Helenie. Ostatnio ją poznałem. W sensie, bardzo miła osoba.
0: No właśnie, widzisz. I tutaj jest takie pytanie, gdzie jest granica, bo ostatnio cały internet na jej przykładzie rozmawiał o nepotyzmie. No. I o tym, czy w ogóle jest dla niej miejsce w tym show biznesie, czy nie. Wiele osób, chociaż tak naprawdę to przyciąga dzięki temu dużą uwagę do jej twórczości, do jej aktorstwa, ale dużo osób twierdzi, że dla takich osób no, nie powinno być miejsca w show biznesie i że to w ogóle jest niesprawiedliwe. Ostatnio ona pojawiła się na openerze, mając 3 utwory. I z jednej strony wiele osób mówiło, no jak to z 3 utworami na opener, jeden z największych festiwali w Europie. Inne osoby mówiły tak, ale pojawiła się na eksperymentalnej scenie, na której zawsze pojawiali się nowi artyści. No i co tutaj o tym uważać? Gdzie jest ten środek, gdzie jest ta prawda? No przecież człowiek z jednej strony, który ma sławnego rodzica, powinien móc mieć szansę zrobić coś jeszcze w tym życiu, nawet podobnego do tego rodzica, a z drugiej strony ewidentnie idzie ścieżkami wydeptanymi właśnie przez niego.
1: Wzięli ją na openera tylko po to, żeby ludzie, którzy nie wiedzieli, że jest opener, pomyśleli, że jest opener i w jakimś procencie z nich pojawił się pomysł na to, żeby sobie pojechać i pobrodzić w błocie i zapłacić za gofra 68 zł. To jest tylko po to, tak naprawdę.
0: A tym razem pierwszy raz w historii chyba nie było jakiegoś błociska i koszmarnego deszczu, natomiast był na Cloud Festival. To pewnie nawet nie wiesz, że taki festiwal istnieje. Bo to
1: oczywiście,
0: jest dla
1: że wiem, bo odpowiadałem na wiadomości w innym miejscu na Woli. Wszyscy myśleli, że to tam leci taka straszna muzyka, która tylko dudni. To był fantastyczny festiwal, mówię o Cloudzie, bo to był festiwal playbacku. Jacyś dziwni kolesie w dredach z podkrążonymi oczami. Nie wystarczy, otworzyć Instagram, żeby być wszędzie dzisiaj, wiesz?
0: Okej. Okay.
1: Ale wracając do tematu nepotyzmu. On będzie i zawsze będzie i tak naprawdę jedyne, co mogą zrobić tacy artyści, to po prostu zrobić coś dobrego, bo zobacz, ile jest osób, które mają znanych rodziców. U nas może tego aż tak nie widać przez to, że no zobacz, Jimek, nepotyzm. Helena Englert wystąpiła w filmie Superprodukcja jako noworodek. Ona już tam wtedy była tak naprawdę, wiesz. Ja podając jej rękę w zeszły piątek, tak naprawdę jestem o jedno podanie ręki do Jana Englerta.
0: Wow, jak się z tym czujesz? Nie umyłeś
1: super,
0: od tamtego czasu.
1: Przecież to jest senator Lipski. Wiesz co, tak naprawdę najfajniejsze są historie takie, kiedy ludzie nie wykorzystują tego, kim są. I tutaj zawsze jest case Nicolasa Cage'a, który nazywa się Nicolas Coppola i ma gigantyczną rodzinę w showbiznesie amerykańskim, ale postanowił udowodnić, że jest genialnym, fantastycznym aktorem, tak grającym z emfazą i w zasadzie bawiącym się w tym momencie już tym, że jest sam parodią samego siebie i nie wykorzystał tego, że ma takie swoje nazwisko. Ja myślę, że...
0: A gdzie jest w takim razie granica między hejtem a konstruktywną krytyką?
1: No pytanie, czy to mówię ja, czy ktoś inny?
0: No tak, no wyciągając ciebie z tej układanki.
1: Ojejku, tak naprawdę wiesz co, no ciężko jest ludziom wytłumaczyć, że nic się nie zawali, jeżeli oni naprawdę nie napiszą tego, że ktoś wygląda jak koń, albo że ktoś śmierdzi ruską onucą, bo tak naprawdę koniec końców jesteśmy ludźmi i uśmiechasz się do pani z Żabki, mówisz jej dzień dobry, miłego dnia, a w internecie nabluzgałbyś jej, że jest banderowcem czy kimś takim.
0: To też jest prawda.
1: W internecie jesteśmy obrzydliwi, a w normalnym świecie
0: bo
1: jesteśmy...
0: Bo mamy jakiegoś rodzaju anonimowość,
1: no
0: chociaż ona też pewnie nie będzie trwała wiecznie.
1: Nie
0: no
1: mamy
0: jakiegoś tego rodzaju w tym sensie, że nikt jeszcze za bardzo nie ściga tego, co ludzie mówią w internecie, to naprawdę trzeba się dobrze postarać, żeby kogoś doprowadzić do odpowiedzialności za słowa, które były powiedziane w internecie, za jakieś prześladowania w internecie.
1: No.
0: Więc na razie jeszcze po prostu nie jest to związane z dużymi konsekwencjami, ale jeżeli chodzi o lokalizację, o namierzenie nas, jest już to w tej chwili możliwe i pewnie z biegiem czasu...
1: Czy od samego początku internetu było możliwe?
0: Tak, ale pewnie z biegiem czasu będzie to też wykorzystywane właśnie po to, żeby takie osoby ścigać.
1: Znaczy była taka ustawa, tylko miłościwie panujący nam nie podpisał jej.
0: Komfort,
1: więc...
0: błoto, to Armin Dobrodanti w Radio Campus.
1: Karol! Podpisz!

No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: Campus. Same sztosy.
4: Godzina 8.30, Basia Jankowska, a.k.a. Barbs i wiadomości.
2: Akademickie Radio Campus.
5: Senat powoła Rzecznika Praw Obywatelskich. Francuskie dzieci bez mediów społecznościowych, a wy możecie przedstawić perełki Warszawy. Przed południem senatorowie zdecydują o wyrażeniu zgody na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą zagłosowało 233 posłów, w tym wszyscy głosujący posłowie KO, Lewicy, Centrum oraz Polski 2050. W planie posiedzenia nie ma natomiast głosowania nad wyborem Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Sejm powołał go na to stanowisko w ubiegły piątek. We Francji uchwalono projekt ustawy o zakazie używania portali społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 15 lat. Zwolnione z zakazu będą encyklopedie internetowe i projekty cyfrowe o przeznaczeniu edukacyjnym. Platformy takie jak YouTube i komunikatory jak WhatsApp wciąż będą dostępne. Ustawa wprowadza również zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Francja będzie pierwszym krajem w Unii Europejskiej wprowadzającym takie ograniczenia wiekowe. Białołęccy drogowcy wyremontują kolejną ulicę na Nowodworach. Nową, równą nawierzchnię zyska ulica Ordonówny od Mechofera do Strumykowej. Prace ruszą już jutro. Autobusy 211 i N63 zmienią trasę. Po zakończeniu robót na Strumykowej ciężki sprzęt przeniesie się na Ordonówny. Prace zostały podzielone na dwa etapy. Kierowcy cały czas wyjadą z osiedli. Szczegóły znajdziecie na portalu Info Ulice. Ruszyła szósta odsłona konkursu Perełki Warszawy. Konkurs polega na stworzeniu autorskich tras spacerowych, które pozwolą zwiedzać stolicę poza utartym szlakiem. Na autorów najlepszych tras czekają atrakcyjne nagrody, a trzy zwycięskie szlaki zostaną zrealizowane w formie profesjonalnych filmów promujących Warszawę i opublikowane w miejskich kanałach społecznościowych. Więcej informacji znajdziecie na stronie konkursu.
2: Pogoda.
6: Pogoda. Teraz widzę, że świeci jeszcze bardziej słońce niż wcześniej, podnosi się coraz wyżej, więc powinno być coraz cieplej według moich zdolności meteorologicznych. Co o tym uważasz, Basia? Jaka pogoda?
4: Ładna. Ja nie narzekam, bo wczoraj padało cały dzień, a dzisiaj tak się nie zapowiada, więc może będzie fajniej wyjść na spacer na przykład.
6: To prawda, i mają być 23 stopnie. Marcin Kuc, czy postawisz za nami ścianę Radia Campus? Przydaje się na coś dzisiaj tutaj.
7: Woman's planning.
6: Woman's planning, jeszcze raz. Teraz będą...
2: Korki.
7: A gdzie ja siedzę?
6: Siedzisz tu, gdzie Basia. Basia, ty musisz pójść
8: Dobra,
6: tam. Przepraszam cię. Ona nie musi być ta ściana tak na naszych plecach. Na pewno nasi słuchacze kochają to, co się teraz tutaj dzieje. Czujecie się trochę, jakbyście byli razem w studiu z nami. Tak czuję. Wyłączam prompter.
9: Dobra, czekaj.
6: Wyłączamy tutaj muzykę. Podaj mi myszkę. Śmiejesz się jak ten koleś. W Gorillaz. Kojarzysz to, czy...
9: Feel good.
6: No właśnie.
9: Pięknie.
6: Tak to jest.
9: Boże.
6: Jak się... Będziesz miała włączony mikrofon, ale bardzo powiedziałaś to radiowym głosem.
9: Jeśli mam weź... O nie!
6: Poczekaj, a który to w ogóle jest mikrofon?
4: Dobra, już jest, wszystko jest dobrze.
6: Poczekaj, a powiedz coś jeszcze?
4: No mówię, w sensie... Okay. Teraz słyszę.
6: Dobra, jeszcze muszę zrobić jedną rzecz, poczekajcie chwilę. Jeszcze musisz światła włączyć, jejku. Basia, mów coś do nich.
9: I jeszcze musisz Basi włączyć światło.
4: A po co mi światło? Tu jest dobrze, tutaj jest całkiem jasno.
9: Żeby było cię widać.
6: Nie takie światło. Bo rozmawiajcie z naszymi słuchaczami.
9: Słuchacze, moi drodzy, widzieliście ostatnio menu w waszym lokalnym kebabie? Ono jest zrobione przez AI. Mówcie swoim lokalnym restauratorom, sprzedawcom truskawek, żeby nie korzystali z dużych modeli językowych do produkcji tego typu grafik, bo graficy też muszą jeść. Oni też kupują ten kebab.
6: Dobrze, to są naczynia już, dziękujemy połączone. Bardzo.
8: Dlaczego?
6: Jestem ci bardzo wdzięczna. Dobrze, teraz będziemy śpiewać i już mieliście taki pewną podpowiedź, co to w ogóle będzie. Możesz wpisać jeszcze, proszę cię, Marcin.
9: Ja widzę, że my lecimy na totalnym freestyle. Czekaj, bo musimy... Instrumental musi być.
6: No to napisz.
9: Tu jest.
6: Dobra.
9: Obsługujesz myszkę bardzo ładnie.
6: No, coś w tym życiu trzeba umieć.
9: Ja się nie uczesałem.
6: Przysuń się do mnie, tak daleko siedzisz.
9: Ja się przysuwam do komputera.

0: Białe Korki w Warszawie. Marcin Kuc, Jaja w Kuchni znane na Instagramie, madam.ekwa na Instagramie, Ewa Ekła, no i nasza Basia Barbara Barbs Jankowska.
1: Brawo. Skancelują nas za to?
0: Trudno. Same sztosy.

0: Radio Campus.
1: Za 13 minut godzina 9 wy dalej słuchacie Radio Campus. Kapitana Poranka, jest ze mną Marcin Kuc, znany jako Jaja w kuchni.
2: Dobry wieczór.
1: Pomyliły mu się pory dnia, bo on prawie nigdy nie jest tu tak wcześnie, ale dzisiaj w wiadomościach padła pewna informacja i wydaje mi się, że fajnie by było na ten temat przez chwilę porozmawiać. Mm-hmm. Mam nadzieję, że też nasi słuchacze się dołączą i będą nam wysyłać tak licznie wiadomości, jak w sprawie tego, że są fanami Marcina Kuca,
2: wypadłem,
1: który po raz pierwszy się przygotował. Tak ktoś
2: wypadłem
1: napisał.
2: Raz z bitu przecież, ale w styczniu jak byłem, też się przygotowałem.
1: Ja też tak uważam.
2: Fajne były tam te korki... Na Louisie Villeinie.
1: Były super, ja go w ogóle jestem fanką. I wiesz zresztą o tym, w sensie nie jestem taką fanką, że znam każdy utwór, ale no jakby w ciemno idę w to i mówię tak.
2: No Louis i Louis Villain też pochwalił nas, więc pozdrawiamy cię serdecznie, chłopaku.
1: Jeżeli nas słuchasz, bo my ciebie słuchamy. No ale wracając do tematu, który rozpoczęła Wasia w wiadomościach. Francja jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej wprowadza zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Nowe przepisy mają wejść w życie od września i zobowiążą platformy do skutecznej weryfikacji wieku użytkowników. Celem zmian jest ochrona najmłodszych przed uzależnieniem od mediów społecznościowych, cyberprzemocą i szkodliwymi treściami.
2: No i jak myślisz, co się stanie? Myślisz, że Chińczycy nie korzystają z Facebooka?
1: No właśnie o tym chcemy zacząć rozmawiać.
2: Chińczycy korzystają z Facebooka, mimo że nie mogą, dzięki VPN-owi. Jakakolwiek weryfikacja na podstawie zdjęcia może zostać oszukana przez postarzenie samego siebie przy pomocy LLM-ów, więc...
1: Ale nie ograniczy to twoim zdaniem trochę tego problemu, dlatego że wydaje mi się, że na przykład Instagram. Z założenia, jeżeli ktoś cię zablokuje, to teraz masz opcję, żeby zobaczyć ten profil, ale od iluś, nie wiem... miesięcy, czy od jakiegoś czasu, nawet nie wiem dokładnie, Instagram ogłasza, że jest to trudniej zrobić i faktycznie ludzie, którzy, nie wiem, prowadzą kanały plotkarskie i mają te kilka kont, coraz ciężej jest im obserwować profile, które zostały zablokowane. Czyli jednak te wszystkie jakieś obostrzenia faktycznie idą trochę do przodu i faktycznie trochę coś tam blokują.
2: Czy ja myślę, że dzieci w social media padają przede wszystkim ofiarą dorosłych, którzy są... albo robią to ze

0: na jakiś dziwny pociąg seksualny albo przez to, że są sami niestabilni i wykorzystują te dzieci. Ale oczywiście rozumiem, że jest też temat taki, że jedne dzieci stwarzają problemy innym dzieciom i to jest bullying, który, wiesz co, ja pamiętam to...
1: Ale nie tylko chyba, nie chodzi tylko
0: o... Ja pamiętam to ze szkoły, wiesz, z korytarza. Myślę, że tutaj nie jest kwestia tego, żeby wszystkim wszystkiego zabronić, tylko żeby móc kontrolować, żeby... Wiesz co, tak naprawdę myślę, że uprawnienia powinni mieć rodzice co do tego, co robią ich dzieci, bo to jest w zasadzie, czy opiekunowie oczywiście. Nadrzędną instytucją tego typu powinna być oczywiście szkoła, w jakiś sposób sprawująca nad tym pieczę.
1: Bo tak świetnie to szło w twoich czasach, czyli w latach 50., jak chodziłeś do podstawówki.
0: Wiesz co, tak naprawdę zupełnie szczerze... ci nauczyciele radzili sobie z takimi problemami. Pamiętaj, że ja zacząłem chodzić do szkoły podstawowej tuż po tym, kiedy
1: wybuchła druga wojna światowa.
0: Kiedy upadł komunizm. Nie, słuchaj, mówię poważne rzeczy, naprawdę.
1: Dobra, to prawda, ja jest też
0: taka, prawda jest taka, że wtedy były gigantyczne nierówności społeczne. I to one były naprawdę na różnych poziomach. Miałem kolegę, którego ojciec był ZOMowcem i nagle został bezrobotnym alkoholikiem. Znaczy alkoholikiem prawdopodobnie był wcześniej. Ale miałem też koleżankę, której tata zarobił duże pieniądze i wozili ją ochroniarze na nasze domówki pod koniec podstawówki. Wiesz, bardzo duże nierówności były i te nierówności powodowały to, że te dzieci w różny sposób się do siebie odnosiły, bo to była zupełnie nowa rzeczywistość i tak naprawdę, wiesz, ci nauczyciele, którzy nie wiedzieli, co z tym zrobić, wydaje mi się, że wtedy stawali na wysokości zadania. I ja myślę, że no...
1: Ale też przekraczali granice, na co pozwalały im
0: wszelkie przepisy
1: aktualnie wtedy panujące.
0: Ja nie dostałem nigdy linijką od nauczyciela, ale
1: moim były różne inne rzeczy i bullying.
0: Moim ulubionym nauczycielem historii był facet, który był przez kilka lat zawieszony, bo właśnie bił dzieci linijką. Panie Zbigniewie, pozdrawiam pana, jeśli pan jeszcze jest z nami.
1: Preferencje są różne, natomiast no ogólnie też było dużo przekraczania granic, było też dużo przemocy dzieci wobec dzieci, która gdzieś tam przechodziła pod radarem.
0: Nie? Tylko że ona teraz jest właśnie szczanelowana w social media, plus historię robienia deepfake'ów pornograficznych z dzieciakami.
1: Where do we go? I'm a star, Peggy Goo.

0: Laura Breszka kupiła Dom na Sycylii.
1: Wiem, że... To jest utwór, o którym może wam opowiedzieć tylko i wyłącznie Marcin Kuc, który siedzi właśnie obok mnie. W tle słyszycie te wspaniałe dźwięki. Marcin.
0: Nagrałem to w 2010 roku w walentynki, żeby poderwać dziewczynę.
1: Czy dałybyście się poderwać na taki utwór? Ja mogę powiedzieć do nas wszystkie, nie.
0: Cowbell ci się podobał.
1: Cowbell mi się podobał. Jakbyś łączył tylko cowbell, to byłabym twoja.
0: Tak. Szeptany bridge, skrecze z ulicznych utworów, dukających raperów. Wszystko.
1: Ale w sumie to myślę, że kwestie miłosne trochę się zmieniły od tych starych czasów i właśnie zaraz zobacz, jak to pięknie połączymy.
0: Tak, natomiast bo to było bez Tindera, to była nasza klasa.
1: Nie dość, że bez Tindera, to wydaje mi się, że kiedyś właśnie mężczyźni wyznawali trochę miłość, czy to w utworach R&B, czy różnego rodzaju, stojąc pod oknem,
0: i,
1: grając
0: i
1: muzę z radia.
0: Graj.
1: A teraz? A teraz co to za czasy?
0: A teraz wysyłają różne
1: dziwne DM-y. A ja mówię, nie wiem o czym, bo ja w sumie jak byłam dzieckiem, to była też taka sytuacja, że grali sobie osoby pochodzenia romskiego pod oknami, ale Adorator mnie nigdy nie zagrał pod oknem.
0: Ale oni nie grali po to, żeby ci wyznać miłość. Tam był inny imperatyw.
1: Dobrze, w każdym razie mówiąc o miłości milenialsów, Michał Wiśniewski i...
0: Milenialsów, oni są po 50.
1: Ale to jest historia milenialsów, w sensie wtedy, kiedy działa się ta historia, to milenialsi dorastali i obserwowali to i oni właśnie mają tą nostalgię do tej relacji, która teraz znowu wraca. Która teraz znowu wraca, to jest chyba jeszcze wiek milenialski. Która teraz znowu wraca i cały internet jest po prostu, i cała Polska żyje tym wydarzeniem, ale pojawiły się pewne głosy po pewnym czasie, po tym pierwszym boom i radości wszystkich, że Michał Wiśniewski wrócił do Mandaryny, pojawiły się komentarze, że była to relacja toksyczna. Pojawiły się komentarze, że była to relacja toksyczna.
0: No i co z tego? Niech się kochają. Facet miał ileś żon? 7?
1: Nie wiem.
0: No wszyscy mówią, przynajmniej jest wierny, no, że... że jak pojawia się nowa, to kończy z poprzednią. To jest, wiesz... ja myślę, że dzieci Xavier, Antoinette i nie wiem, dlaczego znam te imiona.
1: Dlaczego właśnie znasz te imiona? Być może, ale nie chcę nawet rozmawiać o tym konkretnie, a raczej o tym uwielbieniu i spojrzeniu całej popkultury na tą sytuację, w sensie na naszym udziale jako społeczeństwa w jakiejś historii Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, no bo... i w ich ślubie, i tym, że jesteśmy tym podjarani, w sensie mówię jesteśmy, chociaż teoretycznie nie dotyczy to mnie, ale będę w tym z wami.
0: Ale wiesz, widziałeś ten film z Parks and Recreation, że wszyscy kochają piękne comeback story? Kim Kardashian też?
1: Nie widziałam, a Kim Kardashian...
0: She got come on her back.
1: I can't.
0: Moi drodzy, ojejku, pozdrowienia dla Lucynki od Zupy, piesek pozdrawia mojego pieska, kocham pieski, tak jest, najważniejsze. Wróćmy władzę nauczycielom, dzieci czuły respekt i trzymały fason,
1: tak,
0: a teraz zero szacunku do starszych, nóż się w kieszeni otwiera, oby to nie był nóż sprężynowy, bo sobie można zrobić krzywdę.
1: A ile masz lat? 505.
0: Nie ma Godzilla chyba w tym profilowym, więc może jest stary jak Godzilla. Albo stara jak Godzilla.
1: Dobra, business manager.
0: O czym my rozmawialiśmy?
1: O Michale Wiśniewskim i Mandaryny.

0: What you know about me, energy.
1: Co? Patrz. Co?
0: To było, co teraz to chcę, było? Żebyś się wypowiedziała o muzyce.
1: O czym była ta piosenka?
0: To była piosenka o sztuce. O pięknie.
1: Czego? Kurczę, o... dziewczyno, jak możesz puszczać takie rzeczy? Ludzie znają angielski.
0: Znają?
1: No tak.
0: Znają? No, ale
1: trzeba,
0: to co?
1: Trzeba po niemiecku. Arsch!
0: Keine Grenze. Czyli jednak Michał Wiśniewski powinien polecieć.
1: Mädchen! Michał Wiśniewski...
0: Ale on ma też świetny utwór Filiżanka.
1: Tak jest! To jest, jakby młodzież powiedziała, dope.
0: To jest, nie wiem, czy to młodzież, to już jesteś chyba trochę, wiesz, to taka młodzież, która już ma po 30 lat.
1: Ty masz 31.
0: A czemu musisz powiedzieć w ogóle ludziom?
1: No bo mówisz, że to że
0: ale
1: to
0: nie,
1: ten...
0: oni wiedzą, bo oni śledzą moje urodziny w ogóle.
1: Śledzą cię, wiedzą, gdzie
0: tak,
1: mieszkasz,
0: w zeszłym tygodniu,
1: ile masz lat.
0: Mam nadzieję, że nie. W zeszłym tygodniu mówili, że rok temu im mówiłam, żeby świętować urodziny dużo wcześniej.
1: Ty jesteś milenialsem.
0: Jestem Z.
1: Jesteś milenialsem.
0: Jestem
1: Ewa.
0: Z.
1: Ewa, oczywiście jesteś milenialsem. Jesteś zilenialsem, czyli
0: o,
1: jesteś...
0: O, właśnie
1: jesteś,
0: tym jestem. Jestem pomiędzy, tak, że nie mam ja tak naprawdę pokolenia.
1: Ja jestem na styku Gen X-ów i milenialsów.
0: A co pan współprowadzący powie o Cloud Festival? Jest pytanie do ciebie.
1: Ojej, co ja mogę powiedzieć o Cloud Festivalu? No ale ja już powiedziałem, że to... Ja widziałem jedynie to, że grane tam było mocno z playbacku. Muszę się przyznać, że to był taki festiwal, bardzo się z tego śmiałem, że czytałem artystów i znałem tylko jednego i to był Skepta. I oczywiście widziałem jedynie różnego rodzaju storiski stamtąd, ale widziałem, jak grają artyści, których nie znałem i widziałem playback i dogadywanie. Ludzie się bawili świetnie. Oprócz tego widziałem, jak grał...
0: A TDF z kim się kłóci o to, czy można czytać z promptera?
1: Zaraz o tym porozmawiam. Chcę dokończyć swoją myśl. Jak Skepta zagrał, to widziałem, że faktycznie zagrał koncert i ludzie też się bardzo cieszyli. Mnie bardzo po prostu spodobała się historia, to chyba Nuance robił wywiady, z facetami w moim wieku, którzy przyszli tam ze swoimi nastoletnimi dziećmi. Co jest, uważam, super sprawą, żeby wspierać dzieciaki w ich zajawie, ale żeby nie puszczać ich w takie miejsca, gdzie mogą być gofry za 68 zł i mefedron.
0: To ciężko już teraz wyjść. Wow! Wow! A tak dobrze się to kończyło, stary. Ty nie potrafisz po prostu.
1: A co do tego, że...
0: Ale poczekaj, teraz Jacek ciężko Graniecki... jest wypuścić dziecko na miasto.
1: Ja nie mam dzieci, ja się nie wypowiadam.
0: No właśnie się wypowiedziałeś, nie to kilkukrotnie.
1: Ale wypowiadam się, bo reluję z rodzicami.
0: Ale ty nie masz dzieci.
1: Nie
0: masz
1: mam.
0: Tylko psy, dlatego nie możesz
1: tylko
0: relować
1: psy,
0: z rodzicami. Powinniśmy
1: psy.
0: Się zapytać rodziców o tym, co myślą. Ale
1: ja bym swoich
0: teraz
1: pieskow
0: nie
1: na klaut
0: da się
1: nie
0: wyjść na miasto w taki sposób, żeby nie wydać takich pieniędzy na mieście. Byłeś w ogóle na mieście ostatnio? Wiesz,
1: pewnie,
0: ile kosztuje
1: tak.
0: jeden obiad na mieście?
1: Pewnie, że tak. W zeszły wtorek wydałem 500 zł na same warzywa.
0: Co? O czym mówimy? Byłeś na klaucie, czy byłeś gdzieś na mieście po prostu?
1: I wiesz, co zrobiłem? I pojechałem do dostawcy tych warzyw, pojechałem do mojego rzeźnika.
0: I spuściłeś mu...
1: I nagrałem film o tym, jak poprawiłem menu tej restauracji. Muszę go jeszcze zmontować, ale zrobiłem to wszystko lepiej.
0: I to możecie zobaczyć na Instagramie Jaja w Kuchni.
1: Tak jest.
0: Skeptę, napisał jeden z naszych słuchaczy, Mateusz, i też nie wiem, o co biega zresztą, ale szanuję PiS.
1: Mateusz z Chorzowa,
0: i kiedy mówił PiS, napisał
1: Chorzu.
0: Pokój po angielsku, nie chodzi tak. tu o partię polityczną.
1: A Sokół, narrator, promptator. No ja również, tylko niestety, no nie mogę z tego zrobić nie wiadomo jakiego hajpu, bo się pierdzielnąłem w mojej króciutkiej zwrotce, w której powiedziałem teledyski z promptów, rap z promptera. No uważam, że jak się otaczasz klakierami, którzy mówią ci, że wszystko jest fajnie, to potem wychodzą z tego bardzo kiepskie
0: ale
1: rzeczy.
0: Ale TDF, który wypowiedział się w tej sprawie, wiem to od artystów, którzy są z nim na scenie od wielu lat, też mu się zdarzyło nieraz. Ale...
1: Jezu. Każdy
0: ale
1: jest
0: tak
1: hipokrytą.
0: Naprawdę kręci się wokół tego duży hype, więc
1: każdy
0: też trzeba
1: jest
0: na to
1: hipokrytą.
0: Uważać,
1: ja bym bardzo
0: żeby
1: chciał
0: nie wkręcać
1: usłyszeć.
0: Się. A czy ja chcę mogę
1: usłyszeć,
0: to
1: ja chcę usłyszeć bif Sokoła z TD.
0: Każdy tak naprawdę,
1: starcie
0: kto
1: tytanów.
0: Wam opowiada różnego rodzaju... Wyłączam ci mikrofon.
1: Starcie tytanów!
0: Sobie wyłączyłam.
1: Starcie tytanów, TD kontra Soku, Godzilla kontra Hedora.
0: Dobra, może być. A w ogóle wypuszczę teraz TDF-a.
1: O, co byś włączyła? Dyskretny chód jest
0: tak,
1: super.
0: Dyskretny chód no. chcę właśnie włączyć.
1: To jest bardzo fajny utwór z samplem.
0: Zobacz, jak się dogadaliśmy na koniec.
1: Tylko wiesz, że on trwa jakieś 6 minut.
0: Nie ma problemu.
1: Nie, 3.20. Pięknie. Samochody, restauracje i dyskretny chód.
0: To właśnie przed nami Bloody Campus.

0: Kanye West, I Can't Wait w Radio Campus za 20...
1: Co ty puszczasz? Wyłącz to. Boże, nie można go nigdzie zaprosić po prostu, bo człowiek...
2: No bo instrumental, bo ja sobie próbowałem, a i tak się wywaliłem w jednej zwrotce. Jestem na siebie zły, wiesz, to jest problem z zrobieniem korków na żywo. Może zrobimy jeszcze jakieś korki na żywo dzisiaj. Co ty na to?
0: Zrobimy za 10 minut dokładnie.
2: Tak, co to będzie?
0: Niektórzy z was o to pytają, więc będą korki już za 10 minut. Niektórzy w ogóle sugerują, że powinniśmy zrobić płytę z korkami albo wrzucić na Spotify The Best of Korki.
2: No na Spotify to jest...
0: Czułabym się jak Beata Kozidrak.
2: To jest wtedy fajne, ale winyl byłby też ciekawy i moglibyśmy go sprzedawać i dawać na pieski hajs z tego winyla.
0: Moglibyśmy coś takiego zrobić, to prawda. Jest wiele...
2: A nawet pracuje w Radio Campus człowiek, który pracuje w tłoczni winyli.
0: Ja nie wiem takich rzeczy, bo właśnie widzicie, kiedy się pracuje w radiu, może powiemy wam taki insight, to wcale nie zna się wszystkich ludzi, którzy tu pracują. Czasem ktoś mówi, o, a moja koleżanka też pracuje w Radio Campus i jeżeli ona jest tu na przykład w piątek o 10:14, to mnie tu na pewno nie ma i ja najprawdopodobniej jej nie znam, chociaż przy okazji różnych imprez mamy szansę się poznać.
2: Właśnie dlatego trzeba ten... No my w zasadzie zaczęliśmy rozmawiać na Wigilii, obgadywać innych ludzi.
0: Tak, tak się rozpoczęła nasza przyjaźń. Tony napisał, że pierwszy kupi naszą płytę, jeżeli ją wydamy.
2: Dobrze.
0: Płytę o korkach oczywiście.
2: Płytę o korkach.
0: Możecie też sugerować, co byście chcieli usłyszeć na następne korki, które kiedyś zrobię z Marcinem, bo możecie być pewni, że nie jest to jego ostatni raz w poranku, więc możecie nam podpowiadać i następnym razem zaśpiewamy to, co chcecie, bo dzisiaj już jest ustalone. Powiedzieć im czy nie? Powiedzieć im czy nie?
2: Nie.
0: Nie. No to Marcin zadecydował, że wam nie powiem, ale możecie zgadywać, co jeszcze przed nami. Zobacz, co puścić. Zgadzasz się na Lil' Kim, Mr. Cheeks?
2: Wiesz co, tak, ale nie ten utwór Lil' Kim.
0: A jaki utwór?
2: Ja myślę, że...
0: To masz tam klawiaturę.
2: Ja myślę, że wiesz, kto ostatnio mi bardzo zaimponował?
0: Kto?
2: Była to pierwsza lady Rough Riders. Tak.
0: Ale ona jest imponująca.
2: Ona jest imponująca, bo...
0: Ale 20... to napisz jeszcze Lil' Kim, bo chcesz utwór Eevee z Lil' Kim.
2: Nie, chcę Eevee.
0: Dobra.
2: Tylko muszę zobaczyć, bo ja nie pamiętam.
0: Let me blow your mind. Who's that girl?
2: Tambourine.
0: Gangsta Lovin'.
2: Tambourine.
0: To napisz.
2: No jest tutaj, trzeci.
0: To jest. Dobra, to teraz beat, Tambourine.
2: Swiss Beats, jeśli dobrze pamiętam.
0: Swiss Beats, właśnie, on jeszcze teraz też robi
2: to
0: jakieś rzeczy, ale...
2: To jest faceta Lisi Kisz. Kisz. Tak. Alicia Kisz.
0: I bardzo fajną sztukę w ogóle. Ma dużo, dużo dobrej sztuki. Też to polecam obczaić sobie na jego profilach. Tambourine, EVE, Radio Campus. You gotta shake your ass.

0: Niggas be playing, yeah. Industry games, yeah. Rapping, but they not in love with it. Think it's a shame, yeah. I'm about to pop on some other shit. Think it's a game. They don't control where I land.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Reklama.

0: 9:30 wiadomości Basia Jankowska, a.k.a. Barbs w Radio Campus. Let's go!
1: Akademicki Radio Campus.
2: Warszawa uczci pamięć ofiar deportacji z getta, NIK o cyberbezpieczeństwie samorządów, a Pałac Kultury obchodzi urodziny.
1: Wiadomości.
2: Ulicami Śródmieścia przejdzie Marsz Pamięci upamiętniający ofiary wielkiej akcji deportacyjnej z getta warszawskiego, którą Niemcy rozpoczęli 22 lipca 1942 roku. Marsz zacznie się o 18:30 przy pomniku Umschlagplatz i przejdzie ulicami Stawki, Smoczą i Dzielną do skweru Racheli Auerbach przy Pawiej. W tym czasie ruch na ulicach będzie wstrzymany, a autobusy linii 157 pojadą objazdami. Wydarzenie potrwa do 19:45. Projekt Cyberbezpieczny Samorząd powstał w odpowiedzi na rosnącą liczbę ataków hakerskich na instytucje publiczne. Cel projektu – wzmocnienie odporności samorządów terytorialnych na zagrożenia teleinformatyczne.
3: Był on realizowany zgodnie z obowiązującymi procedurami, jednak kontrola NIK wykazała, że zabrakło systemowego podejścia do wzmacniania cyberbezpieczeństwa w gminach oraz oceny rzeczywistych efektów programu. W konsekwencji nie można stwierdzić, w jakim stopniu dofinansowane urzędy faktycznie zwiększyły swoją odporność na cyberataki. Nadzorujący projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie wymagało od samorządów przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ani przed przyznaniem dofinansowania, ani po zakończeniu prac.
2: Mówił rzecznik prasowy NIK-u Bartłomiej Pograniczny. W praktyce oznaczało to akceptację wszystkich wydatków na sprzęt i oprogramowanie bez weryfikacji ich rzeczywistej przydatności. NIK ocenił takie podejście jako nierzetelne i stwarzające ryzyko bezcelowego wydawania funduszy. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy mianował generała Michała Drapatego, dowódcę wojsk lądowych. Zastąpi on Oleksandra Syrskiego, któremu prezydent podziękował za silne pozycje Ukrainy na froncie. Prezydent poinformował, że uzgodnił z Drapatym zadania, które mają zostać zrealizowane w najbliższym czasie oraz w perspektywie średnioterminowej. Pałac Kultury i Nauki obchodzi swoje 71. urodziny. Z tej okazji od 12 do 15 na tarasie widokowym będą animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne oraz gry i zabawy ruchowe. Wjazd na taras do godziny 23 kosztować będzie jedynie 7 zł. 10 groszy. O 17:30 w Kinotece będzie przedpremierowy pokaz filmu Pałac Kultury Niekochany Zabytek z udziałem Jessiki Szczakiel. A wieczorem na placu centralnym będzie urodzinowy tort, koncert Brass Federacji oraz Silent Disco.
1: Pogoda.
0: Pogoda, co w pogodzie, Basia?
2: Słoneczko, trochę chmur, ale nie pada dzisiaj.
1: Korki.
0: Tyle o pogodzie. Chodź, Marcin, robimy korki. Basia, jak chcesz, to masz z nami w sumie zostać.
4: Mogę zostać.
0: To dawaj, ale tylko musi Marcin tu przyjść.
4: Tak, ja się wybieram na drugą stronę.
0: Super. Potem jeszcze nam pomożesz z naszymi gośćmi, żeby ich tam wprowadzić, ale to wszystko po kolei. Dobra, wyłączamy te dźwięki wiadomości. Jesteś gotowy?
5: No właśnie nie.
0: Dlaczego? Dlaczego się nie przygotowałeś?
5: Masz ten tekst gdzieś, tak żebym widział, bo ja nie wpadłem na to, że będę chciał się nagrać, żeby potem się chwalić.
0: O, jak mi miło.
5: Wiesz, o co chodzi?
0: Wiesz o co chodzi? Chodzi?
5: Dobrze.
0: Dobra, lecimy. Ale zamknąłeś mnie.
5: Przepraszam. Od początku. Ojej, to będzie piękne. To nie było to.
0: Nie Tamburin. Evie z mocnym numerem, ale to nie o nią teraz chodzi. Teraz nasza polska muzyka.
5: Nasza Polska.
0: Korki w Warszawie.

0: przebiesz.
1: Co?
0: No na free, dawaj.
1: Nie!
0: No co nie?
1: Ja nie mogę freestylować, bo ja będę mówił wszystkie wyrazy.
0: Mów.
1: Wiesz, czym mi się rymuje wszystko?
0: Nie
1: mogę tego powiedzieć na antenie. Wszystko stoi. Stoi boboli, stoi...
0: Kamionek stoi.
1: Stoi tamka, stoi zawsze.
0: Stoi. Wszystko stoi.
1: Co stoi? Na Wawrze stoi. Tutaj, gdzie gliniarze stoją, zawsze łapią. To stoi. Patrz, Aleje Jerozolimskie stoją od Blue City
0: wszystkie
1: aż do Ursusa.
0: Ile

0: Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że to wie i szef.
1: A gdzie twoje powtórzenia teraz?
2: I szef.
1: I szef, i szef.
2: Pamiętajcie, żeby być miłym dla innych stojących w korkach, bo oni też w nich stoją.
1: Dokładnie.
2: To nie pokazujcie środkowego paluszka, nie trąbcie, pomyślcie, że jesteśmy w tym razem. Miłość, braterstwo, równość.
1: Dałam ci sound wiadomości, żebyś...
2: I matcha.
1: Poważne. I to fioletowy.
2: Matcha i ube.

0: O Jezu, przewróciłem się!
1: Przerywamy na chwilę Scary Lee Cat.
0: Przerywamy na ważne wiadomości,
1: na ważne informacje.
2: Ja idę na trening. Do widzenia. Dziękuję.
1: Goodbye.

Jutro spoczniemy na dnie odległego morza nad Cichocka i Staś w Radiu Campus za 16 minut, godzina 10 i kończymy naszą audycję, ale jeszcze przed tym mamy ze sobą gości. Gości jest z nami Galado i jest z nami Sean, którzy będą opowiadali o evencie, który będzie miał miejsce.

0: różne afrykańskie potrawy, na przykład jollof, bardzo dobry będzie, polecam. No takie spoko spotkanie, takie odskocznia na wakacje, żeby zobaczyć coś nowego, jakby wątpię, żeby gdzieś w Warszawie można było spotkać tyle kultur naraz w jednym miejscu takim.
1: Czyli chodzi o spotkanie społeczności afrykańskiej, pochodzenia afrykańskiego, ale nie tylko, bo rozumiem, że wszyscy są mile widziani.
0: Oczywiście, że tak, wszyscy.
1: I cały event ma na celu to, żeby właśnie się połączyć, fajnie spędzić czas, zagrać w tą piłkę, zjednoczyć też trochę społeczność i chcecie po prostu też dać znać ludziom, że to się odbywa, bo może oni nawet nie wiedzą, nasi słuchacze.
0: No mimo wszystko to jest dosyć nowe, bo to będzie chyba trzeci albo czwarty raz jakby na przeciągu ostatnich 4 lat. Piąty raz co roku organizujemy takie wydarzenie. No i z każdym rokiem się rozwijamy, więc myślę, że z każdym rokiem będzie coraz więcej tych ludzi, którzy się dowiedzą na przykład teraz, albo właśnie za rok, za dwa i...
1: Może też trochę powiemy właśnie o was, bo Sean, na przykład ty jesteś reprezentantem młodszego pokolenia społeczności afrykańskiej, ale tak naprawdę jesteś miksem, twoje pochodzenie jest polsko-nigeryjskie. Jest z nami też Galado, który reprezentuje OGs, starsze pokolenie Nigeryjczyków, którzy przyjechali też tutaj właśnie, żeby grać w piłkę na początek, tak?
0: Dokładnie tak. Znaczy, ja nie będę tego gotował, bo ja będę grał w kosza najpewniej, ale w piłkę jak najbardziej lubię też pograć. Nawet kupiłem buty specjalnie, żeby na to wydarzenie też coś pokopać. Więc jakby to zawsze będzie we mnie, żeby właśnie gdzieś wyjść z chłopakami, kolegami, pograć w piłkę nożną.
1: Gdzie będzie to wydarzenie i czego możemy się na nim spodziewać?
0: To będzie na boisku Wembley, to jest w Parku Skaryczewskim za Stadionem Narodowym, to jest niedaleko, w tym parku, blisko bardzo. Czego się spodziewać? No, na pewno będzie dużo afrobeatów, dużo muzyki takiej właśnie kulturowej typowo. To jest ogromne boisko, gdzie będzie przez większy czas właśnie będzie można pokopać w piłkę, ale też będzie wydarzenie, właśnie będzie taki mecz Afro-Poland, gdzie będzie grać dużo osób z pochodzenia afrykańskiego, nie tylko z Nigerii, ale z różnych krajów, o ile dobrze pamiętam. No i będzie też dużo jedzenia, tam właśnie takiego typowego afrykańskiego, przypierowanego, dobrego, ostrego, więc nie wiem, czy to jest dla każdego, ale myślę, że warto na pewno spróbować.
1: To teraz utwór Ability od jednego z naszych gości, czyli Galado, który jest tutaj z nami pod pseudonimem Shadow Boy. Ability podać teraz, a my za chwilę wracamy i jeszcze trochę informacji na temat wydarzenia, które odbędzie się już w tę sobotę.

0: To właśnie Shadow Boy na żywo. Słyszycie Ability w tle. Shadow Boy, Boom Beats. Jeden z artystów jest tutaj z nami i opowiada o wydarzeniu afrykańskim, które ma zrzeszać afrykańską społeczność, ale i polską, podczas meczu piłki nożnej, podczas pikniku, podczas jedzenia. Jest to też event dla dzieci, ale oddaję wam teraz głos Sean i Galado. Powiedzcie więcej.
1: Yo. Witam Polska.
0: Co się dzieje? Słyszycie te krzesła? What the hell?
1: Witam Polska, witam Warszawa, witam Afryka. Yeah, Galado aka Shadow Boy. Jestem w radiu z Ewa Ekwa. Campus Radio, let's go, Afro-Poland.
0: Ale ty lepiej powiedz nam o tym, co się będzie działo na tym wydarzeniu.
1: Wszystko są połączone, kochana. Wszystko jest są połączone, więc to jest tak. No powiedzmy, że no, jakiś stary, który przyjechali dawno temu, a tak naprawdę to jest idea, którą stworzyliśmy z myślą tak, o naszą dzieci, tak? Bo szczerze mówiąc, to używamy piłka nożna jako pretekst, tak? Tak naprawdę, ale to jest dla nasze dzieci, tak? Bo, Ewa, ty dobrze wiesz, że dzieci zmieszane dość często, jeśli nie mają jakiejś społeczność, to po prostu niektóre mają z tym problemy, tak? No to tak sobie, no chcemy stworzyć dla nich taką społeczność, który oni widzą, że nie są inaczej,
0: mają miejsce, gdzie mogą zobaczyć osoby takie jak oni, poznać kulturę, z którą na co dzień nie mają styczności.
1: Przykro mi, bo pan Sean lepiej tłumaczy po polsku. Ja staram się, ale wiesz, no, wszystko rozumiem. Czasami, wiesz, no, jak mam prostą głowę, to wszystko mówię, ale czasami, wiesz. Teraz myślę o co tam będzie się dziać i, wiesz, jakieś fajne impreza, misje, gdzie wszyscy są. Zapraszamy wszyscy. No, nieważne, czy jesteś z Afryki, czy nie jesteś z Afryki, zapraszam. Jedzenia fantastyczne, muzyka, tak jak słyszeliście przed chwilą, to wszystko jest, no, więc zapraszam i wiesz, to jest dla wszyscy.
0: Sean, jeszcze chcesz coś dodać, albo może na koniec dodacie, gdzie można was szukać, bo teraz może ktoś nie zdążył zapisać, może będzie chciał sobie później zajrzeć. Gdzie, w jakich social mediach, w jakich kanałach można znaleźć informacje o tym wydarzeniu?
2: Na pewno jest Instagram Afropoland Reunion, tam wszystko jest podane jak na dłoni. Co mogę powiedzieć? No, że już wszystko fajnie przyjdzie, to raz
1: Facebook
2: do roku.
1: Też.
2: Facebook też jest.
0: I jak ominiecie teraz w ten weekend, no to będziecie musieli czekać na to wydarzenie w przyszłym roku dopiero.
2: No, to jest dużo czasu, no. A nie wiem, czy będzie inne takie wydarzenie w Polsce, takie łatwo dostępne, przyjazne, za darmo, gdzie no, będzie można przyjść, właśnie pograć w piłkę, zobaczyć tylu ludzi, poznać tylu ludzi, no i spędzić w taki sposób popołudnie dzień, no bo mówię, to jest raz do roku. Nie robimy tego wcześniej, bo też byłoby ciężko.
0: A być może wy jesteście na przykład teraz, słuchacie nas, jesteście miksami, sami nie mieliście dużej styczności z kulturą afrykańską. Mówimy o tym bardzo szeroko, bo oczywiście to dotyczy różnych krajów. Główna organizacja jest organizowana przez Nigeryjczyków, ale będą osoby z różnych krajów i mieszanki różnych kultur, więc zapraszam w waszym imieniu, wy na pewno też zapraszacie.
2: Oczywiście, zapraszamy.
0: Sprawdzajcie jeszcze raz ten kanał, jak się nazywa?
2: Afropoland Reunion.
0: Afropoland Reunion, a teraz Energy, Tiwa Savage, Wonder Call w Radio Campus.
1: Yesu.
0: Dziękujemy, że byliście z nami.
2: Dzięki wielkie, cześć.
1: Dzięki bardzo. Yeah. Yep.

Dzień dobry, cześć i czołem. Kuba Sadowski, LJ Cop, audycja Sporty. Po krótkiej tygodniowej przerwie w zeszłą środę nieobecny z uwagi na obecność na festiwalu. Liczyliśmy, ilu poetów można spotkać na drogach Sudetów, Góry Literatury. Bardzo serdecznie polecam tę imprezę. Z różnych powodów było bardzo przyjemnie i bardzo malowniczo, także dziękujemy w imieniu moim i mojego zespołu za zaproszenie, ale teraz już audycja Sporty, Kuba Sadowski, tak jak powiedziałem na samym początku. I cóż, na pewno spodziewalibyście się Państwo tego, że będę mówić dzisiaj o Mistrzostwach Świata, więc powiem tylko bardzo krótko, że skończyły się, o czym wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, kto te mistrzostwo wygrał, zrobiła to Hiszpania. W najbardziej chyba kuriozalnym meczu, jaki widziałem w meczu na takim poziomie, najbardziej kuriozalny mecz o taką stawkę, jaki widziałem chyba od nie wiem kiedy, tak naprawdę nie przypominam sobie tak bardzo dziwnego, pokręconego i niezrozumiałego dla mnie meczu, bo stanęły przed sobą przecież dwie wielkie drużyny, a statystycznie wyglądało to przekomicznie, jeśli chodzi o przewagę Hiszpanii. Troszkę żenująco wyglądało to, jeśli chodzi o postawę niektórych piłkarzy na boisku, jeśli chodzi o ich tak zwany sportsmanship, czy to, w jaki sposób trzymali ciśnienie, albo po prostu go nie trzymali. No i cóż, i na koniec brzydkie sceny poza boiskiem i pomyślałem sobie tak, że po takiej porażce możesz się obudzić i możesz w dalszym ciągu być zły na siebie, na rywali, na sędziego, że nie jesteś mistrzem świata, że ten mecz nie poszedł po twojej myśli, ale równie dobrze mogłeś na przykład obudzić się i nie być postrzeganym przez pół świata jako po prostu rozwydrzone, agresywne dziecko. I kilku piłkarzy argentyńskich powinno sobie to wziąć do serca, chociaż oczywiście mój głos na pewno do nich nie dotrze. Z tego miejsca, w którym jestem, a jestem w Radio Campus na 97.1 FM, radiocampus.fm i za chwileczkę, za parę dosłownie minut wrócimy do tematu, który chyba płynnie wjedzie, że tak się wyrażę, piłkarsko po zakończeniu tego mundialu. Tych dni od sapki jest dosłownie kilka, bo od niedzieli do chyba piątku, zdaje się, że w piątek już pierwszy kick-off w ramach Ekstraklasy, bo o niej właśnie mówię. Ekstraklasy, na którą w Warszawie czeka się, myślę, że z niecierpliwością, ale też pewnie niepokojem, nadzieją. Myślę, że niektórzy czekają również już gotowi ze złością, bo to, co wydarzyło się przez lato w warszawskiej Legii, być może nie jest tym, na co liczyli, ale o tym, co właściwie wydarzyło się w warszawskiej Legii w piłce nożnej, za parę chwil pomówię z pierwszym moim dzisiejszym gościem, czyli Jake'em, którego już wielokrotnie słyszeliście w Radio Campus i który wie, co się dzieje troszkę też za kulisami, czyli z Kubą Majewskim z serwisu Warszawski Sport.

0: Jest już ze mną pierwszy dzisiejszy gość, zapowiadany przed paroma chwilami, Kuba Majewski z serwisu Warszawski Sport, podcastu Warszawski Sport. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Niejako w cieniu największej imprezy sportowej, największej imprezy piłkarskiej świata przebiegały przygotowania Legii Warszawa do nowego sezonu, sezonu 26-27, ale dla uważnych i skupionych to nie była przeszkoda, żeby zobaczyć, co dzieje się w obozie Marka Papszuna. I chciałem cię zapytać, czy to, co się wydarzyło przez lato, czy to, co się wydarzyło od końca sezonu poprzedniego, nazwałbyś rewolucją, ewolucją, czy nie wiem, jakimś procesem? Jakiego, że tak powiem, ciężaru gatunkowego zmian byś tutaj użył?
1: Znaczy tak, na pewno przede wszystkim dobrze użyłeś tego stwierdzenia obóz Marka Papszuna, bo to jest rzeczywiście projekt, na którym Marek Papszun zaczyna odciskać coraz wyraźniejsze piętno i to jest osoba, która w Legii coraz mocniej się czuje, coraz pewniej się czuje, coraz jest właśnie taką postacią silniejszą i zaczyna to układać bardzo, bardzo po swojemu, więc to jest, można powiedzieć, zaczyna się to robić projektem autorskim Marka Papszuna. I tak to bym chyba nazwał. Dużo zmian oczywiście w kwestii kadry, wielu zawodników odeszło, kilku zawodników przyszło. Natomiast jeśli spojrzymy na sparingi i na to, jak ta drużyna wygląda tuż przed startem ligi, mówię właśnie o personaliach, to wielkich różnic w składzie Legii nie będzie, bo to będą 2-3 zmiany pewnie w wyjściowej jedenastce, no pewnie 3 zmiany w wyjściowej jedenastce, zaraz o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Także no można by powiedzieć, że to jest taka projekt Marka Papszuna, który ewoluuje powolutku, natomiast w którą stronę to pójdzie, to ciężko powiedzieć. I ja nawet bym pokusił się o takie określenie, że te zmiany, które zachodzą w Legii, są wreszcie zmianami takimi w miarę sensownymi, nie takimi na hura, nie takimi na troszkę na pokaz. Ja wiadomo, że to wynika z biedy, z ograniczonych możliwości finansowych. Natomiast z drugiej strony mamy kluby ekstraklasy, które no mocno idą do przodu, mocno się rozwijają. No i Legia zostaje za nimi. Ciężko powiedzieć właśnie na ile za nimi, czy będzie ten zespół w stanie do tej czołówki doskoczyć i po prostu powalczyć europejskie puchary.
0: Wśród piłkarzy, którzy odeszli z Legii przez lato, było wielu zawodników, o których no właściwie już było wiadomo, że w Legii grać nie będą, albo zostaną sprzedani, albo po prostu skończy im się kontrakt i więcej w Legii ich przynajmniej na razie nie zobaczymy. Powiedz mi, czy ty widzisz jakiegoś, albo inaczej, czy jest jakiś zawodnik, którego odejście było dla ciebie w jakiś sposób przykre, albo bolesne, albo nie wiem, żałujesz, że któryś piłkarz już nie będzie biegał w koszulce Legii? Nie mówię wyłącznie o kwestii sportowej, ale może po prostu kogoś bardzo, bardzo szczególnie lubiłeś, a tego piłkarza już nie ma.
1: Nie ma takiego piłkarza. Ja właśnie już kilkukrotnie o tym wspominałem w różnych miejscach, że no ja w ogóle bym nie przedłużał umów z tymi piłkarzami, którym te umowy, te kontrakty wygasały, bo ci piłkarze Legii nie są w stanie zagwarantować niczego poza pewną, powiedzmy sobie, przeciętnością i ta przeciętność raz się wychyla niżej, raz się wychyla wyżej, ale nie są to zawodnicy, którzy są w stanie ten zespół pociągnąć wyżej. Legia w dalszym ciągu będzie się opierała na motoryce Pawła Wszołka, w dalszym ciągu będzie się opierała na zagrywkach w środku boiska Bartka Kapustki i to się właściwie nie zmieniało. Oczywiście Bartek będzie zdrowy i Paweł też, bo Paweł, pamiętajmy, że to też coraz już starszy zawodnik i po prostu coraz trudniej mu jakby przetrwanie całego sezonu w pełnym zdrowiu. Także ja tego specjalnie tych odejść nie żałuję. Oczywiście mówi się o Jurgenie Alitimie, że to zawodnik, od którego wiele w Legii zależało. No tak, zależało. No, wtedy, kiedy też był zdrowy, a u niego z tym zdrowiem bywało różnie. Oczywiście jego odejście jest in minus, tak? No, Legia traci sportowo na tym jego odejściu. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby to miało aż tak specjalne znaczenie dla tego, jak Legia będzie miała się prezentować w najbliższym czasie. Tym bardziej, że nie zagra w europejskich pucharach. Także no, ta kadra Legii wymagała odchudzenia i to odchudzenie nastąpiło. No jedyny taki przykry pewnie wątek to, że na miejsce tych piłkarzy, którzy podchodzili, to właściwie godnych następców, to ja na tę chwilę nie widzę.
0: serwis legioniści.com zrobił takie podsumowanie letnich przygotowań. Tu jest napisane, że trenerzy przetestowali na boisku aż 35 zawodników, czyli pomimo tego, że tak jak powiedziałeś, kadra jest chudsza, bo i też mniej jest tych frontów, na których Legia się będzie bić z przeciwnikami, to jednak ta rotacja, przynajmniej w sparingach, była dosyć duża. I oczywiście sporo w tych zawodników to są goście, którzy grają albo w dwójce, albo wracają z wypożyczenia, albo na przykład są utalentowanymi juniorami. Czy ty widzisz kogoś takiego, kto... Bo mówiliśmy o transferach zewnętrznych, przychodzących, ale czy na przykład ktoś z tego, no bardzo, że tak powiem, intensywnego pionu sportowego, bo od U17 do jedynki, no naprawdę tych zawodników jest pewnie kilkudziesięciu. Czy ktoś z tych, powiedzmy, takich niepozornych do tej pory zawodników w jakiś sposób, twoim zdaniem, znalazł uznanie w oczach Marka Papszuna i będzie można go oglądać w nadchodzącym sezonie?
1: Wiesz, to chyba nie. Z tych takich nazwisk nieoczywistych, to ja bym nie zaryzykował chyba żadnego takiego zawodnika, że będziemy mogli go regularnie w pierwszej Legii oglądać. Wydaje mi się natomiast, że zyskał Jakub Rzewakow, że on, to już zawodnik, którego znamy od, no przynajmniej od roku, który grywa w pierwszej drużynie i on jakby, może nie to, że zagwarantował sobie miejsce w pierwszym składzie, bo do tego jeszcze chyba trochę brakuje, ale jest tego bliski, więc on ten postęp poczynił. No pamiętajmy o tym, to jest oczywiście truizm i to wszyscy też powtarzają, ale tak rzeczywiście jest, że Marek Papszun niezbyt chętnie stawia na tych młodych zawodników. On rzeczywiście bardzo wielu przetestował i ten przegląd kadr zrobił taki dość szeroki. Natomiast myślę, że efektów z tego wielkich nie będzie. Będzie grała no pewnie 16 zawodników dość regularnie. No i będą to raczej zawodnicy doświadczeni niż młodzi perspektywiczni, chociaż z drugiej strony może się to okazać, że jakby siłą rzeczy poprzez jakieś kartki, kontuzje, ci młodzi zawodnicy, ci bardziej utalentowani, na których w Legii się liczy, no będą te swoje szanse dostawali.
0: Wielokrotnie w audycji Sporty, w naszych rozmowach również pojawiało się hasło, że Legia Warszawa zawsze gra o mistrza Polski i zawsze musi grać o mistrza Polski. A jak realnie twoim zdaniem wygląda potencjał tego zespołu przed pierwszym meczem? Oczywiście wiadomo, że to są trochę wróżby, bo wiadomo, że trzeba zobaczyć przede wszystkim drużynę w meczu o stawkę, ale to jest drużyna na puchary twoim zdaniem?
1: To jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Na pewno to jest drużyna niestety na pierwszą połówkę tabeli, tak bym to powiedział dość ostrożnie. Natomiast patrząc na kilka zmiennych, na kilka okoliczności, może w ten sposób, to powiem tak. Kadra Legii jest kadrą taką dość, powiedzmy sobie, przeciętną i tak jak wspomniałem, to jest drużyna na środek tabeli. Ale po pierwsze ma Marka Papszuna, który rzeczywiście jest w stanie trochę wystrugać z tej drużyny coś, co może pozytywnie zaskoczyć i w to wszyscy w klubie wierzą. Ja też w to wierzę, mimo że ja to nie jestem jakimś specjalnym, jak wiesz, tutaj optymistą w wielu kwestiach i staram się realnie na pewne rzeczy patrzeć, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że Marek Papszun zbuduje drużynę, która będzie regularnie punktowała, wygrywała po 1-0, po 2-1 i te punkty skrupulatnie zbierała. Tak by punkt pierwszy. Punkt drugi, zawsze w takich sytuacjach, kiedy Legia się znajdowała i była na takim, no powiedzmy, skraju biedy troszkę, tak, z ograniczonymi możliwościami finansowymi, to ta drużyna się konsolidowała. Oni też będą chcieli pokazać, mam takie wrażenie, że to jest ekipa, na której zbyt szybko kibice stawiają krzyżyk i będą w stanie się pokazać z dobrej strony. Trzecia kwestia to no ten brak występu w europejskich pucharach. No, jeśli się nie gra w pucharach, nie gra się co 3 dni, to jest dużo łatwiej. No, cały tydzień na przygotowania, na przetestowanie tego, co chcemy. A wiemy, że Marek Papszun jest trenerem, który wymaga bardzo wiele od swoich piłkarzy pod kątem taktycznym, więc będzie czas na to, żeby te kwestie przepracować. Już te kwestie zostały mocno przepracowane w trakcie przygotowań do sezonu, więc w to wierzę. No i czy wierzę w to, że drużyny, które grają w europejskich pucharach, no może poza Lechem Poznań, no to będą miały swoje problemy w lidze. I dzięki temu się być może jakaś furtka dla Legii uchyli. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że to nie tylko Legia z tych zespołów, które nie grają w pucharach, jest kandydatem do gry w przyszłym sezonie do właśnie tych miejsc czołowych. Bo przecież i Widzew będzie na pewno się chciał pokazać i Korona Kielce ma swoje spore ambicje, także Myślę, że może Motor Lublin się do tego włączy. Także no, tych zespołów, które będą walczyły o europejskie puchary, pewnie będzie z 6, 8, może nawet 8. Jak to się wylosuje, to ciężko powiedzieć. Ale myślę, że tak, że Legia stać na zajęcie miejsca około 5, może 4. I po prostu w przyszłym sezonie zagra w europejskich pucharach.
0: Pierwsze prześwity rzeczywistości, takiej już nie omawianej, tylko realnej, piłkarskiej, boiskowej, w najbliższy piątek, kiedy to Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin 24 lipca o godzinie 20:30, czyli późnym wieczorem w najbliższy piątek, będziemy wiedzieli już trochę więcej. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim pierwszym dzisiejszym gościem był Kuba Majewski z warszawskiego Sportu.
1: Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.

rewolucyjne zmiany za to, bo tak jak powiedział Kuba, ewolucja i, no właśnie, zacznę może od początku. Tak jak powiedział Kuba Majewski, w Legii Warszawa ewolucja i zmiany i dopasowywanie wszystkiego pod silną osobowość trenerską Marka Papszuna. Natomiast w Polonii Warszawa rewolucja, nowy trener w osobie Piotra Stokowca i rewolucja również personalna. Tam się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele zmieniło, jeśli chodzi o drużynę. Obrona właściwie nowa w zupełności, w całości wymieniona. No i Polonia Warszawa również ten weekend zaczyna swoje rozgrywki. Zacznie je w niedzielę w Niepołomicach z tamtejszą puszczą. Zagra w pierwszej kolejce pierwszej ligi piłkarskiej. O Polonii Warszawa pogadamy za tydzień, więc tylko sygnalizuję, że również ten klub startuje swój sezon. Za tydzień troszkę więcej na ten temat. A my po serwisie pogadamy o tym, co można w najbliższych dniach i tygodniach robić aktywnie nad Wisłą.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
2: Godzina 10:30, Basia Jankowska.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Łokik przeciwko AAA Auto. Pitbull zablokuje saską kępę, a Straż Miejska zaprasza na naukę samoobrony.
3: Wiadomości.
2: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółce Autocentrum AAA Auto. To znany sprzedawca używanych pojazdów. Spółka oferuje samochody za gotówkę, ale ma też ofertę sprzedaży kredytowej.
4: Do urzędu wpłynęły skargi, z których wynika, że konsumentom oferowano zakup samochodu na raty, ale pod warunkiem dokupienia dodatkowych produktów lub usług. W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
2: Mówiła Kamila Guzowska z Departamentu Komunikacji UOKiK-u. Zarzuty UOKiK-u dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS. Konsumenci nie otrzymywali informacji o modelu, typie, przeznaczeniu i podstawowych parametrach technicznych urządzenia, ani o zakresie usługi. O 16 w Wilnie w Domu Kultury Polskiej zacznie się spotkanie z Andrzejem Poczobutem. Były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki poruszy temat polskiej mniejszości na Białorusi, obrony praw człowieka i wolności wypowiedzi oraz znaczenia niezależnego dziennikarstwa. Spotkanie poprowadzi dr Barbara Jundo-Kaliszewska, a jego organizatorem jest Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. Pitbull, amerykański wokalista, raper i producent, wystąpi jutro w Warszawie. Koncert będzie na Stadionie Narodowym, dlatego możemy spodziewać się utrudnień w jego okolicach. Przed koncertem wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. Blokada zacznie się już o 17:00. Policja może zadecydować o zamknięciu dodatkowych ulic w razie potrzeby. Informacje na bieżąco możecie śledzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Ruszyły zapisy na kolejną odsłonę programu Bezpieczna Warszawianka i Warszawiak organizowanego przez Straż Miejską. Program ma pomóc uczestniczkom i uczestnikom lepiej radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. Obejmuje wiedzę o bezpiecznych zachowaniach oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu samoobrony. Zajęcia będą w sierpniu. Szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.
5: Zależy.

0: Wracamy po serwisie. Drugim moim dzisiejszym gościem jest pan Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw Wisły. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Zanim przejdziemy do spraw sportowo-rekreacyjnych, chciałem pana zapytać, czy pan wie, skąd wzięła się na Wiśle ta wielka biała czaszka?
1: Mogę odpowiedzieć tylko w tajemniczy sposób. Wiem, czysty przypadek, spędzamy mnóstwo czasu nad Wisłą. Udało nam się spotkać z artystą, całkowicie przypadkowo. I to jest najpiękniejsze nad Wisłą, że możemy się widywać i spotykać ludzi, których Wisła inspiruje, do czego cały czas zachęcamy. Natomiast z tego, co wiem, jest to proces, projekt, który będzie nadal tworzony, czaszka się będzie pojawiała jeszcze. No jest to działanie artystyczne i takie lubimy najbardziej. Jakby państwo jeszcze szukali takich inspiracji, to mamy ich bardzo wiele lub będziemy niebawem mieli. Po pierwsze wystawa, którą nawet zauważył miesięcznik magazyn Vogue, który wystawę na bulwarze Patona w naszych wystawniczych kubikach uznał za jedną z 10 najfajniejszych, które warto zobaczyć w wakacje. Mamy nurka, który pojawia się w różnej formule, w różnych miejscach Warszawy, takiego bardzo charakterystycznego, czasem jako mural, czasem jako wielka wlepa. On się akurat znalazł w rzece na wysokości Marienstatu. Tutaj jak ktoś będzie spacerował bulwarami, może zobaczyć wystającego nurka w takim starym akwalungu. Bardzo to jest obrazowe. Mieliśmy obronę pracy magisterskiej ASP pod koniec czerwca. Też fantastyczne przedsięwzięcie. I szukujemy coś naprawdę dużego, bo cykl różnych instalacji artystycznych w różnych przestrzeniach Wisły, od skweru Kala po prawy brzeg, razem z Centrum Myśli Jana Pawła, więc tej sztuki nad Wisłą u nas nie brakuje. A jestem przekonany, że nie o wszystkim powiedziałem.
0: Ja się w swojej audycji staram oczywiście skupiać na sporcie, rekreacji, ale chcę pytać jeszcze, czy pogoda wam nie krzyżuje planów?
1: Do tego się zdążyliśmy przyzwyczaić. Mhm. Pogoda tak naprawdę dyktuje nam warunki, a my się do niej dostosowujemy. Przestaliśmy już bardzo dawno przywiązywać do tego wagę. Opowiadamy o tym, że fajną przez względu na to, jaka jest pora roku, jaka jest pogoda. Nie mamy na to żadnego wpływu. Pozostaje nam tylko opowiadać o tym, co przy danej aurze najfajniej robić nad Wisłą i na tym się skupiliśmy, na tym będziemy się skupiać. Mamy mnóstwo wydarzeń, które się działo zarówno w plenerze, jak i wewnątrz, również w wakacje. Świetnym przykładem jest środy. Właśnie dzisiaj się spotykamy w środę i tu łączymy się pięknie z aktywnymi. Zapraszamy w każdą środę o 7.30 do przystani Warszawa, gdzie w pięknym budynku z fantastycznym widokiem na zieleń pod dachem, bez względu na to, jaka jest pogoda, cały rok spotykamy się na zajęciach bezpłatnych, bo o takich oczywiście mówimy z dzielnicy Wisły. To przystań Warszawa, 7.30 każda środa, aktywność sportowa, pierwsza z tych, o których chciałbym powiedzieć.
0: No właśnie, bo jak się zajrzy na wasze social media, w social media dzielnicy Wisła, to tutaj naprawdę jest zatrzęsienie tych rzeczy, jest yoga, są treningi biegowe, jest frisbee. No i jak to będzie wyglądało? Bo widzę, że to są cykle, ale co w tych najbliższych dniach, czego się można w najbliższych dniach spodziewać?
1: Na pewno w najbliższych dniach bardzo polecam weekendowe atrakcje, które odbywały się w klubu kawiarniach, zarówno Miami Vars, jak i Grunt i Woda. Tu mamy sporo pilatesu, jogi, mindfulness i wszystkiego tego, co tak naprawdę pozwala nam po ciężkim tygodniu pracy złapać równowagę i dobrostan. Treningi biegowe już dzisiaj zapraszamy na Poniatówce. Osir wieczory i poranki naszego klubu kawiarnia, którą bardzo lubimy na prawym brzegu. Tam też cykliczne treningi biegowe. Jeśli komuś bliżej na lewy brzeg, to oczywiście przystań Warszawa, to o czym pan wspomniał, w niedzielę również takich sportowych, które chyba są niezależne od pogody, bo biegać w deszczu również można i bywa bardzo pięknie. Ale koncentrujemy się faktycznie na tych zajęciach, które się odbywają w weekend, choćby po to, żeby właśnie pokazać, że ciężki tydzień pracy w wakacje, kiedy pewnie część z naszych znajomych i bliskich jest na wakacjach, a my nie możemy tego doświadczyć, bo albo nam tych dni urlopowych brakuje, albo już jesteśmy poza swoim urlopem. Warto po prostu spędzić nad Wisłą. Również plaża romantyczna i zajęcia z jogi, i zajęcia ruchowe, również wszystko to, co jest na wodzie, ponieważ mamy mnóstwo spływów kajakowych. Każda sobota 9.30 i 13.30 z plaży romantycznej do centrum. Również wypożyczalnia bezpłatna kajaków w porcie żerańskim. To będę go bardzo nieopowiedziana i myślę, że mieszkańcy zaczną ją z każdą używać. Piękny park żerański otwarty pod koniec ubiegłego roku w październiku. Tutaj te zajęcia będą się odbywały coraz częściej i będzie ich coraz więcej. Jeśli ktoś chciałby już sobie pomyśleć o tym, co mógłby robić nad Wisłą lub w dzielnicy Wisła jesienią, niebawem, bo w październiku będziemy otwierać też tam bezpłatną plenerową saunę. Ale skoncentrujmy się oczywiście na wakacjach i na tym letnim czasie, więc najbardziej i najgoręcej zachęcamy wszystkich tych, którzy nie mają obaw lub są w stanie oddać się w ręce instruktorów, czyli wszelkie zajęcia związane z wodą. Tutaj zajęcia żeglarskie. Świadomy załogant, nadal będziemy opowiadać o żeglarstwie, o tym, że żeglarstwo na Wiśle da się uprawiać. Wróciło pełną parą, w zasadzie jeśli ktoś ma chęć lub jego pasją jest żeglarstwo, wystarczy skontaktować się z ekipą z załogi i tam skorzystać w zasadzie codziennie z żeglarstwa, albo pod okiem instruktorów, albo samemu skorzystać z wypożyczalni. Jeśli ktoś bardziej preferuje sporty motorowodne, mamy do dyspozycji motołódki na płycie desantu. Tutaj nawet ktoś, kto nie ma patentu lub przygotowuje się do tego, żeby zrobić sobie patent stermotorzystę, będzie mógł sobie poćwiczyć i zobaczyć, z czym wiąże się pływanie motorówką po Wiśle. No i to oczywiście, o czym pan wspomniał, czyli Ultimate Frisbee, również w soboty treningi na plaży Rusałka, albo zupełnie nieodkryty sport, nowy, ale my już zdążyliśmy zorganizować wspólnie razem z Polską Federacją Korfbolu Mistrzostwa Polski na plaży Poniatówka. Mhm. Spotykamy się z plażową koszykówką, bo tak naprawdę można w skrócie opowiedzieć o tej aktywności sportowej. Również bezpłatnie zajęcia na plaży Poniatówka. Warto spróbować, bo to jest coś nietypowego, a my lubimy nietypowe sporty.
0: Rozumiem, że w social mediach na pewno wszystkie te informacje też można sobie uporządkować i uzupełnić, czy gdzieś poza, bo nie wszyscy są w social mediowi być może, czy jest jakieś miejsce, gdzie można nie facebookowo, nie instagramowo sobie takiej informacji zaczerpnąć.
1: Tak, polecam oczywiście najrozmaitsze informacje związane z profilem Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie staramy się bardzo regularnie i cyklicznie co raz w tygodniu wypuszczać informacje od największych, najbardziej popularnych albo tych, które są jeszcze nieodkryte i będą niebawem popularne w aktywnościach sportowych znaleźć. Czysta literatura w dobie cyfrowej, po prostu artykuł ładnie napisany i opisany względnie atrakcyjnie o tym wszystkim, co tak naprawdę nad Wisłą można spotkać. Ale jeśli ktoś najzwyczajniej w świecie najbardziej lubi taką bardzo osobową, analogową formę, do której my zresztą zachęcamy i często mówimy, że przestrzeń dzielnicy Wisła winna być lekko analogowa i offline'owa, na wszystkich czterech plażach najpopularniejszych, czyli Żoliborzu, Rusałce, Poniatówce, Saskiej Kępie i jednej plaży na bulwarze pod pawilonem tańca, można spotkać codziennie warszawskich plażowych. To są przemili ludzie, którzy doradzą, powiedzą gdzie, co, jak, w którym miejscu, więc taki kontakt interpersonalny też sobie bardzo cenimy i liczymy sobie, że taki rodzaj dostępności również pozwoli przybliżyć wszystkie te aktywności, o których tutaj rozmawiamy na antenie.
0: Dzielnica Wisła, oba jej brzegi, wszystkie jej plaże zapraszają do tego, żebyście, drodzy radiosłuchacze, spędzili czas nad Wisłą w środku lata i przez kolejne tygodnie i również po lecie, także zapraszamy serdecznie do tych aktywności, a zapraszał wraz ze mną pan Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do spraw Wisły. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia nad Wisłą.

powolutku będziemy się żegnać, to znaczy ja z wami, dlatego że audycja Sporty dobiega końca. Chciałem serdecznie podziękować moim dzisiejszym gościom, czyli Kubie i Janowi. Rozmawialiśmy trochę o Legii, trochę o Wiśle, ale Wiśle oczywiście w sensie rzece i o tym, co się nad tą Wisłą dzieje nieustannie. My z naszej redakcji mamy nad tę Wisłę naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ja myślę, że po skończonej audycji przejdę się też na delikatny spacer jej brzegiem, bo naprawdę warto, myślę, że tutaj nie trzeba nikogo przekonywać, ale warto przypominać niezmiennie. W przyszłym tygodniu będziemy rozmawiali w audycji Sporty między innymi o tenisie, dlatego że od 2 do 8 sierpnia w Warszawie odbędzie się Warsaw T-Mobile Polish Open, czyli największy polski turniej tenisowy.

i o tych historiach będziemy na pewno rozmawiali w przyszłym tygodniu z Szymonem Stępniem. 2-8 sierpnia na kortach Legii, więc dla fanów tenisa nie lada gratka i będziemy na pewno zapraszali na to. Natomiast ja chciałem też dodać, że pojawiła się właśnie informacja dotycząca US Open, które prawie dokładnie za miesiąc wystartuje i ten turniej będzie miał w swoim gronie, w swojej drabince, już teraz wiemy, 4 polskie zawodniczki, przynajmniej 4 polskie zawodniczki, Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet są w głównej drabince turniejowej. Do tego jeszcze będziemy liczyli na to, że do tego turnieju dostaną się Katarzyna Kawa, która będzie grać w eliminacjach, oraz Martyna Kubka, która po raz pierwszy w ogóle będzie bić się o wielki szlem, dlatego że niedawno wyszła do 200 rankingu WTA, co oczywiście daje jej szansy na tą historyczną dla siebie sprawę, czyli awans do US Open. Oczywiście droga przez eliminację jest trudna, ale od czegoś trzeba zacząć. Dziękuję wam serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną i słyszymy się w przyszłym tygodniu o tej samej godzinie, czyli o 10:00 na 97.1 FM i na radiocampus.fm. Cześć!

Gestiulka i Ermucha i ich Kroma na antenie Radia Campus. Na zegarze godzina 11.10. Ja nazywam się Max Walewski i rozpoczynamy audycję Campus Główny. Dziś zagłębimy się m.in. w tajemnice ludzkiego genomu.

0: Boga.
1: Kampus główny.
2: Lato, bądź inaczej lipiec z powstającej płyty Kamila Piwota i Urba przed chwilą, a lato to także dobry czas, by obserwować ptaki i to nie tylko w tych okolicznościach przyrody, które zwykle z ornitologią kojarzymy, ale także w mieście. O tym porozmawiał Kacper Koźluk ze Stanisławem Łubieńskim z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. O tym, no i także o tym, gdzie, jak i jakich ptaków w mieście wypatrywać.
3: Warszawa, w której jesteśmy, ma taką specyfikę, że ma wielką rzekę i nad tą rzeką zawsze dużo się dzieje, zwłaszcza teraz zaczyna się ten najciekawszy chyba moment roku, czas wędrówek i w Warszawie można zobaczyć właściwie no, prawie wszystkie ptaki, które można zobaczyć w Polsce, tylko trzeba się dobrze ustawić, uzbroić w lornetkę. No oczywiście mieć pewną wiedzę i trochę szczęścia, ale naprawdę ptaki po prostu jakoś nie traktują miasta jako czegoś wrogiego. Często używają takich samych szlaków wędrówkowych od tysięcy lat, więc to, że lecą nad Warszawą, nad centrum gęsi czy czajki, to nie jest właściwie nic dziwnego, ale zaskakuje, no bo spodziewamy się takich ptaków w zupełnie innym krajobrazie, a właśnie miasto to wróble, gołębie, wrony, takie pospolite ptaki.
4: A czy potrzebujemy w takim razie jakiegoś specjalnego sprzętu, czy nieuzbrojone oko też będzie w stanie coś tam wypatrzeć?
3: Na pewno będzie w stanie coś wypatrzeć, ale ja zawsze polecam jako pierwszy krok kupić sobie lornetkę. I lornetki sensowne zaczynają się moim zdaniem od 400 zł. I w tej cenie można już kupić coś konkretnego, co nam posłuży przez lata, czego będziemy sobie mogli używać tak właśnie od czasu do czasu, ale też ja polecam zawsze małe lornetki, które są poręczne i można je zabrać nawet w kieszeń kurtki. No i korzystać. I to jest uderzające, jak inaczej świat wygląda w tej lornetce. Nie zwracamy uwagi na detale, kiedy patrzymy gołym okiem, a taki wróbel oglądany przez lornetkę to jest zupełnie inny ptak. Ma tyle desenii, jakichś drobnych plamek, kreseczek, że naprawdę to robi wrażenie.
4: Mamy już lornetkę, mamy już co patrzeć, to w takim razie skąd wiedzieć, na co się patrzy?
3: Wiedzieć stąd, że są oczywiście atlasy, ale ja polecam chodzenie na spacery ornitologiczne i właśnie OTOP, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, którym prezesuję, organizuje takie wycieczki, no nie tylko zresztą w Warszawie takie wycieczki można odbywać. Więc polecam chodzić na wycieczki, bo najlepiej jest się uczyć od kogoś. Oczywiście wiedza książkowa to jedno i ona zawsze jest pomocna i zawsze można sobie sięgnąć do atlasu i zobaczyć, jak coś wygląda, ale ktoś, kto się zajmuje dłużej niż my podglądaniem ptaków, na pewno pokaże nam takie ścieżki na skróty i wytłumaczy na przykład, jak odróżniać głosy ptaków. No teraz to w ogóle jest łatwo. Ja mam już trochę taką dziaderską perspektywę, bo zaczynałem się interesować w latach 90. ptakami i wtedy słuchałem z kaset tych głosów ptasich i przewijałem na ołówku te kasety, a teraz są aplikacje, które nam rozpoznają śpiew ptaka, robią to bardzo dobrze, chociaż też się czasami mylą. Więc dzisiaj można powiedzieć, że jest łatwiej, na pewno jest dużo więcej sposobów, żeby tą wiedzę zdobywać.
2: Jak na taki spacer ornitologiczny, o którym Stanisław Łubieński wspominał, trafić i czego tam się spodziewać, posłuchacie w pełnej wersji rozmowy w podcaście Campus Nauka, który serdecznie polecam. Tam wczorajszy właśnie odcinek o tym, że nawet w dużym mieście można zostać ornitologiem, znajdziecie na samej górze listy.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.

0: wieści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: kiedy to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Kampus Główny.
2: Z nami Michał Świrski, cześć.
3: Cześć.
2: Biolog molekularny, bioinformatyk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i członek międzynarodowego konsorcjum Transcode, które zajmuje się badaniem nieoczywistych miejsc w ludzkim genomie. I od tego właśnie chciałbym zacząć, zanim do tych samych nieoczywistych miejsc przejdziemy. Dlaczego w zasadzie po tylu latach badań nad DNA, RNA, całą tą molekularną, całą tą komórkową maszynerią służącą do produkcji białek cały czas w naszym kodzie genetycznym najwyraźniej są miejsca nieoczywiste, których działania w jakiś sposób nie rozumiemy?
3: To pytanie odnosi się bezpośrednio do samej objętości genomu. Takim ogromnym szokiem po publikacji pierwszego draftu genomu ludzkiego było to, że wygląda na to, że takich standardowych, czy tak jak wtedy rozumiano miejsc, które mają potencjał kodujący w sensie kodowania białek, jest relatywnie mało. Większość genomu objętościowo to są jakieś sekwencje międzygenowe, czy intragenowe, czyli introny, czy zupełnie tak zwane junk DNA, czyli taka objętość genomu, która z punktu widzenia tego białkocentrycznego nie ma sensu. Natomiast to odnosi się do bardzo, bardzo, bardzo wielu różnych mechanizmów i procesów, a to, czym ja się zajmuję, to już jest sam proces translacji. Translacja, czyli mówiąc podręcznikowo, biosynteza białek, natomiast przepisywanie przez rybosom kwasu nukleinowego, RNA, na sekwencję aminokwasową, czyli mówiąc znowu tak podręcznikowo, sekwencję białek.
2: Właśnie, bo wygląda to w ten sposób, że w każdej naszej komórce mamy dwunitowe DNA złożone z nukleotydów. Mamy tę masę połączonych ze sobą elementów budulcowych DNA i w jakiś sposób z naszego kodu genetycznego koniec końców powstaje użyteczne białka, użyteczne peptydy. W jaki sposób się to dzieje?
3: Tak, i to znowu to echo, które będzie się tu przebijać, to jest ten właśnie białkocentryczne pojęcie o biologii molekularnej, gdzie białko jest uznawane za ten, jest uznawane za ten ostateczny efektor, a cała reszta ma być niejako, powiedzmy, takim rusztowaniem, żeby te białka, które faktycznie wykonują pracę, powstawały. No i tak się złożyło, że kolejne technologie wysokoprzepustowe, które mierzyły kolejne etapy ekspresji genów, ujawniały coraz to nowe, zupełnie nieoczywiste mechanizmy, czy w ogóle obserwacje najpierw. I tak jak sekwencjonowanie DNA, ludzki genom, czy w ogóle sekwencjonowanie genomów unaoczniło te ogromne objętości genomu, które hipotetycznie nic nie kodują. Tak potem sekwencjonowanie RNA, mikromacierze pokazały, że ogromna część tego genomu tak naprawdę ulega transkrypcji. Stąd też pojęcie tych długich, niekodujących RNA. A potem już technologia, którą ja się specyficznie zajmuję, czyli profilowanie rybosomów. Technologia, która polega na wycinaniu z cząsteczek RNA rybosomów, które na nim siedzą. Dzięki temu możemy wyizolować i następnie sekwencjonować i zidentyfikować te fragmenty właśnie ludzkiego genomu, czy transkryptomu, mówiąc precyzyjnie, które ulegały translacji. Ta technologia unaoczniła, że ogromne części genomu ulegają też translacji.
2: Do tej techniki, do jej efektów wrócimy jeszcze. Natomiast zanim to cofnijmy się jeszcze trochę może do którejś z lekcji biologii w szkole i prześledźmy sobie po kolei ten proces, który prowadzi od DNA przez te różne rodzaje RNA. Jak to się dzieje, że z samego DNA to białko powstaje, co tam po kolei się dzieje?
3: Najpierw musi nastąpić przepisanie tego dwuniciowego DNA na jednoniciowe RNA przez polimerazę RNA, to jest proces transkrypcji. Jest kilka polimeraz, które mają różne miejsca w genomie, które które odczytują. Nas tutaj będzie interesować polimeraza druga, która, znowu mówiąc podręcznikowo, prowadzi do powstawania mRNA, czyli tego RNA, które jest messenger, czyli informacyjnym, czyli niosące informację kodującą białek. Natomiast polimeraza druga też syntetyzuje właśnie niekodujące, długie niekodujące RNA, które chemicznie wygląda tak samo jak mRNA. Też jest procesowane, czyli po transkrypcji następuje processing, splicing przede wszystkim, czyli wycinanie intronów, dodawanie czapeczki na końcu 5', dodawanie ogona poli A. I taki dojrzały transkrypt jest eksportowany z jądra. Rozmawiamy raczej o organizmach eukariotycznych tutaj, nie o bakteriach.
2: Które posiadają jądro komórkowe.
3: Tak, dokładnie. No i taki transkrypt jest eksportowany z jądra i już w cytoplazmie na rybosomach, czy przez rybosomy, właśnie zachodzi ta translacja.
2: Czyli mamy taką roboczą kopię DNA, czyli właśnie to RNA, mRNA, po którym przesuwa się pewien element nazywany rybosomem i ten właśnie rybosom bezpośrednio przyłącza nam do siebie poszczególne aminokwasy?
3: Ostatecznie tak, natomiast właśnie trzeba o tym myśleć procesowo. To znaczy, nie jest to proces deterministyczny. Rybosom nie wie, gdzie ma zacząć, gdzie ma skończyć. To wszystko, znaczy z góry nie wie. To wszystko odbywa się na bardzo, bardzo lokalnie. I proces zaczyna się od samego rozpoznania takiego transkryptu przez rybosom. Oczywiście jest cała masa czynników inicjacyjnych, czy czynników białkowych, które pomagają rybosomowi, natomiast wszystko zaczyna się od rozpoznania właśnie tej struktury czapeczki, czyli zmodyfikowanego nukleotydu na końcu 5'. Wszystkie kwasy nukleotydowe są spolaryzowane, to znaczy mają koniec 5' i 3', to są terminy odnoszące się do po prostu reszt do numerów węgli, atomów węgla na cukrze rybozie. Więc jest to spolaryzowanie i rybosom rozpoznaje koniec 5', przyłącza się mała podjednostka rybosomu, to się nazywa kompleksem preinicjacyjnym i wtedy następuje skanowanie, czyli ten rybosom skanuje od końca 5' do końca 3', czyli no, tak jak czytamy, w poszukiwaniu miejsca, gdzie może zacząć faktyczną translację.
2: I tu gdzieś na horyzoncie czai nam się także pojęcie otwartej ramki odczytu, o którą Michała Świerskiego dopytam za kilka minut.

0: Rozmawiam z Michałem Świrskim o najnowszych badaniach nad nieoczywistymi miejscami w ludzkim genomie. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że no właśnie, z punktu widzenia rybosomu, czyli tej struktury, która odpowiada bezpośrednio za przepisywanie mRNA, przepisywanie tej kopii kodu genetycznego na białka, no to wcale nie jest oczywiste, z którego konkretnie miejsca zacząć. Jak to wygląda?
1: Tak, dokładnie. Rybosom po rozpoznaniu samego początku transkryptu, czyli czapeczki 5', przypomnę, że rozmawiamy o organizmach eukariotycznych, czyli posiadających jądra, u bakterii to wygląda całkiem inaczej. Natomiast w przypadku choćby nas, rybosom po rozpoznaniu czapeczki 5' rozpoczyna podróż w kierunku 3', czyli jest to ruch spolaryzowany w konkretnym kierunku. I ten rybosom skanuje każdy kolejny nukleotyd, tak naprawdę 3 naraz. Stąd pojęcie kodonu, czyli każda kolejna trójka nukleotydowa jest skanowana pod względem potencjału do rozpoczęcia już faktycznej translacji, czyli już faktycznego przyłączania kolejnych aminokwasów do łańcucha białkowego. No i tu już zaczynają się ciekawe rzeczy, dlatego że z takiego, powiedzmy, licealnego podręcznika, czy nawet podręcznika biochemii, dowiedzielibyśmy się, że rybosom sobie właśnie skanuje, aż napotka pierwszy kodon AUG, kodujący metioninę, wtedy rozpoczyna tę translację, idzie trzy nukleotydy naraz, kodon po kodonie, czy triplet po triplecie, aż napotka jeden z kodonów stop, czyli UAA, UAG, UGA. I po napotkaniu tego kodonu stop jest koniec, terminacja, nie ma na to cząsteczek tRNA, czyli transferowych RNA, które przyłączają te aminokwasy. Zamiast tego są czynniki terminacyjne, następuje uwolnienie łańcucha peptydowego, to białko się tam zwija i już jest sobie tym efektorem, który wpływa na fizjologię. Natomiast faktycznie jest tak, że po pierwsze rybosom nie musi zacząć translacji na AUG, może sobie

0: być dużo większy, nawet 70-80 nukleotydów. Natomiast to jest jedna strona medalu, czyli to, że kodon AUG może zostać pominięty. A druga jest taka, że kodony, które nie są wcale AUG, też mogą być rozpoznane. Zwłaszcza kodony, które się różnią jednym nukleotydem. Czyli tak jak mamy AUG jako ten standardowy kodon start, przypomnę, że są cztery nukleotydy AUCG. W przypadku RNA, no to na przykład CUG albo UUG są całkiem wydajnymi inicjatorami i w zależności od kontekstu też mogą mieć od no niemal zera do 70%. Są i takie przypadki, gdzie one są w zasadzie nierozróżnialne od sytuacji, gdyby był to kodon AUG. I to oznacza, że z tego jakby deterministycznego obrazu translacji tworzy się nam cała sieć wydarzeń, w które rybosom się może zaangażować. Bo jak sobie wyobrazimy to w taki probabilistyczny sposób, to trochę przypomina to sytuację, w której wzięlibyśmy garść kulek i po takim, czy no kul, i po zboczu górskim byśmy je spuścili na dół. One obiorą zupełnie różne trajektorie w zależności od bardzo zlokalizowanych czynników. To będzie dosyć losowy proces, zaobserwujemy powtarzające się schematy. Natomiast różne te trajektorie będą na siebie wzajemnie wpływać. I dokładnie tak jest tutaj. Zauważmy, że na przykład jeśli będziemy mieć kodon taki mniej lub bardziej wydajny, i po nim będzie kodon stop, już terminacja jest dużo bardziej wydajna. To są przypadki, że następuje przeczyt kodonu stop. Zwykle to ma kilka procent wydajności co najwyżej, natomiast to już jest dużo bardziej deterministyczne. No to jeżeli będziemy mieć kodon start i potem ten kodon start już, z którego powinna iść inicjacja i translacja prowadząca do syntezy faktycznego białka, i ten kodon start tego białka będzie ukryty pod takim regionem, który ulega translacji innym, no to on zostanie zablokowany, dlatego że jeżeli ten rybosom zostanie zwrócony przez na przykład kodon CUG gdzie indziej i jakby przepłynie przez ten kodon start kodujący już ostatecznie białko, to ta translacja nie ulegnie inicjacji i nie powstanie białko nasze standardowe. I to jest mechanizm, który jest dość powszechny, zwłaszcza w czynnikach, które regulują ekspresję innych genów. Bo w ten sposób można bardzo szybko włączyć, wyłączyć gen. A wynika to z tego, że translacja jest no, dramatycznie szybka w porównaniu do choćby transkrypcji. Jeżeli wpływamy na translację, to się dzieje natychmiast. A jeżeli wpływamy na gen poprzez transkrypcję, no to najpierw musimy wysłać informację do jądra, musi nastąpić transkrypcja, eksport z tego jądra, znowu translacja, no i to jest już proces, który trwa. A translacja jest natychmiastowa.
1: Cała ta maszyneria jest więc bardziej skomplikowana niż w podręcznikach do biologii, nawet do biologii molekularnej, i z tym, jak rozumiem, także wiążą się wasze badania nad tymi fragmentami kodu genetycznego, które wcześniej nie były identyfikowane jako, no znowu tutaj można mówić o otwartych ramkach odczytu, o tych regionach, które rzeczywiście mogą przełożyć się na produkcję białek, a o wyniki tych badań Michała Świerskiego dopytam już za moment.
2: Kampus główny.

0: reklama. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.

0: Wracamy do rozmowy z Michałem Świrskim. Gdy rozmawialiśmy o tym, jak to w ogóle dzieje się, że z kodu genetycznego powstaje białko, gdzieś tam majaczyły nam na horyzoncie takie pojęcia jak otwarta ramka odczytu, jak także, no i tu właśnie mamy pojęcie kolejne, niekanoniczna ramka odczytu, o której też w kontekście waszych badań można przeczytać. Co te pojęcia w zasadzie oznaczają? Co także niekanoniczność tutaj oznacza?
1: Tak, otwarta ramka odczytu to jest właśnie pojęcie techniczne odnoszące się po prostu do sekwencji. I jest to sekwencja od kodonu start, AUG, aczkolwiek tak jak wspominałem, mogą to być też inne potencjalne starty, na przykład CUG, UUG, GUG, aż do kodonu stop, UG, AUA, AUAG, znajdującego się w tej samej ramce odczytu, czyli przeskakując co trzy nukleotydy. Mhm. I to jest ORF, otwarta ramka odczytu, Open Reading Frame. Czyli to jest po prostu pojęcie sekwencyjne. I otwarte ramki odczytu są wszędzie w genomie, niezależnie od tego, czy te sekwencje ulegają transkrypcji, czy translacji, to już w ogóle. Natomiast historycznie trochę się tak złożyło, że stał się to termin niejako synonimiczny z regionem, który już ulega translacji. Z tego powodu, że w anotacji genomów właśnie poszukiwano długich otwartych ramek odczytu. Taki mityczny punkt odcięcia to jest 100 kodonów, czyli potencjał kodowania 100 aminokwasów, bo wystąpienie czegoś takiego losowo już uważano, że jest dosyć niskie. I dlatego przy takiej zautomatyzowanej anotacji genomów posługiwano się takim punktem odcięcia. I ORF nieco zlał się terminologicznie z sekwencją kodującą. No i co to są te niekanoniczne? W kontekście tych konkretnych badań i publikacji Transcode w Nature i również właśnie w innych publikacjach konsorcjum, ta niekanoniczność oznacza po prostu brak opisania danych sekwencji w publicznie dostępnych, takich oficjalnych bazach danych. I tutaj tytułem wyjaśnienia, te bazy są ogromnie istotne, dlatego że nie tylko naukowcy, nie tylko biolodzy z nich korzystają, ale również firmy farmaceutyczne i każdy, kto w zasadzie ma jakieś dane biologiczne, genomiczne, które chce przyrównać do swoich, do jakiegoś modelu genów. Czyli to, co te konsorcja stwierdzą, że jest genami kodującymi białka, już w zasadzie propaguje się dalej do ogromnej liczby różnych innych narzędzi i jeżeli coś jakby, jeżeli jakaś sekwencja nie jest opisana jako gen, a genem faktycznie jest, czy koduje właśnie białko, no to no pojawi się oczywiście problem, bo tego nie zauważymy już w naszych danych.
0: I te bazy, o których mówisz, okazały się według waszych badań niekompletne.
1: No, są niekompletne, to jakby też wiadomo od co najmniej właśnie od profilowania rybosomów, które umożliwia zaobserwować ruch rybosomów, gdzie on faktycznie jest, poza tymi opisanymi regionami. I skontrastować jakby te modele, które istnieją, z nowymi informacjami. I oczywiście to wywołało ogromny chaos, bo są no, setki, jak nie tysiące publikacji, które raportują takie właśnie regiony ulegające translacji. Taki termin już powiedzmy systematyczny, który wprowadziliśmy publikacją w Nature Methods w październiku zeszłego roku, to jest translon, na zasadzie analogii do exon i intron, czyli do terminów odnoszących się do struktury genu, czyli coś, co po prostu ulega translacji niezależnie od tego jakby tożsamości sekwencyjnej. I ten rozwój, który następuje teraz, to jest taka systematyzacja i też wskazanie, że te regiony nie dość, że ulegają translacji, to prowadzą czasem do powstawania właśnie stabilnych mikrobiałek lub stabilnych no właśnie jakichś produktów peptydowych, co do których no, nie wiadomo co robią i nie wiadomo jakie mają znaczenie biologiczne.
0: Te wyniki, o których mówisz, zostały w tym roku opublikowane zarówno w Nature, jak i w Nucleic Acid Research. O tym mamy właśnie rozszerzony katalog tych ramek odczytu, które wcześniej w bazach nie były. O jak dużej liczbie tego typu fragmentów naszego genomu mówimy?
1: No i właśnie, tutaj mamy to rozróżnienie pomiędzy rzeczywistością a anotacją. I oczywiście próg anotacji, czyli wpisu czegoś do takiego rejestru oficjalnego, jest dużo wyższy niż to, co faktycznie można zaobserwować, jakby po prostu sobie to obserwując w danych biologicznych. to, co konsorcjum Transcode z moim udziałem jakby opisało w swojej bazie danych, to jest około 25 tysięcy takich sekwencji. No i następnie ta publikacja w Nature, którą wspomniałeś, wskazuje, że takich produktów białkowych, które można wykryć, jest z tego no, kilka tysięcy, tak z taką większą pewnością można powiedzieć o 1700. I to, że ja tu nie mówię też takich zupełnie wyraźnych liczb, wynika właściwie z tego, jak taki proces inherentnie wygląda. Opisywanie tego typu rzeczy przypomina trochę deklarowanie, ile jest szczytów w danym pasmie gór. Jest to de facto problem punktu odcięcia. Zależy, jaką, nie wiem, prominencję danego szczytu musimy przyjąć, żeby go opisać w naszej bazie szczytów górskich. I trochę też tu tak jest. Musimy przyjąć pewne czasem arbitralne założenia i dalej się ich trzymać. No, ja wiem, że na przykład takich regionów elegujących translacji, jeżeli odpowiednio nisko zejdziemy, to widzimy w genomie człowieka no w zasadzie no dziesiątki tysięcy, to na pewno, o ile nie setki, a dla porównania takich opisanych właśnie kanonicznych genów białkowych jest 19 500 około.
0: To, o czym mówisz, sugeruje, że te nieopisane wcześniej fragmenty genomu mają faktycznie znaczenie dla działania naszej komórki, ale to jest jednocześnie moje pytanie, czy rzeczywiście tak jest, skoro przez lata w zasadzie nie zauważyliśmy ich istnienia?
1: No, kto nie zauważył, ten nie zauważył trochę. To znaczy, zawsze jest tak, że pewne pierwsze obserwacje propagują się dosyć powoli do takiej publicznej świadomości. Jeśli chodzi o ten poziom białkowy, no to one mają znaczenie na kilku płaszczyznach. Pierwszy jest ten oczywisty, funkcjonalny, to znaczy część z nich może być po prostu funkcjonalnymi mikrobiałkami. Albo czasem też większymi białkami, które z innych powodów nie uległy wcześniej odkryciu. A część z nich może być właśnie po prostu produktami peptydowymi, które mogą nawet szybko ulegać rozkładowi, degradacji, natomiast część z nich może być prezentowana przez komórki na to jest human leukocyte antigen, czyli mogą być prezentowane układowi immunologicznemu. I zwłaszcza w komórkach na przykład nowotworowych, w których translacja ulega kompletnemu rozregulowaniu, może się okazać, że trochę powstanie takich produktów, które w zdrowych komórkach w ogóle nie powstają. Czyli nagle mamy coś, co odróżnia komórkę nowotworową od komórki zdrowej. I to jest dosyć fundamentalna sprawa, dlatego że ogromnym problemem w nowotworzeniu jest to, że te antygeny są dokładnie takie same standardowo.
0: No i to oczywiście może mieć ogromne znaczenie dla naszego rozumienia działania komórek, dla nowych terapii, także antynowotworowych. A o tym mówił Michał Świrski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wielkie dzięki za tę rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Kampus Główny.
1: Pozostajemy w tematach przyrodniczych, zaglądając tymczasem do prasy. Na stronie internetowej Gazety Wyborczej artykuł Aleksandra Gurgula o najnowszych badaniach naukowców nad populacją antarktycznych pingwinów. Badania dość nietypowe, wiążące się mianowicie z kosmicznymi obserwacjami. Dotychczasowy problem w obserwacji tego, jak pingwiny na Antarktydzie się zachowują, jest bardzo prosty, wręcz prozaiczny i wynika z tego, że do wielu regionów Antarktydy dość trudno się dostać, no a pingwiny wcale nie poruszają się aż tak wolno, zwłaszcza gdy ześlizgują się na swoim brzuchu po jakiejś śnieżnej pochyłości. Naukowcy postanowili więc wykorzystać to, co od lat jest dostępne, a mianowicie zdjęcia satelitarne. I na podstawie tych zdjęć satelitarnych zbadali skład guana zostawianego przez pingwiny właśnie na antarktycznym lodzie. Jak się okazuje, skład tego, co pingwiny po sobie pozostawiają, zależy bardzo mocno od ich diety. A samo guano można zbadać metodami spektralnymi, czyli zbadać, które fale, jakie częstotliwości światła od tego guana się skutecznie odbijają, a które nie. Wyniki badań naukowców są dość niepokojące, a mianowicie mówią o dość mocnej zmianie diety antarktycznych pingwinów. No i tu z kolei przechodzimy do tego, co pingwiny lubią najbardziej, a co trochę mniej. Jak się okazuje, w warunkach zmniejszającej się antarktycznej pokrywy lodowej te właśnie ssaki przerzucają się z ich ulubionych antarktycznych śledzi na kryl, czyli rodzaj takiej antarktycznej krewetki. No i wcale nie wpływa to dobrze na ich stan. Metody fizyki, jak się okazuje, przydają się nie tylko w naukach przyrodniczych, ale także w socjologii. O tym przeczytamy z kolei w serwisie naukawypolsce.pl, gdzie można odnaleźć wywiad z doktorem Piotrem Górskim i profesorem Januszem Hołystem z Politechniki Warszawskiej. Dwaj naukowcy zbadali, jakie czynniki mogą wpływać na pogłębiającą się polaryzację społeczną. Coś, co jest problemem i wszyscy z nas o tym wiemy, że jednak te podziały w naszym społeczeństwie raczej pogłębiają się niż zanikają. No i jak się okazuje, aby zbadać, skąd one się dokładnie biorą, można wykorzystać narzędzia fizyki statystycznej. Dzięki właśnie tym narzędziom naukowcy doszli do wniosku, że problemem może nie być wcale liczba naszych relacji, ale ich płytkość. O tym więcej w serwisie naukawypolsce.pl, a do naukowych newsów powrócimy za moment.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale...
0: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

sxhanej.mp3 w wykonaniu Blood Orange. My wracamy do tego, co we świecie nauki piszczy i co piszczy, bądź może piszczeć w kosmosie. Znamy bowiem wszyscy ten charakterystyczny dźwięk poruszanych wiatrem drzew, które jak do tej pory sądziliśmy, że rosną i mogą rosnąć tylko na naszej rodzimej ziemi. W serwisie naukawpolsce.pl przeczytamy z kolei o zaskakujących wyliczeniach polskich naukowców, którzy sprawdzili, czy, gdzie i kiedy drzewa takie jak sosna syberyjska mogłyby rosnąć na Marsie. No i jak do tej pory ta perspektywa nie wydaje się zbyt bliska, głównie to ze względu na rzadką atmosferę Marsa, no i temperatury, które wynoszą średnio od minus 63 do zaledwie 15 stopni Celsjusza. No zdecydowanie nie jest to ciepło wystarczające dla większości roślin. Jak się jednak okazuje, przy odrobinie inżynierii planetarnej i na przykład w sztucznym wzmocnieniu występującego na Marsie efektu cieplarnianego, można by tę planetę doprowadzić do warunków, które przynajmniej w niektórych miejscach sprzyjałyby no właśnie takiej naszej poczciwej wysokogórskiej sośnie. Do tego trzeba by stworzyć warunki, w których temperatura minimalna nie spada, no, przynajmniej średnio rzecz biorąc, poniżej minus 6 stopni Celsjusza i jak się okazuje, jest to możliwe wcale nie na równiku, a w jednym z położonych kilka kilometrów pod średnią powierzchnią Marsa kraterów. O tym więcej w serwisie naukawpolsce.pl. A gdybyście chcieli, no właśnie, trochę więcej popatrzeć, to polecam wam zajrzeć także do serwisu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, bo nie ukrywajmy, gdy mówimy o kosmosie, no to są fascynujące tematy i słuchając o milionach czy miliardach gwiazd i planet, można w ten temat zdecydowanie się zagłębić. Równie trudno jednak często te kosmiczne obiekty sobie wyobrazić. W tym właśnie celu przychodzi z pomocą wirtualna wystawa Obserwatorium Astronomicznego UW, którą można obejrzeć właśnie na podstronie serwisu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. W wystawie, którą znajdziecie klikając w link w prawym górnym rogu strony serwisu naukowego, można obejrzeć, można dowiedzieć się, czym są przykładowo wybuchowe planety, czym jest kilonowa, bądź jak wygląda całkiem nieduża 500-kilometrowej średnicy Dziewanna, czyli obiekt krążący daleko jeszcze za ostatnią planetą naszego Układu Słonecznego. To przypominam w serwisie naukowym UW, a tymczasem Dizzy Rascal i See You Dance. Here we go again. Oh!

0: przestrzeni pozaziemskich przenosimy się teraz na południe Mołdawii, gdzie władze w Kiszyniowie wkroczyły właśnie w kolejny etap konfliktu z leżącą na południu kraju autonomią Gagauzji. W sobotniej audycji Linia Wschodu rozmawiałem o tym z doktorem Piotrem Oleksem z Instytutu Europy Środkowej i mam dla was teraz fragment tej rozmowy.
1: W warstwie takiej formalnej to dotyczy właśnie w zakresu funkcjonowania autonomii, prawa autonomii, tego, co ta autonomia może robić w ramach państwa mołdawskiego. A w wymiarze politycznym to chodzi tu o dwie rzeczy, o Rosję i o korupcję polityczną. To znaczy władze w autonomii kilka lat temu udało się przejąć grupie związanej z Ilanem Shorem, to jest oligarcha, były oligarcha mołdawski, który był jednym z głównych architektów tak zwanej kradzieży stulecia, czyli sytuacji, w której w 2014 roku w ciągu 3 dni z mołdawskich banków zniknął miliard dolarów. On obecnie, tenże oligarcha, jest również działaczem politycznym, on jest obecnie poszukiwany przez mołdawski wymiar sprawiedliwości, jest również objęty amerykańskimi i unijnymi sankcjami i mieszka w Rosji i z Rosji stara się animować siły prorosyjskie, siły polityczne w Mołdawii, działając w dużej mierze metodami korupcji politycznej, to znaczy płacąc za głosowanie, rozdając też upominki, czy też pomoc taką, powiedzmy, bytową, żywność i tak dalej. I tymi metodami przede wszystkim udało mu się zdobyć, wprowadzić na stanowisko Baszkana swoją kandydatkę, Jewginię Gucu, która zanim startowała w tych wyborach była kompletnie nieznana opinii publicznej, ale udało jej się wprowadzić na to stanowisko. Udało mu się też metodami korupcyjnymi zdobyć kontrolę nad większością deputowanych Zgromadzenia Narodowego Gagauzji. Te narzędzia były używane do walki politycznej z proeuropejskim rządem w Kiszyniowie. No i tu doszło do o tyle absurdalnej sytuacji, że pani Jewginia Gucu została aresztowana w związku z zarzutami, potwierdzonymi zarzutami korupcyjnymi i obecnie znajduje się w więzieniu. Nie sprawowała funkcji Baszkana na tyle długo, że jej mandat wygasł. I w tym momencie Gagauzja nie ma Baszkana i trzeba rozpisać nowe wybory. Natomiast jest jeszcze bardziej absurdalna sytuacja ze Zgromadzeniem Narodowym Gagauzji, bo deputowani tego zgromadzenia troszeczkę sami zaplątali się we własnej grze, zmieniając strukturę lokalnego organu wyborczego, który organizuje wybory na terenie autonomii. Zmienili również jego nazwę w taki sposób, że mołdawskie Ministerstwo Sprawiedliwości podważyło, że tak nie może się nazywać ta instytucja. Chodzi o to, że on nie może się nazywać Centralnym Komitetem Wyborczym, tak samo jak nazywa się ta centralna w skali kraju. I doszło do takiej paradoksalnej sytuacji, że wygasł mandat poprzedniego Zgromadzenia Narodowego Gagauzji, jednocześnie nie powołano instytucji nowej, na nową instytucję organizującej wybory i można powiedzieć, nie ma starego parlamentu, a nie ma kto zorganizować wyborów do nowego. No i w to wszystko, w ten cały spór teraz, można powiedzieć, z taką gracją słonia w składzie porcelany, a może kogoś, kto, albo z gracją kogoś, kto wchodzi z kijem baseballowym do pomieszczenia, wszedł Sąd Konstytucyjny Mołdawii, który rozważając te kwestie i starając się ułożyć, podważył w zasadzie wiele

12:53 na zegarze. To oznacza, że kończymy dzisiejszą audycję Campus Główny. Ja nazywam się Max Zalewski, a audycję realizowali Michał Dorobisz i Tomek Paziewski. To oczywiście nie koniec programu Radia Campus. Na dzisiaj już niedługo Róża Wiatrów, w której przeniesiemy się tym razem do Indii. To o 13:45, a na razie w Radio Campus miły ATZ, tym razem z Kacprem Cempą. Muszę iść.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Kampus. You looked into the sounds. One away point nine.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Róży Wiatrów jest pan dr Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Już drugi dzień w New Delhi trwają masowe protesty przeciwko rządowi premiera Narendry Modiego. W poniedziałek na ulicę wyszło ponad 50 tysięcy, głównie młodych, około 20-letnich ludzi. Dodajmy, że protesty tak w ogóle młodych ludzi zaczęły się w Indiach pod koniec czerwca, natomiast jak na razie kulminacją były właśnie te dwa dni protestów w stolicy kraju. Wychodzą na ulicę mimo tego, że pierwszego dnia tych protestów w New Delhi władze bardzo brutalnie próbowały rozgonić demonstrujących. No to pytanie, panie doktorze, na sam początek, co ich motywuje, albo może inaczej pytając, co ich tak denerwuje, że no właśnie postanowili wyjść na ulicę drugi raz, mimo tego, że no władze dość brutalnie tego pierwszego dnia te protesty rozgoniły.

0: przemoc ze strony policji napędza spiralę, tak? Do tych protestujących dołączają inni, dołączają politycy, którzy też przy tym ugrywają własne rzeczy, no i robi się z tego bardzo poważny kryzys polityczny w Indiach. Pewnie na tą chwilę to wygląda na najpoważniejszy kryzys polityczny w Indiach, największe wyzwanie dla premiera Modiego, odkąd rządzi tym krajem od 2014 roku. A iskrą, czy jakby tutaj jakby samym powodem pierwszym do tego, że ci młodzi ludzie w ogóle pojawili się na ulicach, no to przede wszystkim są anulowane egzaminy na uczelnie medyczne w Indiach, takie testy bardzo trudne, gdzie 2 miliony ludzi startowało, konkurowało o nieco ponad 100 tysięcy miejsc na uczelniach medycznych w Indiach. Tam doszło do przecieków tych arkuszy testowych i w efekcie odwołania, anulowania wyników, a później w czerwcu powtórzono te egzaminy. No i te przecieki były tą iskrą, tak, zapalną dla młodych ludzi, którzy domagają się ustąpienia ministra edukacji, i to jest jakby ich główny powód, dlaczego oni wyszli na ulicę. A całej sprawie do pikanterii dodaje późniejsze wydarzenia, czyli nazwanie młodych ludzi w Indiach przez szefa Sądu Najwyższego pasożytami czy karaluchami, no i to stało się taką iskrą zapalną, że niektórzy młodzi ludzie założyli, postanowili to wykorzystać i na początku trochę dla żartu założyli taką partię w internecie, partię, ludową partię karaluchów, tak, odnosząc się do tych słów sędziego, no, która stała się wielkim hitem w internecie, na Instagramie, w mediach społecznościowych w Indiach. No i od tego się zaczął cały ruch, tak, że ci młodzi ludzie, którzy poczuli się urażeni wypowiedzią urzędnika państwowego, domagają się teraz, żeby ich wysłuchano. Zaczynkiem jest, jak mówię, te egzaminy na uczelnie i przecieki, no ale tak naprawdę podstawy złości tych młodych ludzi są dużo poważniejsze, tak, bo tu chodzi o pracę, o wykształcenie, o dostęp do zasobów, tak, o los młodych ludzi, którzy w Indiach stanowią ogromną rzeszę ludności.
1: 600 milionów ludzi, tak twierdzą protestujący w rozmowie z Guardianem, że jest w Indiach młodych ludzi, czy do których oni kierują swój przekaz. O tym jeszcze za chwilkę powiemy. Ja tylko dodam jeszcze, że też protestujący podkreślali, że doszło do serii samobójstw po tym unieważnieniu egzaminów, no bo część młodych ludzi tej presji nie wytrzymała. Tak jak pan powiedział, ta walka o te miejsce jest bardzo zaciekła. To powiedzmy jeszcze, panie doktorze, w tej części słów kilka, no właśnie, o partii karaluchów, chociaż to de facto jest ruch, to jeszcze nie jest oficjalnie partia polityczna. No właśnie, cóż to jest za twór i kto jest jej liderem? Bo to jest, wydaje mi się, też bardzo ciekawe. No, liderów jest kilku, tak, no ale kto jest tym założycielem tego ruchu?
0: Po pierwsze, możemy powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj w Indiach, to wpisuje się w ten całe zjawisko buntu pokolenia Z, tak? Tych młodych ludzi, którzy obalili już rządy w Bangladeszu, w Nepalu, wychodzili na ulicę na Sri Lance, w Mozambiku, w wielu miejscach na globalnym.
1: W Madagaskarze też zmienili władzę.
0: Tak jest, chociaż tam zmienili na gorszą, więc połowicznie mają sukces. No ale to jest odzwierciedlenie procesów demograficznych, tak? W wielu państwach globalnego południa po prostu są bardzo młode społeczeństwa, ludzi aspirujących, których aspiracje nie mogą być zaspokojone. No i nie inaczej jest w Indiach, tak jak pan mówi, to tam średnia wieku dzisiaj wynosi około 29 lat, tak? Czyli połowa z 1,5 miliarda ludzi ma mniej niż 30 lat. Tych ludzi do 25 roku życia jest ponad 700 milionów. Tak więc to jest bardzo młode społeczeństwo, które czuje, że ich głos nie był słuchany, że ich politycy nie biorą w ogóle pod uwagę, tak, że nie ma pracy ciekawej i tak dalej. No i tutaj ta konkurencja między tymi młodymi ludźmi jest bardzo zażarta, bo pojawiają się w związku z tym ci, którzy na tym jakby korzystają, ale większość ludzi nie dostanie ani się na wymarzone uczelnie, ani nie dostanie wymarzonej pracy, więc rośnie frustracja w tym pokoleniu. No i w tym momencie

0: Jeżeli polityk rządzącej partii mówi o nich takim pejoratywnym językiem, jeżeli najwyższy sędzia w kraju mówi, że młodzi ludzie niezatrudnieni to są pasożyty, no to prosi się o problemy. No i te problemy postanowił wykorzystać jeden z tych właśnie młodych obywateli Indii, który akurat studiował w Stanach Zjednoczonych. Abhijit Dipke ma 30 lat zaledwie, niedawno skończył uczelnię w Bostonie. I to on właśnie rzucił na Instagramie swoim takie hasło po tej wypowiedzi sędziego, że a co jeżeli te karaluchy się zjednoczą? No i to stało się wiralem w mediach społecznościowych, kilkadziesiąt milionów followersów i odsłon w mediach. Zaczęły dochodzić do spontanicznych takich spotkań ludzi z maskami właśnie karaluchów. No i on na tej fali powiedział, no, że tworzymy pewien ruch, tak, właśnie Indyjską Partię Ludową, to jest gra słów, która odnosi się, ma wyśmiewać trochę Indyjską Partię Ludową, tak, Indyjską Partię Ludową BJP, która rządzi Indiami, a oni założyli Ludową Partię Karaluchów. Więc to jest na razie ruch społeczny. Spotykali się już w czerwcu w różnych miejscach, ale to właśnie nigdy nie zyskało jakiegoś takiego ogromnego, masowego wymiaru. No i w ostatnich tygodniach zwołali się po raz kolejny na taki ruch właśnie na ulicach Delhi. Tam do nich dołączył taki znany aktywista Sonam Wangchuck, który zaczął strajk głodowy. Z tego strajku głodowego właśnie weekend został siłowo odtransportowany do szpitala, gdzie go poddawano siłowemu dożywianiu, żeby no, nie umarł z tego niedożywienia. Więc te protesty zaczęły rosnąć w siłę. Partia Karaluchów w zasadzie na tą chwilę ma no, aspiracje do tego, żeby być głosem tych młodych ludzi, tak? Tych młodych ludzi, którzy są rządzeni, jak w wielu państwach na świecie, przez ludzi pokolenia dużo starszych. Premier Modi ma już prawie 80, tak? W jego rządzie też niewiele jest ludzi młodych, więc ta partia Karaluchów mówi, no my będziemy upominać się o głosy młodych. Oni mają taki manifest, już sobie jakby przygotowali, gdzie jest tam kilka, nie jakichś strasznie rewolucyjnych postulatów, tak? Czy nie do końca nawet dotyczących ludzi młodych. Tam chodzi o to, żeby nie wiem, członkowie partii nie mogli zmieniać barw partyjnych w trakcie urzędowania, żeby zwiększyć rezerwację miejsc dla kobiet w parlamencie i w rządzie do 50%. Więc to nie są jakieś nie wiem, szczególnie ambitne i wywrotowe postulaty, no ale ten ruch się dopiero tworzy, tak? On właśnie jest takim ruchem jak te inne w tej części świata. Na razie bez liderów, takich szczególnych, czy bez stałych liderów, ten Abhijit Dipke, który założył ten ruch Karaluchów, no, jest takim głównym rozpoznawalną twarzą, ale tam jest cała masa studentów, ruchów jakichś związkowych, młodych ludzi, uczniów koledzy, liceów i tak dalej, którzy się do tego włączyli i widzą, że to jest moment, kiedy właśnie ich głos może być słyszalny i że mogą wymusić coś na rządzie premiera Modiego, który nie jest jednak znany z tego, żeby ulegał presji ulicy.
1: I tu się zatrzymajmy na chwilkę, zaraz właśnie do reakcji władz przejdziemy.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
2: Same sztosy.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: To ja tylko przypomnę, moim i waszym gościem w Radio Campus jest pan dr Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a my rozmawiamy o Indiach. Pod koniec czerwca narodził się tam ruch nazwany Partią Karaluchów. Młodzi ludzie stworzyli taki oddolny ruch po tym, jak prezes Sądu Najwyższego nazwał młodych, bezrobotnych Hindusów karaluchami właśnie, czy też pasożytami. To, co logiczne, wywołało opór młodych ludzi. W Indiach od dwóch dni w New Delhi, dokładnie w stolicy, trwają masowe protesty, no właśnie, zwolenników tego ruchu młodych ludzi. W poniedziałek ponad 50 tysięcy z nich wyszło na ulicę protestować przeciwko rządowi premiera Narendry Modiego. Jak władze reagują, panie doktorze, na protest? No bo oczywiście posłano policję, która brutalnie, mówiąc wprost, spałowała protestujących. Natomiast no, do tej pory wydawało się, że partia władzy udawała, że ruch karaluchów nie istnieje. 20 lipca jednak doszło do spotkania części liderów z ministrem edukacji Indii, no ale premier Narendra Modi cały czas milczy w sprawie protestów, w sprawie ruchu i żądań młodych ludzi.
2: Widać, że tutaj premier Modi jest już zaniepokojony tą sytuacją. Chyba wczoraj wypowiedział się właśnie w tym temacie tych egzaminów, tak, że winni tych przecieków zostaną ukarani, że ten system zostanie naprawiony, że te głosy młodych są słyszalne, że on je bierze pod uwagę. Było to spotkanie ministra zdrowia z protestującymi, 10-minutowe, z którego nic nie wyniknęło, więc jakieś tutaj oznaki chęci dialogu ze strony premiera Modiego są, no bo ten protest nabiera siły, tak? On jest super popularny w mediach społecznościowych. W samym Delhi i też w innych miastach indyjskich pod banerem tej partii karaluchów coraz więcej młodych ludzi się jednoczy. Do protestów dołączyła opozycja, tak? I wczoraj mieliśmy takie obrazki, które no dzisiaj chociażby na czołowych stronach Financial Times i kilku innych gazet czy platform internetowych międzynarodowych się pojawiły, czyli Rahul Gandhi, szef opozycji, szef Indyjskiego Kongresu Narodowego, wyniesiony siłą sprzed miejsca, gdzie protestował, przed rezydencją premiera. Kilku liderów opozycji trafiło do aresztów, więc robi się wokół tego bardzo poważny polityczny kryzys. Władza na początku ignorowała te protesty, później myślała, że da się to ogarnąć tak właśnie siłowo, że zagrodzi się protestującym drogę do parlamentu i w związku z tym no nic tutaj poważnego się nie wydarzy, tak? Władza jest przygotowana i doświadczona w tłumieniu protestów w Indiach. Tam może państwo pamiętają, w ostatnich latach były gigantyczne protesty, szturmy na Delhi ze strony rolników indyjskich przynajmniej, którzy blokowali stolicę przez wiele tygodni. Tam też dochodziło do różnych starć. W Indiach dużo się generalnie protestuje. Tych marszów pod różnymi hasłami odbywa się całkiem sporo, więc z jednej strony możemy powiedzieć, że nic specjalnego się nie dzieje, tak? Ale no, z drugiej strony ta dynamika tego protestu jest niezwykle duża. No i to jakby masa ludzi, którzy mogą połączyć się ze sprawą, jest gigantyczna, tak? Mówiliśmy 700 milionów młodych ludzi poniżej 25 roku życia, tak? Którzy no, w większości nie mają szans na samorealizację. W Indiach oficjalny poziom bezrobocia wynosi około 5%, ale wśród ludzi młodych właśnie poniżej 25 roku życia to sięga nawet 40%. A ci, którzy znajdą pracę, z reguły wykonują ją zdecydowanie poniżej własnych kwalifikacji. Więc problem z tymi młodymi ludźmi jest naprawdę poważnym wyzwaniem i powodów, dla którego młodzi ludzie mogą się tutaj buntować, jest cała masa. Tak? W Indiach, co prawda, no jest... Działa demokracja, tak? Działają media, których wolność jest ograniczana przez rządzącą partię, ale jednak są wolne media ciągle, dziennikarze, którzy to nagłaśniają. Jest internet, więc ta informacja się roznosi bardzo, bardzo szybko i w różnych kierunkach. Więc no, dzisiaj premier Modi ma naprawdę poważny problem, bo to nie jest jakby łatwy problem do rozwiązania. Tak? Jak stworzyć miejsca pracy dla 12 milionów ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy każdego miesiąca? Tak? Dla tych młodych ludzi, którzy kończą uczelnie albo ich nie kończą, prawda, i którzy chcą mieć no, godne życie i ciekawą pracę i dobrze płatną pracę. To nie jest proste zadanie i tutaj premier Modi nie rozwiąże tych problemów młodych jednym pociągnięciem ręki. No, może dla złagodzenia sytuacji odwołać tego ministra edukacji Dharmendra Pradana, którego, co jest głównym postulatem protestujących, tak, i może jakoś tutaj no, spuścić powietrze z tego ruchu, no ale no, mleko się trochę już rozlało. Na szczęście nie doszło do żadnych no, śmierci, tak, w ramach tłumienia tych protestów, bo jeżeli tam by doszło do śmierci protestujących, to ta sytuacja mogłaby się wymknąć spod kontroli i mogłyby dochodzić do scen jak w sąsiednich krajach w ostatnich latach. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się jednak ciągle, że to nie doprowadzi do jakiejś no, zmiany władzy, tak, do ustąpienia premiera. Premier musi się zacząć z tymi protestującymi dogadywać, musi zrobić pewne koncesje i myślę, że na to będzie w końcu musiał się zdecydować.
1: I tu się zatrzymujemy na sekundkę, za chwilkę wracamy do rozmowy.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: To ja tylko przypomnę, przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radiu Campus dr Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a my rozmawiamy o sytuacji w Indiach. Od miesiąca prawie trwają protesty tak zwanej partii Karaluchów. Jak na razie no, taką ich najbardziej widomym znakiem to są protesty z ostatnich dwóch dni w New Delhi. W poniedziałek ponad 50 tysięcy, głównie młodych ludzi, około 20-letnich ludzi wyszło na ulicę protestować. Zaczęło się od unieważnienia egzaminów na studia medyczne, bardzo trudnego egzaminu, do którego wielu młodych Hindusów przystępuje. No, unieważniono te wyniki. Przeszła też po kraju fala samobójstw związana z tym. To oczywiście oburzyło młodych ludzi. Nie pomógł też prezes Sądu Najwyższego, który nazwał młodych bezrobotnych Hindusów karaluchami, no stąd nazwa ruchu protestu, właśnie partia Karaluchów. Powiedział pan, panie doktorze, że no właśnie opozycja, partia kongresowa próbowała wykorzystać ten moment, próbuje wykorzystać ten moment protestów. Rahul Gandhi no właśnie zorganizował taki marsz pod rezydencję Modiego. Pytanie moje jest do pana takie, czy może dojść do pewnego połączenia sił, pewnej współpracy, czy jednak młodzi ludzie protestujący no nie ufają politykom jako w ogóle klasie politycznej, no bo przypomnę, rozmawialiśmy, pamiętam, w Róży Wiatrów na przykład o Bangladeszu. Te protesty zmusiły panią premier do ucieczki z kraju, natomiast młodzi ludzie tam nie chcieli za bardzo, żeby politycy z innych partii uczestniczyli w tym ich ruchu protestów, bo to miało być właśnie apolityczne. Jak tutaj to wygląda?
2: No tutaj jakby jest okazja, tak, która dla polityków stanowi szansę, bo musimy pamiętać, że sytuacja w Indiach jest taka, że premier Modi jest ciągle w całej swojej masie tego społeczeństwa popularnym politykiem, o czym świadczą niedawne wybory w kilku stanach indyjskich. Tak, to nie jest taka sytuacja jak w Bangladeszu, jakby, gdzie była no, autorytarna dyktatura, gdzie nie odbywały się wolne, demokratyczne wybory. Tutaj w Indiach ciągle demokratyczne wybory się odbywają. Opozycja działa, tak? Media wolne, trochę kneblowane, ale ciągle działają, mogą pisać i mówić, co chcą. Więc ta sytuacja w Indiach jest inna i premier Modi pozostaje popularnym politykiem. Tak? To nawet jeżeli dzisiaj włączymy BBC albo inne media międzynarodowe, to te obrazy z Delhi przypominają ten Bangladesz, tak? Czy Nepal. No, taką rewolucję młodych, jakieś zamieszki, walki na ulicach, różne gesty i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest, jak pan powiedział, 50 tysięcy ludzi w kraju, gdzie no, w Delhi mieszka 30 milionów ludzi. To jeszcze nie jest ta skala. Tak? To dobrze wygląda w mediach, ale no, na prowincji, poza dużymi miastami, to ludzie w większości popierają Modiego i opozycja w związku z tym była w głębokiej defensywie w ostatnich latach. Modi nie najlepiej wypadł na ostatnich wyborach, ale ciągle zdobył ponad 50% głosów w wyborach w 2024 roku ogólnoindyjskich. I wydawało się, że jego gwiazda przestaje świecić, no a te ostatnie wybory w kluczowych stanach, jak w Bengalu Zachodnim, gdzie po raz pierwszy partia premiera Modiego zdobyła władzę, to pokazuje, że premier Modi dla wielu ludzi jest jakąś tam szansą i nadzieją na lepszą przyszłość. Frustracja młodych ludzi jest naturalna, jest, no, mają realne, duże, poważne powody do tego, żeby być niezadowolonymi z sytuacji w kraju, tak, z możliwościami realizacji własnych aspiracji. No ale też opozycja nie ma dużo lepszego pomysłu, jak rozwiązać tak gigantyczny problem, tak? To jest po prostu problem strukturalny, demograficzny, tak? Że każdego roku wchodzi na rynek pracy ta nadwyżka demograficzna, ta bomba, powiedzmy, nawet demograficzna, tak? Że każdego roku presja na system edukacji, na te miejsca na uczelniach, tak? Na presja na miejsca w administracji publicznej, no w ogóle presja na uzyskanie jakiejkolwiek pracy jest coraz większa i ten system jest niewydolny, tak? Tutaj nie chcę jakby tłumaczyć i bronić premiera Modiego, tylko wskazuję na to, że no, wyzwanie dla Indii jest potężne, tak? I ta tykająca bomba demograficzna nad Indiami cały czas tykała, tak? Niektórzy uwierzyli, że Modi może poprawić sytuację, że on właśnie przyniesie postęp i rozwój, a inni byli coraz bardziej zniechęceni do premiera Modiego. On już jest te kilkanaście lat u władzy. Młodzi ludzie w zasadzie nie pamiętają, tak? Dwudziestolatkowie nie pamiętają Indii rządzonych przez kogokolwiek innego, więc rząd jest naturalnym celem wszelkich ataków, a opozycja widzi w tym wiatr, jakby szansę na dostanie wiatru w żagle. Chętnie się opozycja do tych protestów podłącza, bo tu jest wspólny cel, tak? Ustąpienie czy zmuszenie do ustępstw premiera Modiego, połączenie się właśnie, wykorzystanie tej złości młodych ludzi, tego ogromnego elektoratu, tak? Ogromnej rzeszy wyborców. Więc tu jest, no, nie ma jakiegoś sojuszu, tak? Ci młodzi ludzie to jest ruch oddolny, niepolityczny, ale mają wspólnego wroga, tak? Czyli wspólną walkę z systemem, z rządem, który jest oskarżany no, nie tylko o to, że nie dowozi tych obietnic gospodarczych, ale też o właśnie brak szacunku dla młodych, dla opozycji, no, nieinteresowanie się ich losem, o ograniczanie swobody wypowiedzi, tak, o to, że w zasadzie w ostatnich latach był trochę strach krytycznie wypowiadać się na temat premiera Modiego. Więc tutaj ta cała frustracja, ten gniew znajduje swój upust. No i zobaczymy, jak to w najbliższych dniach będzie się rozwijać. Wydaje mi się, że jeżeli rząd nie popełni błędu takiego, no, jakiegoś nadmiernie siłowego rozgromienia tych protestów, to te protesty mogą potrwać jeszcze tygodnie i miesiące i rozejść się po kościach, jak było przy okazji wszystkich innych protestów, które przez Indie się w ostatnich latach przetaczały.
1: Czyli raczej scenariuszu Madagaskaru, Nepalu albo Bangladeszu pan nie zakłada, przynajmniej w takiej sytuacji, jak jest
2: No,
1: obecnie.
2: byłoby to ogromne zaskoczenie, tak? Bo są ogromne różnice. No, jak mówię, no, Indie to jest demokracja z jednej strony, po drugie to jest sprawne państwo, tak? Tutaj nie ma jakby luki, którą można by wypełnić, tak? Siła państwa jest duża, więc no i premier Modi jest rzeczywiście popularny, tak? Nie jest popularny w całym społeczeństwie, bo to indyjskie społeczeństwo jest coraz bardziej podzielone, ale jest duża rzesza ludzi, którzy nie protestują i którzy uważają, że faktycznie ci młodzi ludzie może przesadzają, tak? W związku z tym premier Modi jest w trudnej sytuacji, ale byłbym ogromnie zdziwiony, jeżeli z tych protestów wyniknęłaby jakaś presja na niego, która by miała doprowadzić do jego ustąpienia. To jest na dzień dzisiejszy niemożliwe w mojej ocenie.
1: Doktor Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
2: Dziękuję pięknie.
1: To było Róże Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się w środę za tydzień słyszymy.

0: powerful. That's powerful. Powerful.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
4: Radio Campus 97,1 FM.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Reklama.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
4: Autopromocja.
5: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16.30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
6: This is your life! Right here! Right now!
4: Autopromocja.
7: Tu Radio Campus.
8: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

Minęła 15, więc zaczynamy normalnie o tej porze. Tu Ula Ożerowska i co nas dzisiaj czeka? Będą oczywiście polecajki kulturalne, filmowe nowości w Warszawie i materiał o urodzinach starówki, bo właśnie dzisiaj jej urodziny obchodzimy, ale o tym za chwilę, więc zostańcie z nami.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Bob.

0: And what about you? What are your first memories of
1: London Underground?
2: 73. urodziny Starówki wypadają właśnie dzisiaj. Dokładnie tyle lat temu oficjalnie staromiejskie ulice zostały ponownie oddane do użytku. I z tej okazji było oczywiście świętowanie, o którym więcej opowie Wam Basia Witan.
3: Normalnie o tej porze.
4: Ile lat kończy Starówka?
5: 30.
4: 73.
6: Obchodzimy 73. urodziny Starówki. Staramy się świętować weekend przed 22 lipca, a odnosimy się do daty 22 lipca 1953 roku, kiedy to został otwarty rynek Starego Miasta. To jest bardzo radosne święto. Wydarzeń było bardzo dużo. Są to spacery, warsztaty, wystawy, ale też dużo koncertów. Warszawiacy zaczęli wracać do Warszawy zaraz po wyzwoleniu. To był też sygnał, że trzeba tę Warszawę odbudować, bo były początkowe plany, żeby stolicą została Łódź, która nie została tak zniszczona. To nie jest tak, że Warszawa cała została odbudowana z tych cegieł spoza Warszawy. Jakiś procent był wzięty z Dolnego Śląska, część też z północy, ale część była wzięta z ruin, przede wszystkim tam, gdzie odbudowywano zabytki. Korzystając z tego, że odbudowywane jest to od nowa, poszerzono podwórka, poszerzono mieszkania, wprowadzono toalety.
7: Ja pamiętam jeszcze ruiny. Nasze Stare Miasto paradoksalnie coś zyskało, będąc odbudowanym od początku, bo po prostu zrobiono to na poziomie XX wieku, kanalizacja i tak dalej. Ja sobie nie wyobrażam, jak się żyło na Starym Mieście przed wojną. Kamieniczki wąskie jak igły.
4: Jaka jest różnica między Starym Miastem a Starówką?
8: Starówka obejmuje i Stare Miasto, i Nowe Miasto.
6: Warszawskie Stare Miasto to prawdziwe, oryginalne. Starówka natomiast jest tą częścią odbudowaną. Niektórzy mówią, że sztucznie, że to nie jest ten prawdziwy zabytek.
4: Co najbardziej kojarzy ci się ze Starówką?
9: Kolumna Zygmunta. Syrenka?
10: A propos syrenki, to nie jest prawdziwa syrenka. Prawdziwa syrenka jest w Muzeum Warszawy, pod ziemiach.
11: Stare, ładne kamienice, malunki na ścianach.
12: Typowy gwar, dużo turystów.
13: Pierwsze spaghetti na Starówce.
14: Rynek Starego Miasta też mi się kojarzy. W zasadzie to trochę z wagarami.
4: Jakie najbardziej lubicie odwiedzać miejsca na Starówce?
15: Okolica Kolumny Zygmunta i Ogrody Świętej Anny.
7: Muzeum Literatury.
16: Ulica Piwna.
17: Ogrody Zamkowe.
4: Rynek Nowego Miasta, bo to jest zazwyczaj znacznie spokojniej niż na Placu Zamkowym.
7: Kościoły.
18: Kawiarnie.
7: Kamienne schodki, jeszcze lubię też. Tak.
16: Ogród przy krakowskim przedmieściu za skwerem księdza Twardowskiego.
10: Barbakan. Można pospacerować, popatrzeć na obrazy, na panie, które wróżą.
9: U mnie chyba jednak przy Syrence. Tam wspomnienia z dzieciństwa, gdy się przychodziło.
8: Tutaj na ulicy Freta, gdzie jesteśmy. Ulica Świętojańska. Mniej uczęszczane miejsca, gdzieś na tyłach kamienic.
6: I do tego zachęcamy. Idźcie w te regiony, których nie znacie. Przy urodzinach Starówki też są otwierane pracownie artystyczne.
11: Mam pracownię w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, więc takim bardzo historycznym i ważnym miejscu dla Nowego Miasta.
4: Co sprawia, że Starówka jest taka wyjątkowa?
8: Właśnie ta historia. Zostało to odbudowane i to tak szybko.
15: Kompletne zniszczenia w walkach powstańczych miały tutaj miejsce. Poza właściwie jedyną kamienicą, w której obecnie mieści się Muzeum Warszawy.
13: Te restauracyjki takie klimatyczne właśnie doszły, bo kiedyś tego nie było.
19: Klimat, jaki tu panuje, że no, można pochodzić w takim spokoju, trochę zapomnieć o ganianinie.
13: Bez aut.
16: Dzień w środku tygodnia, godzina 7-8 rano, Starówka jest pusta i wtedy po prostu jest no, taki spokój, jakoś tak czuć historię. I...
9: Jest pięknie, zawsze jest pięknie. Tu zawsze był start maratonu na Placu Zamkowym. Kocham Warszawę po prostu, tu się urodziłem i kocham Radio Campus. No.
7: I cieszę się, że tak wygląda Starówka.
4: Czego by Państwo życzyli Starówce z okazji 73. urodzin?
10: Żeby mogła się ubrać jeszcze ładniej niż teraz, czyli te budynki, żeby były wszystkie ładnie, pięknie pobalowane.
5: Żeby na następne swoje urodziny miały też dużo koncertów i też otwierane były pracownie.
13: 1000 lat i żeby piękniała.
19: Spokoju też.
13: Nie tylko Starówce, ale całej Warszawie i całej Polsce.
9: Wszystkiego lepszego dla Warszawy i dla Radia Campus.
6: I taką energię, jaką widzimy na urodzinach Starówki, to, że ona się tak pięknie regeneruje, odradza i niech to się dzieje dalej i tego życzę w Warszawie.
2: Materiał o urodzinach Starówki przygotowała Basia Witan.

0: 15.30, Michał Dorobisz.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Kandydatura nowego prezesa IPN-u utknęła w Senacie. Ulicami Muranowa przejdzie Marsz Pamięci. Polskie drużyny szykują się do nowego sezonu rozgrywek.
1: Wiadomości.
0: Na początek Senat. Bez decyzji w kwestii wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ta sprawa nie pojawiła się w porządku obrad. Senat nie jest zobowiązany konkretnym terminem, twierdzi marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Potrzebna jest debata nie tylko o personaliach, ale także o tym, jaką instytucją powinien być Instytut Pamięci Narodowej, jak powinien działać, co powinno być jego celem. Przypominam, że ta instytucja ma ogromny budżet, 600 milionów złotych i musimy wiedzieć, że te środki będą wydawane rozsądnie, uczciwie i na cele, do których ta instytucja została powołana.
0: Przypomnijmy, o stanowisko prezesa IPN-u ubiega się Mateusz Szpytma, obecny wiceprezes Instytutu. W zeszłym tygodniu uzyskał zgodę Senatu. Kandydatura przeszła m.in. głosami PiS-u i PSL-u. Przeciwni byli posłowie Koalicji Obywatelskiej. Sprzeciw senatorów tej partii zapowiedział już premier. Z dawnego Unschlagplatzu, miejsca, z którego Niemcy deportowali do obozu zagłady w Treblince około 300 tysięcy warszawskich Żydów, wyruszy Marsz Pamięci. 15. taki marsz zacznie się o 18. W tym roku poświęcony jest kobietom w warszawskim getcie. Nowy brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział obniżenie od nowego roku maksymalnych cen jednorazowych biletów autobusowych w Anglii z 3 do 2 funtów. Ma to kosztować budżet 500 mln funtów i pomóc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia.
1: Sportowy kampus.
0: Emocje mundialowe już za nami. Czas wrócić na nasze podwórka. Pojutrze początek nowego sezonu Ekstraklasy. Faworytem jest mistrz Lech Poznań. Duże ambicje oraz chęć rehabilitacji mają Legia Warszawa i wzmocniony Karolem Świderskim Widzew Łódź. Legia sięgnęła m.in. po Łukasza Zjawińskiego z Polonii, który w dwóch poprzednich sezonach pierwszej ligi zdobył łącznie 43 bramki. Więcej na temat nowego sezonu Legii w kolejnym serwisie.

0: Minęła 15.30, to oznacza, że wracamy do Formuły 1 w Radiu Campus. Ja nazywam się Franek Wójcicki, a ze mną jest oczywiście Kamil Kuć. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I wracamy na jeden, tak jak już mówiłem, jeden z najbardziej ikonicznych i lubianych torów Formuły 1, czyli oczywiście tor w Spa, w Belgii. Jest to tor, który, tak jak mówiłem, jest bardzo malowniczy i był bardzo lubiany zarówno przez kierowców, jak i widzów, ale to może się odrobinę zmieniać, a wszystkiemu winne mogą być aktualne regulacje i po prostu to, jak aktualnie bolidy po tym torze jeżdżą, a właściwie jak muszą jeździć, bo okazuje się, że no nie wszystko zależy od kierowców. Ale to może po kolei, bo chciałbym w sumie tej pierwszej części naszej rozmowy skupić się na jednym konkretnym kierowcy, któremu poświęcałem w sumie całkiem dużo uwagi, a dlatego, że jest to kierowca, który potencjalnie w tym sezonie powinien walczyć o mistrzostwo. Ale jak na razie wygląda na to, że w zasadzie los rzuca cały czas pod jego nogi kłody.
1: Oj, bez przesady, od razu kłody pod nogi, raz czy drugi coś mu się stanie z bolidem. Przypominam, że Antonellemu też oczywiście ostatnio wysypało się kilka razy kilka rzeczy, więc hej, los tutaj moim zdaniem idzie porówno, a Russell też ostatnio dostał kilka nagród od tak zwanego losu, więc myślę, że tutaj karma się dla niego wyrównuje.
0: Znaczy, no może karma się wyrównuje, ale tak czy inaczej, mamy dwa, zakładamy, że identyczne bolidy i dwóch kierowców, z czego jeden jest właściwie żółto-dziobem, a drugi ma już, no ma już lata doświadczenia, nie tylko w Formule 1, ale też w tym konkretnym zespole. I między tymi dwoma kierowcami jest różnica 50 punktów. Znowu, bo już taką sytuację mieliśmy, faktycznie Russell trochę odrobił w paru ostatnich wyścigach, ale teraz znowu ta przewaga Antonellego nad nim się powiększyła do tych 50 punktów. To są dwa wyścigi, które Russell wygrywa, a Antonelli w ogóle nie zdobywa punktów, żeby to wyrównać, a nie mówię nawet jeszcze o przegonieniu. Tak czy inaczej, Russell no, w tym starciu wypada gorzej od Antonellego i ja wiem, że jeszcze jest dużo czasu, jeszcze trzeba będzie gonić, ale właśnie, także w trakcie tego weekendu Russell starał się gonić Antonellego, ale po prostu brakowało mu tempa, brakowało mu prędkości i to w takim dość dziwnym miejscu, bo na prostych. Z czego to wszystko wynika? Na start zaznaczę właśnie, że już w kwalifikacjach Antonelli okazał się być szybszy od Russella. Znowu, mimo tego, że mają takie same auta i no, teoretycznie Russell ma więcej doświadczenia, ale jednak Antonelli był szybszy. No i już wtedy skarżył się, dostrzegał różnego rodzaju problemy związane właśnie z tym, jak po prostu pracuje jego jednostka napędowa. Mm-hmm. I przypomnę, że w tym roku mamy nowe regulacje techniczne, które zmieniają to, w jaki sposób właśnie działa bateria, w jaki sposób działa odzyskiwanie energii. I tu ważna sprawa. Teraz w większości odzyskiwanie energii w trakcie wyścigu, w trakcie jazdy po torze jest sterowane automatycznie przez komputer pokładowy w samochodzie, co sprawia, że kierowca trochę ma mniej do gadania, jeżeli chodzi o to, kiedy dokładnie auto odzyskuje energię, a kiedy ją wydaje. Znaczy więcej ma do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, kiedy korzysta z jakichś właśnie doładowań, boostu, turbo, różnie się to nazywa.
1: I do takich rzeczy ma dostęp, to trzeba powiedzieć o tym, że może wybrać moment pełnego zużycia, pełnego trybu zużycia tej baterii, żeby mieć w danym momencie większą prędkość, no ale tak jak mówisz, faktycznie odzyskiwanie działa na poziomie automatycznym.
0: W przypadku Russella już w trakcie kwalifikacji dostrzegano to, że porównując Russella do Antonellego, na początku szybkiego okrążenia, czyli w trakcie kwalifikacji, George miał więcej energii, a na końcu mniej. Także gdzieś to wydawanie i odnawianie energii działało inaczej, działało nie do końca tak, jak powinno. I ciekawe jest to, co powiedział Russell po tym, jak odpadł z wyścigów Spa, bo rywalizację w sobotę zakończył już na pierwszym okrążeniu. On startował z trzeciej pozycji, także miał z tego drugiego rzędu. Miał całkiem niezłe warunki, żeby gonić właśnie za Antonellim i Verstappenem, ale już na starcie, już na pierwszych prostych, jego auto po prostu było wolniejsze, było dużo wolniejsze od okolicznych aut i to też od aut z tymi samymi silnikami. Na przykład właśnie McLareny też korzystają z jednostki Mercedesa. No i kiedy doszło między Russellem a Lewisem Hamiltonem, który startował jeszcze za nim, do kolizji, w wyniku której Russell wypadł poza tor, utknął żwirze, no i wypadł z całej rywalizacji, to George nie narzekał na to, że doszło do kontaktu między nim a Lewisem, tylko dość wulgarnie, w bardzo mocnych słowach mówił o tym, co się stało z jego baterią na prostej, bo po prostu miał wrażenie, że jego jednostka, właśnie ta elektryczna, nie dostarcza żadnej energii. I w tym właśnie szukał no poniekąd źródła swoich problemów w ten weekend. Ciekawe jest to, że też szef zespołu Mercedesa, Toto Wolff, przyznał właśnie, że są pewne problemy z tym właśnie, jak zachowuje się ta część elektryczna jego bolidu. I po części to wynika właśnie chyba z jakiegoś ustawienia, bądź błędu, bądź problemu. Nie są jeszcze pewni, ale cieszą się, że zauważyli to teraz, a nie w Budapeszcie, który jest następnym wyścigiem, bo wtedy trudniej po prostu byłoby dostrzec z powodu tego, jak układa się ten tor. No ale właśnie, być może wygląda na to, że coś jest źle ustawione, jeżeli chodzi właśnie o tą automatyczną część, o to oprogramowanie. No a po części też sam Toto Wolff wspomniał o tym, że na tą sytuację wpływa też po prostu styl jazdy George'a Russella. Ja widziałem takie teorie mówiące o tym, że po prostu to, że to odzyskiwanie energii jest w takim stopniu zautomatyzowane, prowadzi do sytuacji takich, jak ma na przykład Russell, że po prostu styl jazdy trochę desynchronizuje się z tym, jak ta energia jest odnajdywana i kiedy kierowcy, którzy na przykład lubią jakoś tak trochę agresywnie jeździć w zakrętach, trochę dodawać więcej gazu, robić więcej korekcji, to tacy kierowcy właśnie sprawiają, że ten system odzyskiwania energii, ta jego automatyczna część trochę się gubi, no i w ten sposób tracą więcej energii na jednym okrążeniu, no i po prostu na prostych też mają mniej tej energii do dyspozycji.
1: Ale oczywiście jest to wszystko kwestia poprawnego ustawienia bolidu, tak jak zresztą zawsze było, do konkretnego kierowcy. Tak samo jak Verstappen ustawia swój bolid zupełnie inaczej i jak mieliśmy już w zeszłych latach wiele informacji, że kierowca z zespołu Verstappena nie jest w stanie tym bolidem jeździć, bo on dla nich jest nie do prowadzenia. Więc tak samo jest dokładnie z systemem odzyskiwania energii. Oni muszą ustawić oprogramowanie, ustawiają ją pod konkretnych kierowców i w tym przypadku ewidentnie to ustawienie nie leży do stylu jazdy George'a Russella. Pytanie teraz, co teraz się wydarzy? Bo ja mam kilka teorii. Jeśli ta teoria z nie błędem, a jednak dostosowaniem po prostu oprogramowania do stylu jazdy George'a jest prawdziwa, no to jeśli oni będą próbowali cokolwiek poprawiać, tweakować w tych ustawieniach, to muszą zrobić to w obu bolidach, z tego co mi wiadomo. Nie mogą tylko w jednym bolidzie tego przestawić. Chyba jest to ograniczone przepisami, mam nadzieję, że się nie mylę w tym zakresie. Więc wpłynie to również na jazdę Antonellego, więc wydaje mi się, że to jest największy problem, z którym się mierzy Mercedes, żeby zachować osiągi obu kierowców na ich najwyższym poziomie i żeby zaraz problem się nie odwrócił i Antonelli nie miał takich samych problemów jak George Russell, tylko na przykład w drugą stronę zupełnie, że na przykład energia jest deployowana zbyt szybko, albo odzyskiwanie energii jest prowadzone w dziwny sposób, za późno na zakrętach, za wcześnie, nie ma to większego znaczenia, ale problem może być zupełnie odwrotny. Więc to, z czym się aktualnie mierzy Mercedes, jest na pewno dla nich bardzo trudne, bo już dawno by to rozwiązali i podejrzewam, że już zdają sobie z tego sprawę nie od wczoraj, skoro pan Toto Wolff nawet się wypowiedział w tym temacie i dopiero teraz to wyszło, bo na tym torze faktycznie było to odczuwalne, gdzie mamy bardzo specyficzne proste. Mamy proste pod góry, proste z górki. No naprawdę to jest tor o bardzo wysokim pochyleniu, przez co podejrzewam, że na nim właśnie było wszystko bardzo dobrze widać. Ale problem istniał już wcześniej. Czy to jest wina Russella? To jest już czysto teoretyczna sprawa. Czy naprawią ten problem? Wątpię.
0: I do reszty tego, co działo się w trakcie wyścigów Spa w Belgii wrócimy za moment.

Wracamy do Formuły 1, wracamy na Spa, do Grand Prix Belgii. Nie jest to, ściśle mówiąc, wyścig domowy żadnego z kierowców, chociaż no, w sumie Max Verstappen ma najbliżej sercem i historią do Belgii. On też, jeżeli się nie mylę, jego matka pochodzi z Belgii i on też w Belgii się urodził, chociaż jeździ pod holenderską licencją. Ale. Wracając do Formuły 1, no to właśnie myślę, że warto wspomnieć o Maxie Verstappenie w Red Bullu. On zaliczył całkiem niezły wyścig. Widać pewne odbudowanie, no, wydaje mi się, że ogólnie w

0: Tylko, no właśnie, tym razem Andrea Kimiantonelli miał czas, żeby Charlesa dogonić i wyprzedzić. No i to właśnie znowu młody Włoch jest tym, który wraca do domu z pełnym kompletem punktów. Poza Charlesem dobry wyścig w sumie też miał Lewis Hamilton, także obaj kierowcy Ferrari. I tu myślę, że wrócimy na moment do tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o klasyfikację konstruktorów. Mercedes jest na pierwszym miejscu, no i raczej nie wygląda na zespół, który jest zagrożony tym, że spadnie. Mają aż 358 punktów, wygrali 8 z 10 wyścigów. Natomiast Ferrari, który jest teoretycznie najbliżej, ma punktów 258. Te pozostałe dwie wygrane są właśnie ich. Na samym szczycie rywalizacji nie zapowiada się, żeby była jakaś szczególna walka póki co. Dopiero walka o trzecie miejsce między McLarenem a Red Bullem może się zaostrzyć, dlatego że McLaren ma punktów 195, a Red Bull, który, tak jak wspomniałem, poniekąd odzyskał siły, 151 punktów. I tutaj mamy bilans 4 podia dla McLarena kontra 3 podia dla Red Bulla, ale myślę, że zobaczymy jeszcze więcej tych właśnie czerwonych byków na różnych stopniach podium, chociaż nie wiem, czy na tym najwyższym stopniu. Tutaj jestem odrobinę sceptyczny.
1: Ja bym jeszcze chciał tylko powiedzieć, że pan Isaac Hadjar sobie naprawdę wybitnie radzi. Aktualnie w tym wyścigu 6 miejsce, w bardzo, bardzo fajne walki nam również serwował, czy to z Norrisem, czy tam, no i trochę liczyłem na to, że jeszcze mu się uda wyprzedzić Piastriego, ale niestety tam już tego czasu zabrakło. No i kurde, ej, Ferrari kolejny raz dobra strategia, panie Franku. No coś niesamowitego po prostu. Piękny, wykorzystany virtual safety car, który tam wpadł. No jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ładnie pana Charlesa wyciągnęli tam na to podium, bo praktycznie został wyniesiony na podium przez Ferrari dzięki tej strategii. A Lewis Hamilton tam trochę narzekał, ale też mu to pomogło bardzo mocno.
0: Tak, Lewis Hamilton też, wracając jeszcze do tego, co działo się z George'em Russellem na samym początku wyścigu, on za tamtą kolizję z Russellem dostał 5 sekund kary, chociaż tak jak mówiłem, sam Russell raczej nie żywił żadnej urazy do swojego byłego kolegi zespołu. Sam przyznał, że jego zdaniem to był raczej incydent wyścigowy. No, sędziowie zadecydowali inaczej. 5 sekund kary, koniec końców.
1: Nie miało to aż tak
0: dużego znaczenia. Natomiast warto też odnotować, że Charles Leclerc też zaliczył kolizję w trakcie wyścigu z Oscarem Piastrim, która też moim zdaniem tutaj była większa szansa nawet na to, że Charles zostanie z tego powodu jakoś właśnie ukarany, no ale koniec końców ta kolizja też no bardziej wpłynęła na wyścig Piastriego niż na wyścig Leclerca, no i tak to się ułożyło. McLaren no właśnie poradził sobie też powiedzmy nieźle, ale jeżeli chodzi o tą wspomnianą walkę, to tutaj łącznie punktowali więcej kierowcy Red Bulla w tym wyścigu. Zbliża się przerwa letnia w sezonie. Został nam jeden wyścig, który już 26 lipca, także za moment. Najbliższy wyścig do Polski, bo na torze Hungaroring na Węgrzech oczywiście. Po tym wyścigu będziemy mieli jeszcze trochę przerwy, w trakcie której no, kierowcy i zespoły będą mieli trochę czasu, żeby wypocząć, żeby trochę się odbudować i trochę no, zastanowić się, jak będą działać w kolejnej części sezonu. Natomiast ja tylko liczę, żeby w tym czasie, powiem tak pół serio, pół żartem, żeby w tym czasie Ferrari, które tak ostatnio chwalisz, nie zapomniało o tym, co robi dobrze. No i poza tym liczę, że no właśnie Grand Prix Węgier będzie kolejnym wyścigiem, który dostarczy nam no, tematów do rozmowy na przyszłość.
1: Tak jest, a ono już za tydzień, moi drodzy.
0: Nawet mniej niż tydzień, mogli, tak.
1: Przyszły weekend. I jednocześnie jest to też Grand Prix, na którym będziemy mogli zobaczyć na trybunach najwięcej Polaków, dlatego że jest to najbardziej przystępne dla nas Grand Prix. Więc absolutnie, czyli że możecie pojechać, zobaczyć i obejrzeć wyścig. No, oczywiście nie w tym sezonie, bo już wszystko jest wyprzedane 100 razy, ale możecie to zrobić już w przyszłym. Nie zachęcam oczywiście do tego, ale na pewno byłoby fajnie.
0: Na ten moment to tyle, jeżeli chodzi o raport z tego, co działo się w Belgii. Wrócimy do was, no też za tydzień, w środę. Póki co trzymajcie się, śledźcie wyścig na Hungaroringu, to już o godzinie 15:00, także tak, no po obiedzie, w trakcie obiadu, jak kto woli, zobaczymy. Ja nazywam się Franek Wójcicki, razem ze mną był oczywiście Kamil Kuć. Dzięki wielkie.
1: Dzięki wielkie.
0: Do usłyszenia.
1: Pa, pa.
0: Cześć.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Poranie o tej porze.
1: Deszcz się nas ciągle trzyma w Warszawie, ale w weekend ma wreszcie wyjść słońce, więc może to jest dobry czas, żeby pójść na kino plenerowe. Mam dla Was trzy propozycje, może takich nieoczywistych kin. Pierwsze to w Filmotece Narodowej na Wałbrzyskiej. Tam odbywają się różne cykle w zależności od miesiąca, a w najbliższy piątek czeka nas film Pięć Diabłów. Jest to thriller parapsychologiczny o dziewczynce, która ma naprawdę niezwykły dar węchu, dzięki któremu odkrywa tajemnice swojej rodziny. To brzmi wszystko bardzo tajemniczo i zapewne też tak będzie na filmie. Film w piątek właśnie przed siedzibą Fina o godzinie 22. A w sobotę za to mamy kino plenerowe na Cytadeli w parku przy Muzeum Historii Polski. Tam będzie inny już gatunek. Będzie to film Karabala, czyli dramat wojenny oparty na prawdziwych wydarzeniach, na walce Polaków w Iraku. Film Krzysztofa Łukasiewicza z 2015 roku. W niedzielę, w ostatni dzień weekendu, za to mamy kino letnie na Rynku Nowego Miasta. Tam to kino już jest skupione na takich klasykach, na komediach starych polskich, więc będzie Stanisław Bareja i film Poszukiwany, Poszukiwana, a wszystko skończy się jeszcze potańcówką, więc z tego powodu ten film się zaczyna wcześniej o 18:00, więc jeżeli jesteście gotowi na taką dawkę Barei w weekend, to wpadajcie na Rynek Nowego Miasta. When you hear the rhythm, start to move.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych weź

bo zanim na lądko pertasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko pertasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

0: normalnie o tej porze.
1: A ja wracam do Was z kolejnymi polecajkami, no bo skoro w weekend ma wreszcie wyjść słońce i ma być trochę lepsza pogoda, to naprawdę warto to wykorzystać i znalazłam takie wydarzenia, które też są powiązane z jakimiś spacerami. Jest na przykład bardzo ciekawy spacer organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a dokładnie spacer ze szkicownikiem po Szuminie. To jest pod Warszawą, około 40 minut drogi i jest to wieś, w której mieści się dawny dom dwóch wybitnych architektów, małżeństwa Hansenów, którzy właśnie w tym miejscu również prowadzili takie letnie szkoły i warsztaty właśnie dla młodych fascynatów architektury, tak to można nazwać. Zmieniali tę przestrzeń w takie miejsce nauki, odkrywania, ale też i odpoczynku, no bo w końcu to było lato i takie chwile też wytchnienia. W najbliższą sobotę to miejsce będzie można odkryć ze szkicownikiem i pospacerować wspólnie, porysować, przyjrzeć się dokładniej temu budynkowi właśnie domu w Szuminie i spotkać osoby, które są również zafascynowane taką formą sztuki, zainteresowane architekturą. Spotkanie będzie prowadzić Paulina Kuch-Krawiec, czyli edukatorka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i całe wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 w sobotę. A inny taki ciekawy spacer jest też w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, bo tam można, co jest takie dość nietypowe, zjeść rośliny, które właśnie w Ogrodzie Botanicznym rosną. W tym roku Ogród Botaniczny stawia właśnie na rośliny jadalne i na nich się skupia. Tworzy wokół nich właśnie różne edukacyjne wydarzenia i spacery. I jeden z takich spacerów w najbliższą sobotę, ale też i w niedzielę o godzinie 10 będzie to oprowadzanie, dużo wiedzy i połączone to będzie wszystko oczywiście z jakąś też konsumpcją tych zbiorów. Na te spacery nie ma zapisów, wystarczy pojawić się o 10 w sobotę bądź w niedzielę w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego i kupić zwykły bilet wstępu.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: 16.30, Michał Dorobisz.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Wiemy, co powstanie w miejscu dawnego Szpiegowa na Mokotowie. W serwisie informacje drogowe z Woli i nastroje trenera Legii przed początkiem nowego sezonu Ekstraklasy.
4: Wiadomości.
3: Urzędnicy wybrali koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania Szpiegowa. Chodzi o osiedle przy ulicy Sobeskiego 100. W przeszłości mieszkali tam pracownicy ambasady rosyjskiej. W przyszłości powstanie tam 180 mieszkań komunalnych. Od dziś do 2 sierpnia zwycięskie prace w konkursie architektonicznym możemy oglądać na specjalnej wystawie w Zodiaku w warszawskim pawilonie architektury w Pasażu Wiecha. Teraz zapowiedź dla kierowców. Kolejny etap prac na Grzybowskiej. Od piątku ponownie przejedziecie Siedmiogrodzką i Grzybowską pomiędzy Karolkową i Przyokopową. Ruch będzie tylko w stronę Przyokopowej. W drugim kierunku będziecie mogli pojechać Kasprzaka do Skierniewickiej. Skręt w Karolkową będzie tylko w lewo. Na Karolkowej przy skrzyżowaniu nadal będzie jeden kierunek ruchu. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu infoulice.um.warszawa.pl. Są zarzuty wobec ochrony konkurencji i konsumentów dla spółki Autocentrum AAA Auto. To za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, wyjaśnia Kamila Guzowska z UOKiK-u.
5: Nasze zastrzeżenia budzi sposób sprzedaży pojazdów na kredyt. Do urzędów wpłynęły skargi, z których wynika, że konsumentom oferowano zakup samochodu na raty, ale pod warunkiem dokupienia dodatkowych produktów lub usług. W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
3: Nie jest to pierwszy ruch UOKiK-u wobec firmy. 3 lata temu urząd wytknął spółce wprowadzenie klientów w błąd w kwestii ceny samochodów. Sprawa jest w sądzie.
4: Sportowy kampus.
3: Na koniec piłka nożna. Powrót Ekstraklasy na horyzoncie. Pojutrze Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin w pierwszej kolejce Ekstraklasy. Dla trenera Marka Papszuna to będzie pierwszy pełny sezon z drużyną.
6: Wydaje się takie bezemocjonalne. Powodowałoby już taki trochę marazm i stagnację. To jest sport. Każdy mecz wywołuje u mnie emocje. Start sezonu również. Szczególnie, że dzisiaj jestem trenerem Legii Warszawa. To jest nobilitacja i dla mnie cały czas duże też wyzwanie, żeby z Legią Warszawa osiągać jak najlepsze wyniki.
3: Pierwszy mecz u siebie Legia rozegra w niedzielę 2 sierpnia z Zagłębiem Lubin.

0: Normalnie o tej porze.
1: Ciekawe wydarzenie nas czeka w weekend nad Wisłą. Jeżeli macie psiaki, to koniecznie musicie w niedzielę wybrać się do Cudu nad Wisłą, bo tam będą targi rzeczy dla zwierząt. Ale to nie będą tylko wystawy i rzeczy do kupienia. Będzie naprawdę bardzo dużo atrakcji, szczególnie dla czworonożnych przyjaciół. Będzie yoga na plaży z pupilami, będą lody dla psów, kurs pierwszej pomocy, jeżeli chcielibyście, co myślę, naprawdę warto się nauczyć właśnie pierwszej pomocy dla waszego zwierzaka. Dla psów różne jakieś też place zabaw, supy nawet na rzece i różne konsultacje i spotkania z behawiorystami, z zoologami. Będą też takie artystyczne strefy do zrobienia sobie magnesu z odciskiem swojego, łapy swojego psa, czy różne koszulki, czy plakaty. To wszystko w Cudzie nad Wisłą w niedzielę najbliższą. Wszystko startuje o 10:00 i Cud nad Wisłą zmieni się w raj dla wszystkich czworonożnych przyjaciół.

0: Normalnie o tej porze.
1: I na koniec mam dla was jeszcze jedno wydarzenie do polecenia, które naprawdę mnie samą mega zaskoczyło, bo to będą warsztaty z sitodruku, ale to nie do końca będzie taki zwykły sitodruk, bo będzie to wszystko organizowane przez Henryka Kwiatka z Kwiaciarni Grafiki, który łączy sitodruk z rowerami. Właśnie rozwija swoją fascynację rowerową nie tylko przez podróże czy wycieczki i odkrywanie jakichś nieoczywistych miejsc, ale też tworzy cyklografiki, czyli właśnie takie prace sitodrukowe, które są związane z tematyką rowerową. I w najbliższą sobotę też takie sitodruki rowerowe będzie można stworzyć, korzystając z mobilnego sitoroweru, który będzie dostępny w Muzeum Woli na Srebrnej 12. Tam będzie można wziąć ze sobą koszulki, bluzy, torby, wszystko, gdziekolwiek chcielibyście na druk właśnie sitorowerowy zrobić. I własnoręcznie będzie można to wszystko wykonać. Nauczyć się, jak właśnie tworzy się takie sitodruki, poznać Henryka Kwiatka, który te dwie pasje łączy ze sobą w bardzo ciekawy sposób. Wszystko zaczyna się o 12 w Muzeum Woli i na to wydarzenie obowiązują bilety, ale kosztują one

hashtag bliska DJ Blik i Dominika Płonka. 6 minut po godzinie 17, a my rozpoczynamy, no co by nie mówić, najlepszą audycję muzyczną w eterze. To jest Alternator. Ja jestem Marta Boroń i będę dzisiaj z wami do 19.

0: propozycja numer jeden dzisiaj. Ostrości brak, kiedy ciało ciągle biegnie. Ruch od Domin i Faustyny Maciejczuk. I dzisiaj powraca numer telefoniczny 228277205, pod którym oczywiście możecie głosować, lub 886-971-971 WhatsAppowo i SMS-owo.
1: Alternator. To jest roller coaster, tylko że to emocje. Łeb ciągle jest lodry.
0: Dwójeczka!

0: tego pana nawet nie trzeba przedstawiać.
1: To są przeciwbólowce. Boję się, że zachoruję.
0: Oczywiście jest to Raw Performance i Roller Coaster.
1: W dół i w górę, a na koniec tylko w dół. 8 godzin na streamingach wybierałem film. Nawet nie wiem czego.
0: To propozycja numer 2. Głosujcie 228277205. Tutaj numer telefoniczny lub 886 971 971. WhatsAppy i

0: No i odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry.
1: Siemano Marta, witam we flagowym programie Radia Sam.
0: No siemano Andy, ale jest dzisiaj pierwszy. Bardzo się cieszę.
1: Pierwszy. Dawno nie dzwoniłem, także co parę dni dzwonię, nieco co kiedyś, więc pozwoliłem sobie być pierwszy.
0: Idealnie, idealnie. Ale rozmawialiśmy chyba w piątek, także nie tak długo się nie słyszeliśmy.
1: Wiem, piękne wejścia były. Co tam u ciebie ogólnie? Ja właśnie rakietkę skończyłem naciągać dla klienta i dzwonię.
0: Rakietkę? Że taką do grania?
1: Rakieta do gry i powiem wam, bardzo ciekawy temat dzisiaj się trafił, bo to jest przed sprzedaży Wilson Redline w pięknym, jasno świecącym, metalicznym, czerwonym kolorze. Ktoś, kto się interesuje tenisem, to wie, a kto nie, to nic nie będzie wiedział. Przeplot 16x20, 305 gram, bo jest bardzo fajna rakietka.
0: To jest bardzo niszowy temat, Andy. Ja nie wiem, czy... Piszcie w
1: mega
0: SMS-ach,
1: niszowy.
0: Jeśli ktoś wie, o co chodzi, jak napisze,
1: tak,
0: że wie, że, o co chodzi.
1: Wilson Redline przedpremierowo na rynek wrzucili ileś tam rakiet, jeszcze zdaje się nie ma w Decathlonach, w strefach tenisa. Jeżeli już się pojawiły, to dawajcie znać. To jest koszt około 1200-1300 zł.
0: Rany boss, yeah.
1: Za rakietę, także.
0: No, ale nie
1: wiem, ktoś się interesuje, to
0: wiem,
1: ciekawe, czy strygerujemy ludzi.
0: Być może, ale powiem ci, że takie tematy nie są mi dalekie jakoś bardzo, bo mój najlepszy przyjaciel kocha tenisa i po prostu ciągle ogląda tenisa i wszystko mi mówi o tym tenisie. Także no dzień jak co dzień, jak tutaj mi mówisz, że jakby nie jestem w ogóle zdziwiona. Także powiem mu to, i pewnie będzie wiedział, o co chodzi.
1: Będzie wiedział w ogóle, no teraz kilka milionów nas słucha, bo Polonia w Chicago, w Oslo słuchają, wiem, że Norwegia, w Maluchu, w Piasecznie słuchają, także no dzieje się. Wiem, że Holandia słucha, Kielce czasem. Piszcie właśnie, piszcie, gdzie
0: tak,
1: słuchać.
0: Tak, zawsze bardzo chętnie
1: Marty
0: czytamy.
1: Marty i mój, na razie, jak będziecie chcieli, to z Oslo dzwońcie, z Chicago, z Belmont i Milwaukee, z Narożnika, tam gdzie jest Jackowo, polska, wiesz, dzielnica. Teraz to się trochę pozmieniało już, ale ja byłem 20 lat temu ponad. Ja byłem 1999-2000, ja byłem 26 lat temu. O Jezu, jaki ja stary.
0: No 26, no to jest no, prawie tyle, co ja żyję. Dobrze.
1: To tyle lat temu ja byłem w Chicago przed rok.
0: Słuchaj, mamy jakiś odzew w SMS-ach. Suchy magister napisał, nie wiem pewnie o co chodzi, ale Andy wie i to jest najważniejsze. Ja też tak uważam.
1: No nie wiem, czy najważniejsze. Po prostu chciałem zrobić taka sonda uliczna przez radio. Jaki procent ludzi zna się na sporcie, tenisie, a mało tego, bo grać można, umieć można grać, można oglądać, ale sprawy sprzętowe, czyli naciągi, rakiety, to jest jeszcze nisza w niszy.
0: No, to prawda, to prawda. Słuchaj, no może porozmawiamy jeszcze o tym dzisiaj.
1: Tak,
0: no.
1: Tylko jeszcze powiem,
0: no,
1: ile
0: dawaj.
1: Znasz ludzi, co gra w tenisa, a ile znasz ludzi, co serwisuje rakiety. No to jest, wiesz, tenisa.
0: Ja nawet nie wiem, że mogę wiedzieć, że takie osoby istnieją. To jest
1: no
0: taka
1: wiesz,
0: nisza.
1: Niektórzy ludzie nie wiedzą, że się naciąg wymienia. Myślą, że to jest raz na całe życie. No nie, to trzeba co 2-3 miesiące wymienić. Dobra, jeśli jesteście we Francji, słuchajcie na Quatre-vingt-dix-sept. Jeśli w Niemczech, 97,1. Jeśli w Hiszpanii, 97,1. Jeśli w rosyjskojęzycznych, 97,1. W Holandii, 97,1. We Włoszech, 97,1. Najbardziej melodyjny język. W Japonii, Kyuju Nana Tenichi. A jeżeli jesteście na Węgrzech, na przykład w Budapeszcie, to odpalajcie od razu. Kilenzwen het eges eć. I wtedy będziecie słyszeć.
0: Nie ma żadnej
1: dzięki
0: wymówki, żeby teraz nie słuchać alternatora. A słuchaj, a na co głosujesz?
1: Tak,
0: bo nie powiedziałeś.

0: kolektyw.
1: A jak najbardziej, dobra. Dobra, to pójdzie.
0: Albo coś rapowego, Snoop Dogg, Still Dre. Wybierajcie.
1: Dobra.
0: To dla Maxa, ciebie, wszystkich regularców. Thank you very much and adios.
1: Thank you very much. Do następnego, Andy. Na razie, pa.
0: Bye.
1: Głos wasze notuję jak najbardziej i z SMS-ów, i z WhatsAppów. Norek napisał Dawidy Bankowe. Czy to jest nawiązanie do czegoś? Jezu, Norek, nie zrozumiałam. Odbieramy telefon. Halo, dzień dobry, Radio Campus.
2: Halo, dzień dobry.
1: Cześć.
2: To może ode mnie będzie dwójeczka i dla równowagi krótko. Pozdrawiam.
1: A jeszcze Maciek czy Marcin?
2: Maciej.
1: Maciek, dobrze. A Maciek, gdzie jesteś? Co robisz? Powiedz. Coś sobie więcej pogadamy.
2: Zatem w pracę do domu.
1: Do domu, no dobrze.
2: I trochę sprawnie się przejechało przez miasto, chwila korków w Śródmieściu na początku, a teraz już lepiej.
1: A, no to jakiś taki akurat dzień, nie wiem, a w sumie środek tygodnia. Aż dziwne.
2: Ale
1: może wakacje, może dlatego. Dobrze, no to bardzo się cieszę.
2: W środę z biura i tak dalej, ale...
1: Jak ktoś jest w jakichś korkach, to niech daje znać. Od razu uprzedzimy na antenie. Ja ci bardzo dziękuję za głos i życzę co? Miłego wieczoru, miłego popołudnia. Do następnego.
2: Miłego wieczoru.
1: Pa! Jeszcze jeden telefon w takim razie. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć.
3: No dzień dobry, właśnie wracałam z półkolonii. Dzwoniłam przez chyba czwarty raz, nie wiem, czy jest półko.
1: No to się udało w końcu. A gdzie te półkolonie były?
3: W Warszawie.
1: W Warszawie?
3: Co?
1: No to super. A co tam robiliście na tych półkoloniach?
3: Na przykład graliśmy, albo nie wiem. Tak, przykładnie jako jedyne stan na sztuklicy.
1: No super.
3: 17 gdzieś mniej więcej, a wszyscy poszli do jakieś 16.
1: Rozumiem. A powiedz jeszcze, jak masz na imię, bo tak nieładnie nie zapytałam.
3: Miłosz mam na imię.
1: Miłosz, dobrze. A Miłosz, a na co głosujesz? Jedyneczka czy dwójka?
3: Nie wiem, co jest, więc nie wiem.
1: No, na jedynce jest Ruch i Domin, Faustyna Maciejczuk, na dwójce Raw Performance i Roller Coaster. Coś może ci bardziej znajomo brzmi. Albo po prostu w ciemno możesz.
3: Dwójka. A
1: dobrze.
3: A jeszcze o tych poprosić?
1: No pewnie.
3: Jeśli macie cenzurą, to macie Biblioteka Traw.
1: Dobra, chyba mamy, chociaż nie chcę ci mówić na 100%, ale jest, tak, to dostaję sygnał, że jest, więc pójdzie dzisiaj, jak najbardziej, dla ciebie.
3: Dzień.
1: Dzięki, do widzenia, pa! No, odbierzemy jeszcze jeden, a co? Halo, dzień dobry.
4: Cześć,
1: kto tam?
4: Dzień dobry. Hania, Stasio i Tadzio.
1: Cześć.
4: Tak, i tutaj Stasio bardzo chciał do was zadzwonić. I głosujemy wszyscy na którą?
5: Na dwójkę.
4: Na dwójkę.
1: Na Rała,
5: i
1: dobrze, czyli...
4: Jedziemy do Mszczonowa na basen, tak?
1: Ale super! Idealny dzień na basen, myślę. Ale to tak jakaś okazja specjalna, czy jesteście stałymi bywalcami basenowymi?
5: Też
1: odpowiedz.
5: No i tak pływamy. Mamy dzisiaj lekcję z panem
1: Mateuszem. Aha, no dobrze. Ja się muszę przyznać wam, że ja na przykład nie umiem pływać. Także zazdroszczę wam.
5: My już umiemy!
1: No, ja no, tak podejrzewam. Więc już macie przewagę. Ale ja jestem po prostu bardzo oporna i jakoś się nigdy nie udało. Ale było wam ciężko się nauczyć, czy po prostu wam to przyszło jakoś tak lekko?
5: Jak ja byłam mały, to chciałam pływać i mama mnie zapisała.
1: Aha, w ten sposób.
5: No i to jednak
1: dla chcącego nic trudnego, nie? Jak to się mówi. Właśnie. Dobrze, no to życzę wam... Super popołudnia wam życzę. Pozdrówcie pana trenera Mateusza w takim razie. Od pani z radia.
5: Okej. Okay. Dziękujemy.
4: Dzięki wielkie.
1: Dzięki wielkie za telefon i za głosy. Na razie.
4: Na razie.
1: Pa.
5: Na razie.
1: No dobrze, to my może zagramy w takim razie na zamówienie od słuchacza Mata i Biblioteka Trap.

0: Gdzie? Może na drugiej zmianie? Nie zapominamy o was, drugozmianowcy? ...886-971-971 to numer, pod który możecie pisać SMS-y lub na WhatsAppie, na co głosujecie. I odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, Radio Campus.
1: Dzień dobry, witam, Adam z tej strony.
0: Cześć, Adam, na co głosujesz?
1: Na dwójeczkę. To prawda, nie jestem drugozmianowcem, ani nie stoję w korku, ale jakoś tak dwójka lepiej weszła.
0: Super. A ty jesteś dzisiaj sam? Bo tak mam zapisane go ciebie z Tosią.
1: Z Antoniną? Tak, nie. Tym razem sam. Tosia ma wakacje, także na razie ze mną nie jeździ.
0: No tak. A jakie plany na drugą połowę dnia?
1: Na drugą połowę dnia? No takie, że będę musiał opiekować się swoimi dwiema maturami, bo żonka idzie do pracy na noc i zostaje z dziećmi po prostu.
0: Czyli żona tak, jest życie, trzeciozmianowcem.
1: No można by tak to nazwać.
0: No dobrze. No to zapisuję twój głos. W takim razie słyszymy się, mam nadzieję, już niedługo. A ja ci życzę, no mimo wszystko, fajnego czasu z córkami, bo to jednak... To nie jest nic takiego, to nie jest obowiązek chyba, nie? To jest...
1: Nie, ogólnie nie, bardzo lubię, tylko czasami cierpliwości brak, a tak to jest naprawdę bardzo sympatycznie.
0: Dobrze, to pozdrów też córy w takim razie.
1: Dziękuję, pięknie.
0: Dzięki, pozdrow,
1: pa. Do usłyszenia.
0: 228-272-05 to jest numer, pod który możecie dzwonić i głosować na jedynkę lub na dwójkę dzisiaj. W alternatorze zbieram też głosy SMS-owe 886-971-971 lub na WhatsAppie, tam również głosówki, zdjęcia. Bardzo lubię, jak wysyłacie jakieś zdjęcia, gdzie jesteście, co robicie albo co jecie. Chociaż ostatnio z Kubą mieliśmy taką zasadę, że nie wysyłajcie nic przed 18 w alternatorze, bo po prostu jesteśmy głodni, ale ja przyjmuję, dzisiaj nie ma Kuby. Nie wiem, czy tak wam zdradzę, że może będzie, ale to jest wielka niepewność. Więc bardzo chętnie przyjmę również głosówki i zdjęcia na WhatsAppie 886-971-971. I co? I zbieram wasze głosy, zapisuję, a po policzeniu wszystkich głosów, no tutaj szczerze mówiąc, był jeden taki pan, który zebrał większość swoich głosów, większość waszych głosów i no nie było tutaj tak naprawdę bitwy. Dwójeczka wygrała Roller Coaster i Raw Performance.
2: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
2: 17:30, Michał Dorobisz.
3: Akademickie Radio Campus.
2: 15. Marsz Pamięci przejdzie ulicami Muranowa. Na Filipinach, o sytuacji w Azji, również na Bliskim Wschodzie. Na koniec wyprowadzka z warszawskiego zoo do Holandii.
3: Wiadomości.
2: Za pół godziny początek 15. Marszu Pamięci. Początek wydarzenia na dawnym Umschlagplatzu. Następnie uczestnicy wydarzenia ulicami Muranowa wszyscy przejdą na skwer imienia Racheli Auerbach, gdzie nastąpi inauguracja instalacji artystycznej Zuzanny Herzberg, przygotowanej specjalnie na tę okazję. Wydarzenie uświetni czytanie performatywne w reżyserii Karoliny Kirsch z udziałem aktorek Teatru Żydowskiego. Całości towarzyszyć będzie oprawa muzyczna autorstwa Ani Kasprowicz. Sytuacja na Bliskim Wschodzie tematem spotkania szefów dyplomacji Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Sekretarz stanu USA Marco Rubio odniósł się do wojny z Iranem i kwestii blokady ciśnieniny Ormuz. Jeśli stworzymy na Bliskim Wschodzie precedens, na mocy którego państwo decyduje, że będzie kontrolować międzynarodową drogę wodną, pobierać opłaty za korzystanie z tej trasy, a w przypadku ich braku wysadzać statki w powietrze, stworzymy bardzo niebezpieczny precedens, który powtórzy się w innych częściach świata, także w tym regionie. Według agencji Reutera wypowiedź szefa amerykańskiej dyplomacji ma być ostrzeżeniem dla krajów Azji Południowo-Wschodniej, które zmagają się z roszczeniami terytorialnymi Chin na Morzu Południowochińskim. Wiedzie przez nie kluczowy szlak handlowy o rocznej wartości przekraczającej 3 biliony dolarów. Władze w Pekinie roszczą sobie prawo do niemal całości tego akwenu. Młodzież, potencjał, nie problem. To hasło nowej inicjatywy we Wrocławiu. Polega ona na zaangażowaniu do współpracy z młodzieżą streetworkerów. Aktywiści ukierunkowani na pomoc młodym ludziom będą spotykali się z młodymi przy galeriach handlowych, dworcu głównym PKP czy w skateparkach. Streetworking to część szerszych działań. Wrocławskie szkoły odwiedza też hejtobus. Młodzież ma w nim okazję do rozmowy o emocjach, relacjach i codziennych wyzwaniach. Wychowanka warszawskiego ogrodu zoologicznego oślica somalijska Zuzia wyjechała do zwierzyńca w Holandii. Zuzia została porzucona przez matkę i wychowana przez opiekunów. Jest przedstawicielką gatunku zagrożonego wyginięciem. To będzie nowy rozdział zwierzątka. Życzymy powodzenia.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Parą. Ale ten, dwa sławy i skrywa.

0: Oczywiście soku i jednorożec.
1: Pośród różowych traw, ty prowadzisz jak ja.
0: Głosujcie na dwójeczkę 228277205 lub 886971971.
1: Ja znów okazałem się zdrowy. Walczymy wciąż o dobrobyt. Chudy sokołek i team młodzieżowy. Na Krakaus po fanty do ziomka ten jara już
0: widzę, że dzwonicie, ale to za chwilkę.

0: soku na
1: sto. Halo, dzień dobry.
2: Halo, halo.
1: Cześć.
2: Hej.
1: Kto tam?
2: Dobrze ogólnie, ja wróciłem niedawno z wyjazdu zwykłego na 2 tygodnie. Byłem.
1: Dobrze, a jak masz na imię?
2: Staś.
1: Staś. Dobrze, a gdzie byłeś na tym wyjeździe?
2: Koło Rzeszowa.
1: Koło Rzeszowa? Dobrze słyszę.
2: Bożowa.
1: Jeszcze raz?
2: Bożowa.
1: Bożowa. A gdzie to jest?
2: Pod Szczecinem.
1: A pod Szczecinem, czyli na jakieś... Co tam robiliście?
3: No co robiłeś? Nie słuchał radia, nie grał na telefonie, nie oglądał telewizji.
1: No właśnie, no to są najfajniejsze rzeczy, które można robić. Poza tym właśnie. Poza telefonem, poza telewizją.
2: Ogólnie uczyliśmy się o bogach greckich.
1: Ale super.
2: Mieliśmy zajęcia, graliśmy w flagi, mieliśmy ewakuację, która była chyba najlepsza.
1: Najwięcej się działo. A graliście w jakieś, nie wiem, w jakieś siatkówki, albo piłkę ręczną, zbijaka, nie wiem, jakieś podchody robiliście, chowanego?
2: Nie, graliśmy w taką grę, ninja, że każdy ma dwie ręce i trzeba zbijać przeciwnikowi ręce.
1: Okej, ninja. Fajne, fajne. A byłeś tam jakiś, z jakimiś znajomymi? Czy
2: nie,
1: całkiem nowe osoby były?
2: Nie, znajome.
1: Aha.
2: Drugi raz.
1: Okej, dobrze. To polecasz innym, żeby spróbowali?
2: Tak.
1: Dobrze. Super. A jakieś jeszcze inne plany wakacyjne masz?
2: Teraz będziemy jechali z mamą na działkę do mojej mamy koleżanki.
3: Mazury.
1: Ale ekstra.
2: Nie, Mazury.
3: A, może.
2: Mazury i morze.
1: A, to takie połączenie, w sensie będziecie najpierw tu, a potem tam?
2: Tak.
1: Ale ekstra. A pamiętasz, gdzie nad morze? Bo tak koło Mazur...
2: To bardzo dobrze.
1: Gdzie?
2: Do Gdańska.
1: Do Gdańska, a, czyli do Trójmiasta. Mega fajnie, mega zazdroszczę pozytywnie. Korzystaj z wakacji. A po wakacjach idziesz gdzie? Do szkoły? Pewnie? Do której klasy? Gdzie?
2: Do czwartej.
1: Do czwartej klasy. No i ekstra, tak podejrzewałam. Super jesteś, Staś, powiem ci. Dzwoń częściej.
2: Okej.
1: A czy ty zagłosowałeś? Bo chyba nie mam głosu zapisanego. A jedynka czy dwójka?
2: Ja chyba tak szczerze na dwójkę.
1: Na jednorożca, to dobrze, zapisuję. A tata?
2: Też na dwójkę.
1: Też na dwójkę. Dobra.
2: Pamiętam, że kiedyś było chyba zapisywanie tutaj w numerze.
1: Tak? Tylko mam zapisane Norbert tylko, ale to w takim razie muszę zmienić, że tutaj duo dzwoni. Dobrze. Dobra, dzięki za telefon. Do następnego i miłego. Pozdrowienia, pa. 228277205 to niezmiennie numer do kampusa. Dzwońcie i głosujcie. I przy okazji możemy sobie porozmawiać, co tam u was fajnego w ten lipcowy, środowy wieczór. Zbieram wasze głosy i również czekam na propozycje muzyczne, bo jak najbardziej mogę je spełnić, jeśli tylko mamy to w naszej bazie, a nasza baza jest naprawdę bardzo rozległa, także zapraszam 886-971-971. Na WhatsAppie dalej czekam również na zdjęcia, na głosówki. I ktoś napisał płonące siodła. Ostatnio było. Ostatnio było, nawet nie wiem, czy nie w piątek, albo w środę. I to nawet właśnie ja z Kubą to opuszczaliśmy. Także może coś jeszcze macie tam w rękawie. Zbieram, czekam, a teraz może już rozstrzygnijmy poprzednią parę. Zwycięzcą zostaje Sven Wegner, Andy JC i Sweet Strings.

0: ciebie.
1: I suwa. To propozycja numer jeden. Jeśli chcecie usłyszeć ten kawałek w

chce mi zapowiedzieć. Dwójeczka, Sara Kordowska. I Saga. Niezmiennie możecie do nas dzwonić 228 27 7205. Albo do nas pisać 886 971 971.

0: Ja bym bardzo chciała, żebyś ty się przyznał, gdzie ty byłeś?
1: Ja się lekko spóźniłem, gdyż rozpocząłem karierę aktorską. Będę teraz aktorem, będę grał w reklamach. Jaka reklama? No, jeszcze nie mogę tego powiedzieć, bo mam
0: NDA. Nie możesz tego powiedzieć?
1: Jeszcze nie
0: mogę. A wiesz, że ja prawie powiedziałam?
1: Nie
0: mów, jak cię nie było, to tak się zastanawiałam, czy to powiedzieć na antenie. I prawie powiedziałam.
1: No, Kuba Sołtysik, jestem z wami. To jest Alternator. Godzinka spóźnienia, ale odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo.
0: Witamy ponownie.
2: Halo.
1: Dzień dobry.
0: Na siemano.
2: Znowu jeszcze raz?
1: No oczywiście, możesz zagłosować jeszcze raz. Tylko ja tutaj dopiero przyszedłem, więc musisz mi powiedzieć, z kim rozmawiam.
2: Stasi Norbert.
1: Norbert, dobrze, witam
0: Cię
1: Norbert.
0: Stasi,
1: aha, Staś, dobra, okej, dobrze. I w takim razie coś dla Ciebie.
2: Jedno pytanko, bo tata nie rozpoznał Pani i coś... Nie zastanawia, czy pani zawsze Alternatora prowadzi, czy jakaś inna?
1: Wydaje mi się, że
0: pani
1: chyba
0: inna.
1: Nie.
0: Pani inna.
1: Tak. Wydaje mi się, że może ci chodzić o Kasię Rodek.
0: Tak, bo my jesteśmy na zastępstwo
1: dzisiaj.
0: A my dzisiaj
1: zastępujemy Kasię. Tak,
0: normalnie jesteśmy w piątki. Marta Boroń i Kuba Sołtysik, to my.
1: Tak. Ale i tak
2: pani
1: jest...
2: To więc ja tak jakby nie rozpoznałem.
0: Rozumiem.
1: No to dobrze, to wiesz, to teraz śmiało do nas
0: dzwoń. Poznajemy
1: się. Tak, poznają, już jesteśmy radiowymi przyjaciółmi.
2: Okej.
1: I powiedz coś, co dla ciebie. Na co głosujesz?
2: Znowu dwójeczka,
1: dobrze. Ja sobie zapisuję w takim razie. Saga Sara Kordowska. No dobrze, i rozumiem, że to już druga rozmowa, tak?
0: Tak, to już druga rozmowa. Ja już wszystko wiem, że Staś był na Koloniach.
1: O, wow.
0: Tak?
1: Okej.
0: Okay. Pod Szczecinem.
1: Wszystko jasne.
0: Wszystko się zgadza, prawda? I że wybiera się jeszcze na Mazury i nad morze.
1: Zazdrościmy. No dobrze, no to w takim razie Staś, no to teraz musisz co tydzień do nas dzwonić, nam opowiadać w takim razie. Polecam w piątek,
0: tak,
1: bo wtedy
0: jakąś
1: jesteśmy.
0: Aktualizację.
1: Tak, i musisz nam robić
0: co
1: aktualizację,
0: ciekawego?
1: Co się dzieje.
2: Piątki dzwoniliśmy w roku szkolnym, bo jesteśmy na zbiórki zespołowe i nudziło nam się w drodze, więc dzwoniliśmy.
0: No to dobrze, no to tak, jak będziecie w drodze, to też zapraszamy, a jak się rozpocznie rok szkolny, to tym bardziej my tu będziemy i będziemy sobie rozmawiać. Bo na co? Na jakie, jeszcze raz, na co jeździliście?
2: Na zuchy,
0: no właśnie.
1: Okej.
0: Okay. Ja nigdy nie miałam okazji być zuchem.
1: Ja też nie, no ale...
0: Ale są tu w redakcji takie osoby, które tam śmigały normalnie, tam
1: no,
0: były
1: słuchaj,
0: zuchami.
1: No też...
2: Teraz już do harcerzy będę jeździć.
1: Okej,
0: ekstra.
1: Super. No dobrze, Stasiu, no to w takim razie dziękujemy ci bardzo za głos. Zapisałem sobie i do usłyszenia.
2: Jeszcze tata musi...
0: No oczywiście, czekamy.
1: Tak, tata.
3: Jest. Do usłyszeń, bo jeszcze będziemy
2: chwilę się przesłuchać. Tak, więc jeszcze możecie
1: dobrze. Okej, dobrze, śmiało
0: do 19 jak najbardziej.
1: Oczywiście. No to dobrze, to na ten moment trzymajcie się ciepło i słyszymy się niedługo.
2: Dziękujemy.
0: Pozdro.
1: Trzymajcie się, hej, hej. No pięknie, dobrze. Nie,
0: mamy propozycję muzyczną,
1: tak.
0: W SMS-ach.
1: Czy zdradzamy?
0: Myślę, że będzie niespodzianka.
1: Ktoś się na pewno ucieszy, tak?
0: Tak, ale na pewno czekamy na wasze telefony 228277205 i możecie właśnie, no chciałam powiedzieć dać update, ale tak ładnie, aktualizację z waszego
1: tak,
0: życia. Czy gdzieś jedziecie na jakieś wakacje, czy właśnie jesteście na drugiej zmianie

0: Czy może jecie coś dobrego? Chociaż właśnie mówiłam, że przed 18 to jest zakaz. Halo, dzień dobry.
1: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, siemano.
2: Czy z Michałem?
1: Cześć, cześć. A, tak, z Michałem. Widzę, że zapisany jestem.
0: Tak, miło,
2: jesteś zapisany, Michał. Oczywiście, że tak. Michał, co dla ciebie?
1: Ale jakbyście mogli mi powiedzieć, bo dopiero włączyłem radio.
0: Też dobrze. Oczywiście.
2: No to tak, na jedyneczce Falling Stars od Suwa, a na dwójeczce Saga od Sary Kordowskiej.
1: To dwójeczkę poproszę.
2: Dwójeczka, oczywiście, zapisuję.
0: Zapisane.
2: Jasna sprawa. Michał, co u ciebie? Co w ten ciepły dzień porabiasz?
0: Ale wieczny.
1: A właśnie zrobiłem przerwę w koszeniu trawy.
2: Okay.
1: Włączyłem, zarzuciłem słuchaweczki na uszy, żeby nie słuchać tego buczenia kosiarki.
2: Okay.
1: No i co? I walczę do końca, bo zaraz chyba deszcz jakiś będzie padał, więc...
0: Tak, tak właśnie wygląda.
2: Jest taka szansa.
0: I chyba nawet zapowiadali, że około tam 19 to już no, długo wytrzymało.
2: Ale ja mam jeszcze jedno ważne pytanie, bo ja jestem ostatnio jakimś dziwnym entuzjastą koszenia i ja się zastanawiam, czy ty masz ulubiony typ kosiarki?
0: Typy kosiarek?
2: No bo jest, wiesz, ta ręczna, traktorek, żyłkówka, no różne są, prawda?
1: Znaczy tak, spalinowa z napędem. O,
2: z napędem, okej, okay, ale ta taka do pchania
0: to
2: normalnie,
0: chyba klasyk,
2: ta taka
0: nie?
2: klasyczna.
1: Tak, do pchania, okay, tak. Za mała działka, żeby traktorkiem jeździć, ale takie moje marzenie, jak kiedyś się jakieś łąki dorobię gdzieś na Mazurach albo gdzie indziej, to takim traktorkiem chętnie sobie pojeżdżę. I oczywiście obowiązkowo kampus będzie w słuchawkach grał.
0: Ekstra. Ale mi się wydaje, że w ogóle koszenie dla niektórych to jest taka forma relaksu. Ale to jest chyba trochę jak z prasowaniem, że dla niektórych to jest największa udręka i w ogóle najgorsze, co może być, jeśli chodzi o prace domowe. I tak samo właśnie z koszeniem. Na przykład tam niektórzy ode mnie z rodziny to specjalnie przyjeżdżają po 200 km gdzieś tam, żeby sobie skosić trawę i pojechać z powrotem do domu, więc to musi coś z tym być.
1: Zgadza się. Mimo tego buczenia kosiarki można naprawdę zebrać myśli i fajne nieraz spontany przychodzą, które można później realizować w wolnym czasie po koszeniu, tak?
0: Dokładnie.
2: No to dobrze, no to w takim razie co, Michał? No to życzymy powodzenia, no bo tutaj nic innego nie można. No i słuchaj nas i dzwoń jeszcze, rób nam przecież update trawnikowy, no.
0: No, czekamy.
1: Dobra,
0: miłego.
1: Dam znać.
2: Trzymaj.
1: Dzięki.
0: Hej.
2: No dobrze, czy to jest czas, żeby posłuchać?
0: Myślę, że tak.
2: Ja się zachowuję, jakbym wiedział, co by było.
0: To była mocna para.
2: Tak, była, z tego co widzę, podglądnąłem.
0: Ale jednak.
2: I co wygrało?
0: Jednak klasyk, Sokół i Jednorożec. Posłuchajmy.
3: No ja nie wiem, mordo, co ty gdzieś tam widział, to ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
4: Jednorożec.
3: Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące. No ale...

i klasyk, rozkój kowlu Amerykany. Może wyjdziemy na solo, na chorzą, na pogotowie. Znowu cerują mi głowę, pijemy na dworcu z dupami z Wilna. Budzimy się w Częstochowie.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
4: This is your life! Right here, right now!
2: Autopromocja.
5: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.

No to dwójeczka zaczynamy, a na dwójeczce Mbappé Sodley na ficie z Liamem Bailey.

0: No to otwieramy linię. 228-277-205 to numer do nas. Proszę śmiało dzwonić.
1: Czekamy, a ja mam pytanie do ciebie i tak. do słuchaczy. Oglądałeś finał mundialu?
0: Oglądałem finał.
1: Tam mecz to swoją drogą, ale jak ci się podobało halftime show?
0: Słabe.
1: Słabe, nie?
0: Słabe. No. Ja jakoś no. tak... Takie bardzo, bardzo amerykańskie, bardzo. Jakoś tak, nie wiem, czy jestem fanem, sam nie wiem, co o tym myśleć.
1: No nie wiem, ja miałam jakieś takie złudne nadzieje, że Madonna zaśpiewa coś ze swojej nowej płyty.
0: Ja ale... to w ogóle mam wrażenie, że ty przez ten okres, kiedy była piłka, stałaś się autentycznie fanką piłki.
1: Ale to nie znaczy, że nie była wcześniej.
0: No, nie wiem, nie rozmawialiśmy o tym w ogóle. W ogóle mi o tym nie wspominałaś, także...
1: Tak, więc kto był tam? Madonna,
0: był, że było Justin Bieber.
1: Justin Bieber. Tak. Z akustyczną gitarką.
0: Tak, tak, tak.
1: I kto?
0: I kto?
1: I kto?
0: Madonna?
1: No tak. I jeszcze... Aha, no jeszcze myślę, Shakira!
0: A, oczywiście, i że
1: najbardziej
0: tak.
1: mi się podobał jej występ. No. Najfajniejszy był. Tak, i najbardziej na stadion, a to co tam Justin, no to tak średnia. Troszkę nudą biało, co mogę powiedzieć.
0: No dobra, skoro tak mówisz, ja się podpisuję.
1: Odbierzemy telefon?
0: Przepraszam, tak, odbierzmy. Halo, halo.
1: Witamy ponownie.
2: Halo, to znowu my.
0: No, dzień dobry.
1: Co tam się zmieniło? Na pewno głos.
2: Ogólnie to tylko się zmieniło to, że stoimy znowu w korku.
1: Aha, no tak to było.
0: Czyli niektóre rzeczy się nie zmieniają.
2: No niestety.
1: A jak głosy się rozkładają w tej parze? Też dwójeczka czy coś innego?
2: Jedyneczka
1: tym razem, dobrze.
0: Czyli questions, dobrze. W takim razie zapisuję dwa głosy. Czy pan tato też się podpisuje?
2: Ale jedyneczka razy dwa to dwójka.
0: No
1: tak.
0: Dobrze, dobrze.
1: A czy wy oglądaliście mundial? Jesteście fanami piły?
2: Ja ogólnie wracałem wtedy z Mazur. Tak po 22 podaj, że tam włączyli w aucie mundial trochę. Aha. W telefonie trochę popatrzyłem, ale za dużo patrzeć nie patrzyłem.
0: Wiem. Wiem, ale właśnie, zanim zapomnę, bo wy stoicie w korku, ja mam dla was zabawę, ja ostatnio uwielbiam tą zabawę.
1: W korku?
0: No ogólnie, jak jeżdżę samochodem, to bardzo lubię, nawet jak idę, to bardzo ją lubię.
1: Okay.
0: Uwaga, jest taka złota zasada, że zawsze obok żółtego auta gdzieś w pobliżu jest czerwone auto. Sprawdźcie to, sprawdźcie, co tak jest. Mi się to
2: Żółte jedzie przed nami.
0: No i jest gdzieś dookoła czerwone?
2: Jest to białe,
1: właśnie
2: nie ma.
1: Oj, no to statystycznie coś nie pykło.
0: Ale ono gdzieś musi być, mówię wam.
1: Na pewno jest gdzieś za 2 kilometry, no pewnie jest.
2: Może nie na tej drodze, może za chwilę się pojawi.
0: Może za chwilę się pojawi, no. Ale nie, ono naprawdę gdzieś tam jest, mówię wam, serio. Zawsze tak jest, że jak jest żółte auto, to gdzieś dookoła jest czerwone.
1: A może wasze auto jest czerwone, że w ten sposób.
0: Nie.
2: Nie, my mamy właśnie bardziej złoto-żółte, więc...
0: Okej.
1: Okay. No to nie sprawdziło się, widzisz, no.
0: Kurczę, no.
1: No. To po zabawie, zabawa po zabawie, no tyle mogę powiedzieć.
0: Jest czerwone? Jest, tak?
2: Jest.
0: Jest, no jest. Właśnie, i co? Mówiłem, że tak jest.
2: Nie, wyglądało jak czerwone.
1: Tylko wyglądało jak czerwone.
0: No,
2: ale nadal nie tak.
0: Gdzieś tam jest, mówię wam, obserwujcie bardzo.
2: Zresztą tym jedziemy, więc znajdziemy pewnie, więc...
0: Gdzieś ono tam
2: jest.
0: Jest czerwone. No, no mówiłem, dobra. Mówiłem, że tak jest. Super.
2: Dało nam na imię.
0: No dobrze, no to w takim razie mamy dwa głosy na
1: zapisane.
0: Jedyneczkę od
1: tak,
0: was.
1: Tak, jeszcze mamy 50 minut, więc kto wie, znaczy życzymy, żebyście jak najszybciej dotarli tam, gdzie macie dotrzeć, ale może się jeszcze słyszymy.
2: Okej.
0: To dzięki. Za ile?
1: Za 200 metrów.
0: A, za 200 metrów.
1: No dobrze, to w takim razie...
2: Za 9 minut.
0: A, 9 minut.
1: Dobrze, no to w takim razie może po raz ostatni.
0: Ale nie, oczywiście dzwoń z domu, jak masz ochotę, to dzwoń śmiało do nas. Także super.
2: Jutro zadzwonimy, albo jeszcze dzisiaj później zadzwonimy, na pewno.
1: Jak najbardziej.
0: No to super, w piątek
1: super
0: dzwoń.
1: Super się z wami rozmawia. I w piątek, my będziemy w piątek.
0: Tak.
1: No. Okay.
0: No super.
1: Do usłyszenia.
0: Dzięki bardzo.
1: Trzymajcie
0: się, hej, hej.
1: Pa, pa, pa.
2: Pa.
0: No i ładnie,
1: no
0: tak.
1: I ładnie. Możecie
0: dobrze.
1: Napisać w SMS-ach, jak jesteście gdzieś w korku albo na mieście, czy obok żółtego samochodu jest czerwony, żeby Kubie nie było przykro.
0: Ej, naprawdę tak jest. Serio, to jest złota zasada. Jak jedzie żółte auto, to jedzie również czerwone. Mm-hmm. Zawsze tak jest.
1: Zawsze tak jest.
0: Szczytujemy głosy od was.
1: I zapisujemy,
0: tak.
1: Dzisiaj Kuba zapisuje. Ja zapisuję. To, że Kuby nie było, ja musiałam tutaj przejąć stery realizatorskie i szczerze robię to pierwszy raz. Także.
0: Ale wspaniale ci idzie.
1: Także się widzimy dzisiaj z innych.
0: Wspaniale ci idzie,
1: innych
0: tak.
1: Profil twój widzę.
0: No, wiesz. Ja dzisiaj kręciłem reklamę i okazało się, pan operator mi powiedział, że... O, piszecie, działa czerwone auto i żółta ciężarówka. Wiedziałem, pisze do nas 602. Słuchaczu, dziękuję ci bardzo.
1: 603.
0: No właśnie,
1: dobrze.
0: Tak.
1: Ale może odbierzmy jeszcze
0: telefon. Odbierzmy, dobrze. O Jezus, co ja zrobiłem? Co ja naklikałem?
1: No nie, źle naklikałeś. No widzisz, no to ja tu klikam, ty dzisiaj klikasz tu.
0: Przepraszam, słuchaczu, który dzwoniłeś przed momentem, zadzwoń jeszcze raz, przez przypadek odrzuciłem.
1: O,
0: Siemka,
1: napisał.
0: Ja jestem żółtym autem, obok mnie stoi czerwone. Chyba. Mówię wam, no, Fuchs napisał.
1: To jest jakaś taka...
0: Wszyscy potwierdzają.
1: To jest trzecie prawo, po prostu.
0: To jak Newtona. Nie ma obok ciebie, jak jedziesz żółtym autem, albo widzisz żółte auto i nie ma gdzieś dookoła ciebie
1: to
0: czerwonego, to znaczy, że wyszedłeś z Matrixa. To się nie zdarza w przyrodzie, że nie ma czerwonego auta obok żółtego auta. Czerwone auto może być samo, sobie stać mm-hmm. tak, oby teraz Marta wyszukuje jakiegoś żółtego auta przez nasze kampusowe okno. Ale nie, słuchajcie, to jest serio złota zasada.
1: Nie, no to są same takie, wiesz.
0: No, widziałem niebieskie przed chwilą. Widzę niebieskie, mi się odbija w szybie, no. Także wiesz. No.
1: Dobra.
0: Także tak.
1: Odbieram.
0: To odbieram. Dobra. Halo, halo.
1: Hello.
3: Halo, witam. Dzwonię, żeby potwierdzić tę teorię. Otóż dwa żółte auta i dwa czerwone obok. Tak,
0: no
3: zgadza się, tak jest.
0: Fantastycznie. Ja nawet nie wiesz, jak się cieszę, że potwierdzasz.
1: Ja już zwątpiłam.
0: Marta patrzy na mnie jak na wariata, ale to nieważne. Potwierdzasz, więc jest nasz już dwójka. Powiedz, z kim mamy przyjemność.
3: Z tej strony Marta. Do potwierdzenia właśnie.
0: Marta dzwoni do Marty. No dobrze.
1: Super.
0: A czy
1: zagłosujesz może od razu na jedyneczkę albo na dwójkę?
3: Nie wiem, co jest jedynką, nie wiem, co jest dwójką, bo dopiero was włączyłam.
0: Ale Marta, to nie ma problemu. Ja ci chętnie przypomnę. Na jedyneczce Questions od High Contrast, a na dwójeczce Mbappé od Sadley.
3: To może jedyneczka, poproszę.
0: Jedyneczka, dobrze, questions, okej, okay, no to dobrze, w takim razie bardzo dobrze. Czy ty masz jeszcze jakieś takie prawa, które powiedzmy muszą występować w przyrodzie typu żółte auto, czerwone auto? Masz jakieś takie swoje?
3: No, myślę, że klasycznie, że kanapka we przykłada makłem do dołu, to
1: no,
3: jest
1: oczywiście.
0: Okej, okay, no. Okej, okay, no to dobrze.
3: Ale takie rzeczywiście, przypadek nie sądzę.
0: No właśnie, no to jest, ja ci mówię, to jest tak, że jak nie ma żółtego auta obok czerwonego, wyszłaś z Matrixa w tym momencie.
1: Nie, ale z tą kanapką to jest dosłownie tak samo. To jest po prostu tak, żeby, to jest takie prawo następne, żeby utrudniać życie.
0: No tak, także...
1: Tutaj też ktoś pisze właśnie na WhatsAppie, sprawdza się przy autobusach zawsze żółty i czerwony.
0: Ale bo to one są tego samego koloru.
1: Ale to właśnie, ale to chyba z dwóch różnych miast.
3: To znowu nie jest przypadek. Myślę, że to znowu nie jest przypadek.
1: No,
0: właśnie.
1: Chociaż mi się wydaje, że w Warszawie są tylko...
0: Nie, żółte, czerwone tylko, są.
1: No aha, czyli to już dwa w jednym.
0: Tak.
1: No dobrze.
0: No dobrze.
1: Dobra, Marta,
0: bardzo,
1: dzięki.
0: Dziękuję ci pięknie za potwierdzenie tej teorii. Dziękuję ci bardzo.
1: Trzymajcie się.
3: Pa.
0: Na razie, hej.
1: I odbierzemy jeszcze telefon. Jeden.
4: Halo. Tu jeszcze raz Majki od Kosiarki.
0: Cześć, Michael. Jaki update?
4: Dalej kosza, ale słuchajcie, usłyszałem propozycję numer jeden. High Contrast, Questions.
0: Dobrze, zapisuję.
4: I normalnie oczywiście głosuję. I taka anegdotka. Przypomnieliście mi chyba ostatni koncert szanownego pana w Warszawie w 19 roku.
1: O, 6 marca. Tak, rzeczywiście, no.
4: Secret location. Po prostu, aż mam ciary teraz, to co się tam działo w tym miejscu, jak te witraże, te szyby drżały od tego basu. Coś pięknego. Ja chciałem podziękować od razu koledze, który mnie tam zabrał na spontanie, Dywanowi z Milanówka. Także pozdro dla niego.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy również. Takie spontaniczne prostu... wypady są zwykle najlepsze. Ale ciekawe,
4: mega.
1: Czy High Contrast
4: koncert
1: jeszcze...
4: po prostu niesamowity. I...
1: będą. Dobrze, dzięki za ten telefon. Jeśli macie jakieś takie właśnie przeżycia niezapomniane z koncertów i to tym bardziej spontanicznie,
0: trzymam
1: to
0: kciuki, żeby teraz High Contrast wygrało, no, Michał, tak, naprawdę, żebyś miał czego słuchać.
4: O tak, także głosujemy na jedyneczkę.
0: No dobrze, tym zachęceniem.
4: Dzięki, pozdro,
0: dzięki,
4: do usłyszenia.
0: Hej, hej.
1: Pa.
0: No dobrze, no to co? Chyba czas posłuchać zwycięzcy poprzedniej, tak? Pary?
1: Tak.
0: No dobrze, a czy byłabyś tak miła i byś powiedziała nam, co wygrało?
1: Oczywiście, wygrała Sara Kordowska i Saga. Posłuchajmy.

0: No to zaczynamy kolejną parę, a będzie nią Odessa. Od Karibu. +2 8 2 7 7 2 0 5 to numer do nas, dzwońcie śmiało i głosujcie. Alternator.
1: The Funk Phenomena. Armand von Helden.

0: pierwszy telefon.
1: Halo,
0: halo. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witajcie, Wiaczesław z tej strony.
0: Cześć.
3: Witaj, Wiaczesław.
0: Na co głosujesz? Może od tego zacznijmy.
2: Od razu, tak, no, od razu tak, na pytanie. Dobrze, żebyśmy się nie zagadali.
0: No właśnie.
2: Na dwójeczkę.
3: Dwójeczka. Oczywiście, Defunk Phenomena dla ciebie. No. Oczywiście, no dobrze, no, zagłosowane.
0: No to teraz już mamy obowiązki ze sobą. Tak. Co tam u ciebie?
2: A, dobrze, więc to wracam sobie z roboty, właśnie na tym temacie jechałem sobie spokojnie, żeby nie wpaść w pułapkę jakiegoś radaru.
3: Aha.
2: Słuchałem sobie właśnie alternatora. Czy ja jeszcze Andy'ego dzisiaj nie słyszałem?
0: Był na samym początku. No.
2: O, a no, to widzisz, no to ja jeszcze nie siedziałem w takim razie w robocie i nie ten. I
0: no
2: nie
0: zaraz
2: bardzo,
0: po 17. Ale wiesz,
2: no
0: myślę,
2: dobrze,
0: że słyszę.
2: Korzystając to Andy'ego, Irka, Chrisa, Wojtka i tak dalej, całą sztywną ekipę, panią Krysię, jeśli jeszcze żyje. Chętnie to zrobię.
3: Pozdrawiam wszystkich żyjących, nieżyjących oczywiście.
0: Słuchajcie alternatora.
2: No i dobrze, jakie tam tematy były na antenie? O czym teraz gadacie?
3: Teraz jest teoria, tak, że żółte auto zawsze jest w pobliżu czerwonego auta. Zawsze.
0: Ale w sumie to działa tylko tutaj u nas w Warszawie, czy to wszędzie na całym
3: świecie?
0: Nie,
3: to wszędzie. To jest zasada na całym świecie, tak.
0: Okay.
2: Tak? Ale chodzi o zaparkowane, tak? Bo ja siedzę w czerwonym BMW i nie widzę żadnego żółtego auta.
3: Nie,
2: opa,
3: właśnie.
2: Aj!
3: Właśnie nie.
2: Ej, mam lusterko Iveco! Mam ciężarówkę żółta.
3: Bo, ale widzisz, to jak ty masz czerwone auto,
2: ale
3: to
2: jasne,
3: ty możesz mieć czerwone i obok twojego nie musi być żółte, ale jak jedziesz żółtym, to zawsze gdzieś dookoła będzie czerwone. Czerwone może być dookoła randomowego koloru, ale zawsze obok żółtego jest czerwone. Ale widzisz, w tym przypadku też się teoria sprawdza.
0: Ja zaczynam w to wierzyć, serio.
3: No.
2: Naprawdę, nie wiem kto to wymyślił, ale powiem wam szczerze, że dawajcie go na prezydenta Rzeczpospolitej.
3: Od jutra startuje, dzięki.
0: Słuchaj, no jeszcze chwilę masz. Jeszcze 10 lat musisz poczekać, tyle ci powiem.
3: Tak, ale całe szczęście mam wykształcenie żółte. I nie uwierzysz, Wieczesław, dostajemy żółte, wykształcenie wyższe, no, ale bo patrzę...
2: Ale pełne?
3: Pełne,
0: żółte, no,
3: tak. Pełne żółte. Powiedziałem żółte, bo dostaliśmy zdjęcie. Jedzie żółty dostawczak oraz czerwone Renault. Także słuchaczu 603, bardzo dziękujemy.
0: Nie, jeszcze więcej, że teoria się sprawdza. No dobrze.
2: No to wspaniale. To rzeczywiście fajna teoria w takim razie. Jak tam warszawskie korki? A propos korków, małe doniesienie na początku autostrady A2, tej, co startuje z Warszawy do... na Telespol, do Siedleć i tak dalej. Nie wiem czemu, czy codziennie tak jest, czy ja tam nie zwracam to uwagę, czy za rzadko jeżdżę, ale taki korek, ja nie wiem, czy to tak...
0: No, dzisiaj dzwonili słuchacze, ale... i mówili, że całkiem nie ma, że całkiem pusto, ale no to może tam, w sumie...
2: To coś tam jest nie tak w takim razie.
0: Może coś tam się wydarzyło.
3: Możliwe.
0: No. Ale dzięki za
2: korzystajmy
0: info.
2: Korzystajmy z wakacji w takim razie. Korzystajmy z wakacji, dajcie... Jak zmienicie już temat żółtych, czerwonych aut, to może jakieś wydarzenia sportowo fajne, kulturalne, ciekawe.
0: No sportowe
2: zajawki,
0: też trochę rozmawialiśmy, sportowe, no ale kulturalnych jeszcze
3: pomyślimy,
0: nie było.
3: Pomyślimy. No dobrze.
0: Dzięki za telefon.
3: Dzięki bardzo.
2: Pięknie. Trzymajcie się. Dzięki, hej.
3: Trzymaj się, hej, hej. No dobrze, no to co?
0: Tylko już, no musimy...
3: Musimy tak, no, musimy kończyć, musimy puścić, tak. Także posłuchajmy zwycięzcę, czyli Questions.
0: I High Contrast
3: dokładnie
0: wygrało.
3: Tak.

0: 18.30, Michał Dorobisz.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Kolej dużych prędkości, remonty istniejących torów i dworców będzie o planach zmian na kolei. Powiemy też o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości i przygotowaniach stołecznych piłkarzy do nowego sezonu.
1: Wiadomości.
0: Premier kreśli plany zintegrowanej sieci kolejowej. Na dworcu zachodnim Donald Tusk zapowiedział inwestycje w kolej.
2: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 km nowej linii, nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 km, o zmodernizowanych istniejących liniach kolejowych, 5600 km. Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 300 do 350 km na godzinę.
0: System kolei dużych prędkości w Polsce ma powstać w ramach programu CPK. Według założeń za 6 lat pojedziemy pierwszym fragmentem, odcinkiem między Łodzią i Warszawą. Cały projekt zintegrowanej sieci kolejowej ma być realizowany do końca lat 50. Teraz mniej odległa przyszłość. Jutro mija dany przez władze Prawa i Sprawiedliwości termin na zakończenie działalności stowarzyszeń działających w PiS-ie. Nie ustąpił Mateusz Morawiecki ze swoją inicjatywą Rozwój Plus. Jak mówił w TVP Info członek stowarzyszenia Marcin Chorała, są różne rozmowy i osoby zainteresowane przystąpieniem do współpracy. Pojawił się też komentarz do jednego z sondaży, według którego gdyby doszło do rozpadu PiS-u, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego mógłby liczyć na ponad 6% poparcia.
3: Teoretycznie rzecz biorąc, my powinniśmy mieć w tych sondażach 0%. No bo albo nas ktoś nie lubi, no to nas nie popiera. Jak nas lubi, no to nam wierzy, a my mówimy głosujcie na PiS, a nie na Rozwój Plus. Nie ma takiej partii jak Rozwój Plus. No więc jeżeli w tych warunkach mamy aż 7%, to jest to naprawdę bardzo dobry wynik, ale też ja dostrzegam, że może to być taki wynik zachęcający. To znaczy, że pewne środowiska, którym generalnie by zależało na rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, no jakby trochę inspirują, żeby nas, że tak powiem, tutaj skusić. O, tak bym powiedział.
0: Przypomnę, że po nakazie władz Prawa i Sprawiedliwości swoje stowarzyszenie zamknął Jacek Sasin.
1: Sportowy Campus.
0: Legia i Polonia szykują się do nowego sezonu rozgrywek. Pojutrze w pierwszej kolejce Ekstraklasy klub z Łazienkowskiej zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. W pierwszej lidze Polonia zagra z Puszczą Niepołomice. Latem Legię opuściło aż 16 piłkarzy, przyszło 5. W tym dobrze znany kibicom Polonii Łukasz Zjawiński. Ten zresztą też zna klub z Łazienkowskiej. Niecałe 10 lat temu grał w Akademii Legii. Pałac Kultury stoi od 71 lat. Z tej okazji na Placu Centralnym dziś kilka atrakcji. Za godzinę koncert Brass Federacji i urodzinowy tort. Od 20.30 Silent Disco. Wstęp bezpłatny.

chyba ostatnia para w tym rozegraniu, czyli Stampede. Genesis also. Na. 228 27 7205. To jest ostatni raz dzisiaj, jak możecie do nas zadzwonić. No chyba, że ktoś jest bardziej wstydliwy, no to 886 971 971 SMS-y albo WhatsApp.

0: odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry.
1: Halo, halo, cześć.
2: Cześć, z kim mamy przyjemność?
1: Tutaj Marzena, Marcin, Wiktor, Tymek i Emilka.
2: Wow, ile was tam jest, niesamowite.
0: No to może najpierw zbieramy głosy?
2: Tak, tak, tak, pozbierajmy oczywiście.
1: A tak, poprosimy Wiktora na
2: pierwszą. Na, dobrze, na...
1: Jedyneczka.
2: Jedyneczka, dwa głosy już słyszałem na jedyneczkę, tak?
1: A tak, tak, Tymek, jeden wybierać.
2: Też...
1: Junia, to wybieram. Anis.
0: Ale na rady.
2: I co w końcu? Na co padło?
1: Tak, mamy... Co mamy? Trzy razy jedynka, dwa razy dwójka.
0: O, no i dobra, dobra.
2: Nie wszystkich słyszę.
1: A my właśnie byli tu na konikach, w lesie.
0: Na konikach. O Jezu,
2: musicie pojedynczo mówić do nas, bo się gubimy. Za dużo informacji naraz. Jeździliście na konikach, tak?
0: Na konikach to ustalone, a to śmieszne, bo Kuba dzisiaj też jeździł na konikach.
2: No tak, bardziej patrzyłem jak jeździ konik, ale tak, prawie jakbym jeździł, tak, tak, tak, tak, tak, no. I jak wam się jeździło? Co, tak, uczyliście się jakiegoś takiego specjalnego biegu z tym koniem, czy to była taka po prostu jazda, taka, o, rekreacja, o.
0: Oj! Oj, chyba zasięg jednak, coś.
2: Chyba zasięg nas zawiódł. No cóż, tak ale, się zdarza.
0: Tak, ale jakby co, to jesteśmy tutaj.
2: Tak, jesteśmy...
0: Bo ja mam ciekawa, czemu taka duża ekipa i gdzie oni są i no do dobra, czego no, wszystko. No,
2: może
0: i kampus w tym wszystkim.
2: Może
0: no dobrze, ale odbierzemy inny telefon.
2: Halo,
0: halo, dzień dobry, Radio Campus.
3: Halo, dzień dobry, cześć wam.
0: Cześć.
2: Cześć, co tam?
3: Słuchajcie, nie wiem co jest na jedynce, ale Backbone to jest tak świetny kawałek, że w ciemno dwójka, nie wiedząc co mamy na jedynce.
2: Dobrze,
0: super,
2: dobrze, okej, okay, a jeszcze jakbyś mógł się nam przedstawić.
3: Tomek, cześć mam.
0: Siemano Tomek, co robisz, gdzie, chociaż chyba nie jesteś w samochodzie, tak mi się coś wydaje, bo cię dobrze
3: tak,
0: słychać.
3: W samochodzie jestem, ale pod centralnym czekam, wiesz to, na mamę, bo z Gdańska przyjeżdża, więc odbieram ją.
2: A, okej. Okay.
0: No rozumiem, a to dobry ty z Trójmiasta syn. Pewnie, pierwotnie.
3: Jeszcze raz to mówisz?
0: Ty pewnie z Trójmiasta, pierwotnie w takim razie.
3: Tak, nie, czy nie, ja jestem z Warszawy, wiesz, mama też, ale mieszka w rozjazdach pomiędzy Gdańskiem a Warszawą.
0: A, dobrze, okay. I jaki macie plan w Warszawie?
2: Gdzie zabierasz mamę? O tak.
3: No teraz mam taki plan, że ją odwożę i wracam z powrotem do domu celebrować końcówkę urlopu, bo ostatni tydzień urlopu.
2: I co będziesz robił?
3: Wiesz co, w tej chwili gram w Mafię, The Old Country.
2: Aha.
3: No i planuję skończyć tą grę do końca urlopu, bo zaraz nam GTA 6 wchodzi w premiera, więc
0: trzeba się
3: z planów, nie?
2: Okay,
3: ja już wiecie, na premierę GTA 6, czwartek, piątek wziąłem urlop już, więc to jest zaklepane.
2: No dobra, ale co, już się zapisałeś do preorderu, tak? Że już będziesz miał?
3: Nie, wiesz co, jeszcze się nie zapisałem do preorderu, bo cały czas się zastanawiam, czy opłaca się, wiesz co, kupować tą wersję rozszerzoną. Śledzę tutaj, patrzę w necie, co jest w dodatku jakby do tej wersji rozszerzonej i na razie jestem na nie, ale może mnie jeszcze Rockstar przekona jakimiś informacjami, bo co chwilę coś likują, więc...
2: Okej.
0: Nie, to ty prawda, że żadna inna gra nie ma premiery w ogóle w listopadzie i tam w okolicach GTA?
3: Nie wiem. Wiesz, nie mam pojęcia. Na pewno jest jedna ciekawa rzecz, wiesz co, bo ja gram na PS5 i to jest pierwsza chyba gra w ogóle w historii playaka, która nie będzie miała digitalowej kopii, znaczy fizycznej kopii, będzie tylko digitalówka, więc zobaczymy, czy inne firmy też pójdą w tą stronę, mam nadzieję, że nie. Tak, bo to trochę zabije rynek gier używanych, nie?
0: Tak mi się obiło uszy, że żadna inna gra nie wychodzi, oprócz chyba jakiejś Barbie gry.
3: Okay.
2: Ale to nie, to żadne.
0: To się nie liczy.
2: Ja myślę, że przez kolejne pół roku i tak nic nie wyjdzie ciekawszego niż GTA 5, więc 6, przepraszam.
3: Może tak być i myślę, że firmy raczej się będą wstrzymywać, wiesz, też z premierami, no bo nikt nie chce konkurować z takim tytułem, który zawsze przy każdej premierze zmienia naprawdę bardzo dużo w świecie gamingu, nie?
2: No tak, tak, zdecydowanie. No dobrze, czyli jesteś wprawionym graczem. A dobra, tak już kończąc, taka top gra to...
3: Wiesz co, no jakbym miał powiedzieć topka, to musiałbym się rozbić pomiędzy Wiedźminem trójką, a RDR-em dwójką.
0: Wiedziałam, okay. Że Wiedźmin padnie.
2: No właśnie też na to liczyłem, tak, taki polski
3: akcent. No a w ogóle wiecie, że w tym roku, najpierw w 2027, ma być podobno premiera Wiedźmina czwórki, dodatku do Wiedźmina trójki, nad którym pracują i gdzieś jakieś przebąkiwania są, że będą robili remake jedynki i dwójki na silniku trójki, więc to będzie też rok Wiedźmina 27, nie?
2: No, o, ciekawe,
0: właśnie,
2: ciekawe.
0: Ten GTA 6, 26, a potem Wiedźmin. To nie słyszałam tego. To ciekawa. Ciekawa informacja.
2: Tak. Generalnie jakby ci brakowało inspiracji, to autopromocja. My mamy w kampusie taką audycję tutorial i tam
3: tak,
2: jest dużo o grach,
3: więc...
2: No to taka mini autopromocja, wiadomo, Tomek, dla ciebie.
3: A w ogóle ciekawa informacja, pracuję z Mikołajem Teperkiem, który ma u was audycję od pana.
0: Tak,
2: no to widzisz.
3: Bardzo fajny gościu, naprawdę.
2: Autopromocja numer dwa.
0: Autopromocja do kwadratu.
3: Tak, także autopromocja z mojej strony, słuchajcie, audycji też o Stanach, nie?
2: No dobrze, no to super, słuchajcie Tomek. W takim razie. Dzięki bardzo,
0: dzięki
2: Tomek,
0: bardzo,
2: trzymaj się.
3: Super, dzięki, na razie. Do mnie
0: właśnie.
3: Na pewno. Na razie, cześć.
2: Pa, pa, hej.
0: Właśnie, to chyba słuchacze sprzed chwili.
2: Halo, halo.
1: Halo, halo, cześć, to my. Czekaj, to znowu nas tak.
2: Marzena, właśnie. Tak? Dobrze pamiętam?
1: Marzena.
2: Dobrze. No dobrze. No to w takim razie głosy mamy ustalone. Wróćmy do tematu konia, bo to nas
0: właśnie
2: bardzo...
0: Właśnie. Dlaczego taka ekipa wielka?
2: Coś was przerywa jeszcze.
0: No, wy jesteście w trasie chyba, nie?
1: Idziemy. Ale zacznę działam pełny, nie wiem co.
2: Teraz jeszcze dobrze słychać.
1: A, okej, dobra, wyjeżdżamy na główną.
2: A może.
0: Teraz jest super.
2: No dobrze, no to w takim razie póki się słyszymy. Co z tymi konikami?
1: Co, Tymek? Tymek, co ma pójść na konia, powiedz. Tak, Emil. Mm-hmm. Na konie.
0: My słyszymy entuzjazm.
2: My słyszymy bardzo dużo entuzjazmu, tak. Tak, tak. Tak, słyszymy, że było fajnie generalnie, ale co się tam konkretnie działo, to jest trochę jednak zagadka.
0: Może wyobraźni.
2: Trochę tak musimy. Dzięki bardzo. Trzymajcie się, hej, hej.
0: Pozdrowienia do was wszystkich, pa.
2: No, tak.
0: Tak.
2: No ja właśnie tak, ja to rozumiem. W ogóle konie to są takie moje jedne z ulubionych zwierząt,
0: naprawdę?
2: Bo to są takie bardzo majestatyczne zwierzęta. On tak patrzysz na nie, czujesz taki mega respekt i te ich oczy są takie mega spokojne, takie dostojne wręcz. Strasznie mi się to podoba. Ale nie jest tak, że jak jedzie czarny koń, to obok niego musi być biały. Ta zasada
0: to
2: nie działa wśród koni.
0: Może jak jest żółty, to będzie obok czerwony.
2: Nie ma żółtych koni, Marta.
0: Naprawdę? Co ty gadasz?
2: Czekaj, no nie ma. Nie chcesz ma, no to mi... musiała być jakaś farba, to niezdrowo.
0: Nie. Zbieramy wasze głosy z WhatsAppów jeszcze i z SMS-ów. Zwierzę na dwie litery. Kuni.
2: Ale
0: znaczy,
2: to
0: bardzo dziękujemy.
2: Konie
0: za ten
2: to duże pieski.
0: Numerze 881 bodajże.
2: Tak, 730 numer.
0: Albo miasto na dwie litery. Łódź. Ale teraz powiedziałam.
2: Ale suchar. O Jezus.
0: Ale się przypomniało. To mówił mój nauczyciel angielskiego.
2: Dlaczego buldog francuski zapomniał, jak się szczeka?
0: Nie wiem.
2: Bo zapomniał hał.
0: Dobrze, koniec
2: tych sucharów?
0: Koniec sucharów.
2: No dobra.
0: Dobrze.
2: Pani Maruda, niszczyciel dobrej zabawy.
0: Już mamy 10 minut do godziny 19, więc może zagrajmy, co tam wygrało w poprzedniej parze.
2: Co tam wygrało? No to my, już pochwal się, co wygrało.
0: Tak, a my będziemy w międzyczasie zliczać głosy z tej pary. The Funk Phenomena i Armand van Helden.

0: 7 minut do godziny 19,
1: więc
0: co oznacza, że...
1: my się żegnamy powoli niestety, ale wracamy już w piątek.
0: Jezu, jak zrobiłeś zapowiedź huczną, no dobra, no to musimy już wrócić,
1: musimy,
0: teraz
1: już
0: nie ma odwrotu,
1: teraz
0: nie,
1: jak
0: no
1: mi
0: tak, tak, tak.
1: Mogłoby inaczej być.
0: Mogło być inaczej, no, no to prawda, to prawda. No słuchajcie, było miło, trochę
1: bardzo
0: się spóźniłem
1: miło.
0: Dzisiaj, no ale
1: fajnie, że
0: może w piątek dotarłeś. Się nie spóźnię, chociaż nie wiadomo.
1: A może ja się spóźnię w takim razie?
0: Nie rób tego, proszę. To bardzo niemiłe.
1: No właśnie.
0: No właśnie.
1: Dobrze. Życzymy wam udanego wieczoru środowego i słyszymy się już niedługo. I co?
0: No i co? No i się żegnamy, ale też was zostawimy oczywiście z zwycięzcą pary.
1: To już za chwilę.
0: To już za chwilę po reklamach. Pa, pa. Do piątku. Hej, hej.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: his pussy.
1: Radio Campus.
2: Yeah.

0: On the Streets. Zaprasza Suwak.
1: That's what's up, that's what's up. On the Streets. A przy mikrofonie Suwak on the Streets. I zaczynamy punktualnie o 9. Jak zawsze w środę jestem, nigdzie nie wyjechałem, więc jestem. Co miałem wyjechać, jak ja muszę być tu w środę o godzinie 19 i jak zawsze mam dla was świetne polecajki na weekend, więc jeżeli byście na przykład się nudzili, to możecie sobie na przykład pojechać na Łódź Summer Festival. To są w ogóle 603 urodziny Łodzi i to jest w ogóle ciekawe, bo ten cały festiwal jest z Afriko, a tam między innymi możecie sobie posłuchać Problemu, PZ-a, Maty, Żabsona, White'a, a nawet Shona Pola i na przykład jeszcze Timbalanda, więc jeżeli nie macie akurat planów na ten weekend, to myślę, że taki wyjazd do Łodzi, spoko opcja, SKM-ką, czy tam jakimś podmiejskim pociągiem, to jest godzinka jazdy w jedną stronę, bilety wakacyjne myślę, że też sobie ogarniecie po taniości, więc spoko, a za darmo posłuchać wykonów, dobrych artystów, to jest chyba uczciwa cena. Z kolei jeżeli byście nie chcieli się nigdzie daleko ruszać, to mogę wam polecić międzynarodowy, plenerowy festiwal jazz na Starówce i tu też opcja for free. Będziecie mogli posłuchać sobie w samym centrum Warszawy świetnego jazzu, więc jeżeli amatorzy tej szalonej muzyki, nie do końca przez wszystkich mam wrażenie lubianej, ale na przykład ja bardzo sobie cenię, więc polecam wam serdecznie. Możecie w samym sercu Starego Miasta posłuchać dobrej muzyki, więc sprawdźcie sobie jazz na Starówce. A jeżeli byście szukali w ten weekend czegoś wyjątkowego z pogranicza kultury i takiego miejskiego chilloutu, to mam dla was taki klasyczek, a mianowicie Teatr Polonia i Och Teatr wychodzą w plener na placu Defilat oraz przed Och Teatrem na ulicy Grójeckiej będzie można za darmo, bezpłatnie obejrzeć spektakle pod gołym niebem. I tu też fajna opcja, bo nie trzeba ani na galowo, można sobie spacerkiem przyjść, usiąść na krzesełku bądź na trawie i obejrzeć świetnych polskich aktorów i aktorki właśnie w plenerze. I po południu bardziej spektakle dla dzieci, a wieczorami są świetne komedie dla dorosłych. I to taka polecajka ode mnie na weekend. Zaraz jak porozmawiamy z gościem, to wam polecimy jeszcze jedną fantastyczną opcję. To już taki bardziej, że tak powiem, weekend na sportowo, ale też muzycznie. Sportowo, muzycznie, rekreacyjnie, jak kto lubi. Ale zanim przejdziemy do mojego gościa, jeszcze shoutouty dla wszystkich osób, które są zaangażowane w zrzutkę dla Karola. Uzbieraliśmy już ponad 200 koła, więc jest grubo, jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Mamy około 100 rzeczy na licytacji i tam są naprawdę przeróżne rzeczy. Masaż ogniem, wazony, płyty, pierwsze płyty winylowe, na przykład Problemu, bit od Szczura, koszulka z podpisami Legii, naprawdę, tam jest mnóstwo różnych rzeczy, więc jeżeli możecie, to szerujcie, wbijajcie, dorzućcie złotówkę na tą charytatywną akcję dla naszego kochanego Karolka, a ja zaraz wam przedstawię mojego serdecznego przyjaciela i dzisiejszego gościa, ale zanim to nastąpi, mam dla was Money Banger, to jest po prostu banger.

0: Jak zawsze podczas audycji On The Streets goszczę kogoś niesamowitego i słuchajcie, no udało mi się ściągnąć, nie było łatwo, powiem tak, nie było łatwo, ale się udało. Przyjechał do nas prosto z Głowna, obok Łodzi, z Central Wake Parku, Jarek Wygoda. Powitajcie go wielkimi brawami. Brawo!
1: Siema!
0: Cześć, Jareczku.
1: Siema.
0: Fajnie, że udało się cię ściągnąć, ponieważ wiadomo, no ja jakby stricte skate, dużo gadam tu o deskorolce, ale też chciałbym poruszać tematy związane z deskami, ale tymi też wodnymi.
1: Okay.
0: I super jest moim zdaniem właśnie okazja, żeby pogadać sobie o zajawce wake'owej i o wake-skate'cie. No tym bardziej, że ty, Jarku, siedzisz w tym biznesie już... No właśnie, jak długo w ogóle siedzisz w biznesie sportów deskowo-wodnych? Wake'owym, stricte powiedzmy wake'owym.
1: Wake'owym, więc tak, dzięki w ogóle też za zaproszenie. Co prawda było szybko organizacja, sezon jest zawsze intensywny, więc ciężko znaleźć ten czas. Fajnie, że się udało.
0: Tak jest.
1: Central Wake Park, czyli to miejsce w Głownie, prowadzę od jakichś 7 lat, 7 sezon lecimy teraz. Co w ogóle dla osób, które może wybierają się na Summer Łódź Festival, no to jest pół godziny od centrum Łodzi, więc blisko. Czyli... nawet, że po koncertach przyjechać do nas, rozrzucić se namiocik,
0: przychillować. Na wake'a, później można wrócić na koncert, albo już zostać.
1: Albo już zostać, po koncertach przyjechać po weekendzie, jak to tam woli i trochę może nawet sportu, czy tam chilluweczki sobie strzelić, nie? Pamiętam, że zawsze lubiłem po festiwalach gdzieś tam pojechać jeszcze nad jeziorko po drodze do domu.
0: Tak, zresetować po tej dawce endorfin i tych bodźców z każdej strony. Fajnie jest złapać chwilę oddechu, no ale przed wake'iem był jeszcze surfing, więc pytanie, czy w ogóle pierwszy był surfing, czy pierwszy był wake u ciebie?
1: Pierwsza to w ogóle była deskorolka, nie? Bo to wiesz...
0: Wiadomo,
1: lata to jest 90.
0: Znana teoria, że zawsze na początku była deskorolka.
1: Ej, właśnie to chyba tak jest, no nie? Że zauważ, że kto by nie jeździł na jakiejkolwiek desce, to gdzieś tam ta deskorolka była takim entry, no nie?
0: True.
1: Jest tam chyba najtrudniejsza. Może surfing byłby, jest porównywalnie trudny do deskorolki.
0: No na Bałtyku zdecydowanie jest trudno. Na Bałtyku jest ciężki.
1: No dokładnie.
0: Ale są zawodnicy, którzy latają po Bałtyku i sobie świetnie radzą. I ostatnio słyszałem, że była jakaś tuba do złapania.
1: No, przy tych tuby, są tuby i ten warun jest fajny. Jest tam grupa naprawdę takich mega zajawkowiczy surfingowych, którzy jakby siedzą na północy Polski i sprawdzają prognozy i surfują. Także można tam złapać super fale. Są też mniejsze i można też tam trenować. Jakby są tam też fajne szkółki, gdzie tą podstawę można złapać. Przez to jakby wyjeżdżając gdzieś tam dalej, gdzieś do, nie wiem, Hiszpanii, do Maroka, do Portugalii, czy gdziekolwiek indziej na świecie, no to już te podstawy załapać, co wydaje mi się, że spoko opcją tak naprawdę.
0: Czyli na początku była decha.
1: Tak.
0: Później surf i później wake.
1: Kurczę, później chyba był snowboard.
0: Okej. Snowboardzik. No, ten snowboard tak troszkę porzuciłem, przepraszam, no wiadomo, że ten snowboard też znam też, Jarku, ciebie z zimowych wypraw, więc...
1: No, dokładnie.
0: Oczywiście.
1: Nie, no, mega
0: ale teraz tak
1: fajnych...
0: jakoś sfokusowałem się na lecie.
1: Fajne, dużo za nami fajnych wypadów snowboardowych.
0: A jeszcze ile przed nami?
1: Kochany. No, więc później był gdzieś tam snowboard i wakeboard i surfing. To jakoś tak wszystko w jednym momencie.
0: Mieszało się ze sobą.
1: Tak, właśnie. W zasadzie to każdy ten sport deskowy jest mi bliski. Może przez to też ciężko się skupić na jednej rzeczy i być czymś ekstra dobrym, bo zawsze ten progres też motywuje cię do działania, do tego, żeby... Raczej to ten progres i to, że jesteś coraz tym lepszy, motywuje cię do tego, żeby działać dalej, a tutaj jednak jak się tak trochę rozpraszasz, no to ciężko złapać ten flow. Ale z każdego z tych sportów można wyciągnąć tyle mega fajnej zajawy i,
0: true.
1: I super wspomnień. Każdy jest trochę taki inny na swój sposób, że no ciężko się tutaj poświęcić dla jednego.
0: No ja miałem z dwa czy nawet trzy sezony takie ze snowboardem, gdzie trochę ten snowboard zostawiłem z boku, no. Bo miałem wyjazdy czy do Barcelony, czy gdzieś tam właśnie do Maroko na deskorolkę.
1: My nawet byliśmy kiedyś w Barcelonie, nie wiem czy pamiętasz.
0: Pamiętam, kochany, ale to już poza antenią pogadamy o tym, powspominamy. Ale rzeczywiście ja na przykład wybierałem wyjazdy w słoneczne, miłe, fajne, ciepłe krainy, żeby móc jeździć na deskorolce. No. I wtedy ten snowboard troszkę sobie spychałem na bok i pamiętam chyba 3 lata temu był taki lekki powrót, taki lekki comeback, że tam ekipka mnie namówiła, dawaj, jedziemy, pojechałem.
1: Tak.
0: No i jakby znowu ta miłość wróciła taka, że po prostu aż...
1: No widziałem na Insta, dużo.
0: Wkurzam się, że nie ma na przykład takiego długiego okresu w Polsce z fajnym warunem, chociaż teraz był na przykład.
1: Tak,
0: była dobra zima. I było sporo wyjazdów. Ale zastanawiam się, wiesz, jak to jest u ciebie właśnie, bo no wiadomo, że teraz jak masz swoją enklawę w postaci centrali, to pewnie częściej pływasz, ale powiedzmy tam te 15 czy 20 lat temu wolałeś wyjechać na surfa, czy jednak gdzieś tam ten wake już gdzieś tak cię powiedzmy ściągał, żeby jednak nie na ocean, nie na falę, tylko właśnie powiedzmy na wyciąg?
1: Wiesz co, no ten wake gdzieś tam, to jest fajne w wake'u, że jest trochę bardziej dostępne. Ty nie potrzebujesz właśnie się spakować, kupować biletów, lecieć na drugi koniec świata, czy wypatrywać prognozy na Bałtyku, że zawieje czy nie, a może nawet czasami jest tak, że te chłopaki surfują, jak jest śnieg jeszcze na plaży.
0: Oj,
1: i
0: widziałem
1: tak dalej,
0: takich hardkorowych zajawkowiczów, mocne shoutouty dla nich.
1: Wake jest trochę bardziej dostępny, bo tutaj nie jesteś uzależniony trochę od warunków atmosferycznych. Wiadomo, są lepsze lub gorsze i ma to jakiś tam wpływ, no ale generalnie przyjeżdżasz i pływasz, tak? Więc to jest fajne, to było też
0: byleby wyciąg działał.
1: Byle wyciąg działa, więc
0: no
1: jakby... zamknięte, awaria.
0: Nie jeździmy.
1: No.
0: Ale pamiętasz...
1: Więc wiesz, to jest to tyle fajne, że po prostu te 15 lat temu, może nawet trochę więcej, gdzieś tam ten wake się tworzył w Polsce, to po nartach wodnych jakby było naturalne, tak jak za motorówkami były najpierw narty, potem, potem ta deska i czy tam snowboardzie tak samo. To samo w wake'u było, więc
0: Ale powiedziałeś, że te 15-20 lat temu narodził się taki pierwszy boom na wake park w Polsce?
1: Powiedzmy, że takie 15 lat temu zaczęły te
0: pierwsze wake parki takie, powstawały?
1: Nie, wcześniej już były, ale były bardziej do nart wodnych, nie miały przeszkód i jakby były takie trochę, to były wyciągi do nart wodnych. Które niektóre są nadal w Polsce i funkcjonują. Natomiast później zaczęły powstawać przeszkody i wakeboard stał się bardzo takim sportem freestyle'owym. Bo tak naprawdę wake to jest w zasadzie cały czas freestyle. Masz tak, że płyniesz, masz przeszkodę, mówię na dużym wyciągu. Masz na prostej przeszkodę hopę, za chwilę masz rurę, za chwilę masz jakiś transfer, przejeżdżasz przez słup, zmieniasz prostą na kolejną i masz quatera i masz coś tam. Więc cały czas freestyle, w zasadzie jak pływasz, co jest jakby też dla sportowców w Polsce, takich, którzy ćwiczą snowboard i taki zarówno freestyle'owy. Fajny trening, uzupełnienie treningu, można powiedzieć, że to jest trochę snowboard latem. Ale nie tylko dla takich, którzy ćwiczą freestyle, bo mogę tutaj z życia wzięty przykład podać dwójki rodzeństwa z Zakopanego, które pracuje u mnie, a są w kadrze Polski w slalomie, w snowboardzie, tak? I jakby łączą tą pracę na wake parku u nas z takim trochę pływaniem, czyli ta deska cały czas jest pod nogami, ten feeling i tak dalej, więc to może dużo osób to tak łączy w ten sposób, nie?
0: To zaraz pogadamy więcej o centrali, o tym jak to się zaczęło, skąd to się zaczęło, ile to trwało, bo ja te historie mniej więcej znam, ale chciałbym, żeby nasi słuchacze również ją poznali, ale zanim do tego dojdziemy, to utwór od ciebie, Jareczku, i to jest The Rolling Stones.
1: Tak, lecimy, będzie różne, tutaj zaproponowałem utwory, ale to...
0: Tak, będzie lekki miszmasz, ale na pewno wam się spodoba.
1: Love.

0: Jarek Wygoda prosto z Central Wake Parku, gościem audycji On The Streets.
1: Siema.
0: No i właśnie, Jarku, chciałem się podpytać ciebie, jak to wyglądało w ogóle z stworzeniem tak dużego ośrodku, jakim jest właśnie Central Wake Park. Mhm. Powiedzmy, ile czasu wam zajęło, bo rozumiem, że i też wiem, że no, nie postawiłeś sam tego, chociaż nie. Jakby no, wiem, że jesteś tu mocnym korem, który jest, że tak powiem, twórcą właśnie tego pięknego miejsca, jakim jest Central Wake Park. Ile mniej więcej czasu zajęło od powiedzenia sobie w głowie albo na głos, fajnie by było mieć swój wyciąg, do momentu, w którym rzeczywiście złapałeś zadrążek i zrobiłeś pierwsze okrążenie na tym wyciągu? Jak długa to była droga, jak trudna i czemu? Czemu tyle to trwało i czemu tyle człowiek musiał się napocić i zmęczyć?
1: W ogóle to się w ogóle narodziło. Ta myśl się narodziła z tego, że właśnie chciałem trochę więcej w życiu i surfować, i mieć czasu tą zimą i na surfing, i na snowboard. I myślałem o takim zajęciu albo sezonowym, albo gdzie mógłbym coś robić zdalnie. I ten wakeboard, wyciąg do wake'a trochę dla mnie był takim, to była nowość w Polsce, te wyciągi 2.0, które powstawały, mnożyły się jak grzyby rosły po deszczu i wiedziałem, że no tutaj jest potencjał na duży ośrodek z takim dużym, wielosłupowym wyciągiem, z przeszkodami jakby do zrobienia czegoś wyjątkowego na dużą skalę. Więc to trochę mnie tak w pierwszej chwili pociągnęło, no pomijając, że sam wakeboard był dla mnie na tyle fajny, że wyobrażałem sobie, że to będzie taka praca, że ja sobie będę trochę robił, a trochę pływał i tak dalej. No, życie to weryfikuje.
0: O tym też zaraz pogadamy.
1: No. No i zaczęło się to w ogóle tak, że z moim wspólnikiem, a nawet można powiedzieć, że przyjacielem, nie wspólnikiem, któregoś dnia do mnie zadzwonił. My mieszkaliśmy 5 pięter różnicy między sobą, dopiero co się poznaliśmy, i on powiedział, że tam zmienia pracę. Jest w takim momencie w życiu, że gdzieś tam nie do końca chce wracać za biurko i żebym wpadł na wino, bo na razie ma wolne po prostu. Rzucił tam papierami. No jak do niego przyszedłem, to mówię: stary, a może byśmy zrobili wake park? Ty nie chcesz za biurkiem, ja też lubię
0: nie chcę.
1: To, co robię.
0: Ja
1: bym
0: sobie popływał.
1: Ale wiesz, gdzieś tam jakby wiem, że będzie na pewno nam łatwiej i raźniej przez to przejść, bo to jest długi proces.
0: No pewnie, we dwójkę zawsze raźniej. No,
1: zawsze jakoś tam raźniej, duży projekt.
0: On, czy to jest, w związku,
1: co to
0: czy
1: jest
0: w biznesie?
1: Wakeboard? Tak, co to jest wakeboard, jak to, o co w tym chodzi, więc mu tam cały wieczór siedzieliśmy i gadaliśmy. I następnego dnia z rana dzwoni dzwonek, a to było takie osiedle jak teraz Sążej, nikt się nie zna. Wiedziałem, że tylko jedyny sąsiad to jest właśnie Szymon.
0: Okej.
1: Okay. Jak mówię, kurde, no nie, coś zostawiłem u niego, czy co? O co chodzi, no nie? Otwieram drzwi z rana, taki zaspany, a on mówi: ty, no mieliśmy jechać. Ja mówię: a gdzie? No, sprawdzać jeziorka. Sprawdzać jeziorka. No bo my całą noc siedzieliśmy i sobie zaznaczaliśmy jeziora.
0: Gdzie potencjalnie można by się zmieścić,
1: tak. Wiedzieliśmy też, że nie mamy tyle kasy, żeby to zrobić z takim rozmachem, jakbyśmy chcieli, więc wymyśliliśmy sobie, że znajdziemy jakiś program unijny, który nam na to pozwoli.
0: Ale od razu mieliście pomysł na to, żeby stworzyć duży ośrodek?
1: Tak,
0: czy
1: od razu
0: lecicie na grubo, że tak. Nie kolejny wyciąg 2.0,
1: tak.
0: Bo rozumiem, że jak wy zaczynaliście proces twórczy nad centralą, to tych wake parków w Polsce już trochę było. Ale to są wszystkie takie wake parki, które no, to nie jest aż tak wielki, że tak powiem, biznes, jaki wam się udało stworzyć.
1: Dokładnie, czyli to są nawet nie w skali biznesu, ale nawet no, zajawy, te
0: pewnie,
1: wyciągi
0: pewnie.
1: Duże, to trochę się człowiek mniej męczy pływając, więc może dłużej popływać, to jest trochę inna jakby skala. Chociaż te wyciągi 2.0 też są fajne pod kątem nauki i to jest to, co jest w nich super zaletą, to, że taki central na przykład jest gdzieś tam pod łodzią w Głownie, a takie mniejsze wyciągi, gdzie są przeszkody i można trenować i traktować to nawet jako taki crossfit wodny, bo to całe ciało się podczas pływania rozwija. są praktycznie przy każdym dużym mieście, także jak ktoś
0: to
1: tam
0: prawda,
1: po prostu
0: to
1: się...
0: Dookoła Warszawy jest mnóstwo wakeparków.
1: Warszawa, Łódź,
0: Kraków,
1: Wrocław, w zasadzie te duże północ, czyli tam Gdańsk, który miasto też ma swoje wyciągi. W zasadzie przy każdym dużym mieście, ale też przy tej takiej średniej wielkości miastach też przeważnie są takie miejscówki, więc jak ktoś chce w ogóle liznąć tematu, spróbować, no to może to zrobić pod domem, a wtedy na taki duży to fajnie sobie przyjechać na tydzień, na weekend i po prostu już sobie tam trochę dłużej popływać.
0: Dłużej posiedzieć i pokatować, no.
1: No i to z tym Szymonem mieliśmy tak, dobra, jak jeszcze planowaliśmy sobie, że okej, no nie mamy tyle pieniędzy, żeby zrobić taką skalę, jakbyśmy chcieli, no to ta dotacja. No to jak łatwiej nam będzie, duża konkurencja w Mazowieckim, to
0: kawałek
1: lecimy
0: dalej,
1: autostradą
0: gdzieś,
1: na Łódź, do centrum gdzieś, Polski.
0: No tak, no łatwiej wybudować taki wielki ośrodek gdzieś poza regionem wielkiego miasta.
1: Dokładnie, łatwiej też się starać, czy tam rywalizować o fundusze unijne w mniejszych województwach.
0: Zdecydowanie w Mazowieckim jest pewnie dużo przysłowiowych gęb do wykarmienia.
1: No, dokładnie. No nie chciałem tego tak mówić, ale tak. No, pewnie
0: ale tak
1: coś
0: jest.
1: Pewnie coś tam pod stołem jest.
0: Mówimy tu, co jest pięć.
1: No to my tak założyliśmy, że trochę tam pewnie pod stołem będzie rozdane, duża konkurencja, szukamy dalej.
0: Ale takie są realia, to nie ma chyba co się oszukiwać. No niestety
1: to wiadomo,
0: tak to trochę wygląda.
1: To tak pewnie wygląda, dokładnie. Trudno tutaj jakby znacznie to powiedzieć, ale pewnie tak. No, nie? No i po prostu my całą noc zaznaczaliśmy autostradą poza Mazowieckie. No i tak nam powiedzmy, że wyszło mniej więcej to główne. Jeszcze po jakichś tam perturbacjach, bo znaleźliśmy też jedno miejsce przepiękne. Staraliśmy się o nie 2 lata i przyszliśmy drogę od sołtysa lokalnego zapytać się, czyja to ziemia. Skończyliśmy na tym, że wtedy premier Polski w naszej sprawie 2 listy do ministra środowiska pisał, bo tam jakby środowiskowe były problemy.
0: Nie dali.
1: Nie dali.
0: Nie udało się.
1: Jakąś tam dziwnie chcieli
0: nieoficjalne
1: spotkania robić, a my to tak trochę nie potrafiliśmy w to pójść, więc wtedy usłyszał o nas burmistrz Głowna, bo nagłośniliśmy tą sprawę, że chcemy tutaj zrobić fajną inwestycję in the middle of nowhere, bo to było tamto miejsce. A że po prostu ktoś tam z Lasów Państwowych stoi okoniem i nie daje na to zgody, no to po prostu się nie odbędzie. No i wtedy zadzwonił do nas burmistrz Głowna, który powiedział: chłopaki, jak tam
0: Jareczku, zapraszam.
1: Problemy, zapraszam, ja mam super jezioro, fajne miasteczko i mam dużo takiego cypelka super niezagospodarowanego, zróbcie to tutaj. No i
0: kozak.
1: Jak przyjechaliśmy tam z Szymonem, to zresztą to było też na naszej liście, to komu się tak, czasami człowiek się tak zafiksuje i gdzieś tam już, że tamto miejsce,
0: no
1: że
0: tak,
1: gdzieś tam
0: tak,
1: już
0: tak.
1: Dalej nie wyjeżdżaliśmy.
0: Nie myśli o tych innych miejscowych, które potencjalnie
1: tak,
0: mogą
1: tak,
0: być nawet
1: bo to
0: lepsze.
1: Jest takie idealne.
0: Tak.
1: Finalnie dobrze trafiliśmy, bo tamto miejsce z perspektywy już prowadzenia biznesu okazało się być słabszym pomysłem, więc gdzieś tam jakaś energia nad nami czuwała. No i fajnie, no i tak trafiliśmy do Głowna, przeuroczego miasta, niedużego, bo tam jest 15 tysięcy mieszkańców. Ale...
0: Znacie już wszystkich? Znaczy inaczej, czy wszyscy znają was?
1: Wszyscy nas, myślę, że dużo osób, no myślę, że wszyscy nas znają, bo w takim małym mieście jak robisz coś takiego,
0: no
1: to
0: pewnie,
1: jakby
0: pewnie.
1: Ten...
0: Cytując klasyka, wszyscy mnie znają i wszyscy mnie szanują.
1: No, ale no, to też są fajni ludzie, jakby samo Głowno jest fajne, ja nawet na początku mieszkałem pół roku na Wake Parku i wynajmując coś w Głownie, na pół roku wracałem gdzieś do Warszawy albo podróżowałem. A finalnie teraz robię tak, że mieszkam tylko tam. Przyjeżdżam sobie do Warszawy czasami na tydzień, dwa spotkać się ze znajomymi, czy podróżuję, ale generalnie mi się tam super żyje ogólnie.
0: No dobra, ale to tak zagęszczając tą całą historię od pomysłu u ziomala w mieszkaniu do odpalenia pierwszego testowego rajdu. Ile mniej więcej czasu trwała ta cała wycieczka?
1: Ze 3 lata mniej więcej. Ale,
0: okej, czyli ale to nie też, jest jeszcze taki
1: no nie, w ogóle,
0: hardcore.
1: Jakby ktoś mi
0: dużo tylko... papierologii?
1: Strasznie dużo.
0: Czyli tak. Jednak jest trochę po drodze takich upierdliwych tematów i rzeczy, które można by troszkę pewnie inaczej rozwiązać i ludziom pewnie łatwiej by było niektóre takie swoje pomysły, marzenia realizować pewnie.
1: Zdecydowanie, ja jakbym miał to jeszcze raz budować, jak to w życiu drugi raz coś się robi, no to pewnie bym zaoszczędził trochę czasu i kasy.
0: Wiadomo.
1: Więc jest to doświadczenie za mną.
0: Może jest, wiesz, jeszcze przestrzeń na drugą centralę?
1: No, ciężko, naprawdę. Chciałbym, no nie, ale...
0: Ale człowiek się nie rozdwoi.
1: Już się nie rozdwoję się. My też jakby zrealizowaliśmy tę naszą wizję, żeby pozyskać pieniądze z funduszy, więc jakby to się rozciągało w czasie też, bo my napisaliśmy konkurs i się okazało, że my jesteśmy w czołówce województwa, jeśli chodzi o projekty, nasz projekt, i dostaliśmy tam dofinansowanie na poziomie tam 4 milionów złotych, więc jakby... No, więc naprawdę fajnie jest coś takiego wymyślić, znaleźć miejsce, jakby od tego pomysłu gdzieś tam, pójść do realizacji i udało nam się też to rozliczać w 100%. Nie była to łatwa droga i bardzo wyboista. Wiele razy myśleliśmy, że w ogóle nam się to nie uda. Ja za to i często wspominam z Szymonem, jak czasami sobie wracamy do tych czasów, takie momenty, w których albo ja, albo on po prostu już któryś z nas chciał machnąć ręką, bo już po prostu kolejne schody, kolejne problemy, i my też trochę nie mieliśmy świadomości, z czym my będziemy się mierzyć przez ten cały proces, co my dokładnie mamy zrobić. Za każdym razem myśleliśmy, że to już ostatni jakiś quest, który mamy robić, że to jest
0: kolejny
1: final boss, a to
0: kolejny,
1: jeszcze jeden
0: to...
1: final boss.
0: A no właśnie, kolejny, a kolejny. Bossów jest,
1: dobra,
0: do przejścia
1: to
0: całkiem sporo.
1: I już go, no, już mamy. I tak co jakiś czas chcieliśmy to machnąć, i albo ja, albo Szymon, gdzieś tam się nawzajem w słabszych momentach ten, więc czasami warto mieć taką bliską, fajną osobę ze sobą, robiąc różne rzeczy, bo jest, to wsparcie jest nieocenione i ono właśnie sprawia, że czasami można przejść przez te trudne momenty.
0: To zaraz pogadamy o samej pracy w centrali, o tym, czy jakby to mogłoby się pewnie niektórym wydawać, czy to jest praca marzeń, że tylko pływasz na wyciągu i tak naprawdę witasz gości, czy może za tym kryje się o wiele więcej potu, krwi i łez. Ale zanim to nastąpi, to posłuchamy sobie kolejnego utworu od ciebie, Fabulous.
1: Fabulous, okej.
0: Let's go.
1: Let's go.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, fabulous.
2: Świetny, dobry numer. W ogóle dzisiaj Jarek mi go puścił przed audycją i od razu tak mi się fajnie zahaczył w głowie. Mam nadzieję, że wam również podpasował. Rozmawiałem dzisiaj z ziomalem i mówię właśnie, że będzie u mnie Jareczek z centrali. No. I ziomal mówi, kurde, ten to ma spoko w ogóle, ten wake park, pewnie sobie tam cały dzień pływa. Tak. Chillaucik, wiesz, wita gości. Jak, rzeczywiście tak jest? Znaczy, ja wiem, że nie, ale musimy rozwiać chyba te wszystkie domysły.
3: No zdecydowanie.
2: Bo ja jestem pewien tego, że ty na co dzień pewnie borykasz się z tyloma różnymi problemami. Tak. Bo to jest wielki ośrodek, jakby logistyka, papiery.
3: Dokładnie, no jest dużo takich składowych na to wszystko, bo można powiedzieć, że to jest ośrodek, który ma wiele biznesów w sobie, bo jest biznes jeden wyciąg do Wake'a, duży, mały wyciąg. Szkółka, obozy dla dzieci i młodzieży, bary, restauracja, domki, pole kempingowe i tak dalej. I cały jakby taki maintenance.
2: Multi-business.
3: Więc tak, można powiedzieć, że tam jak masz ziomali, którzy prowadzą restaurację i mówią, że mają dużo roboty, no to u nas to jest jakiś tam jeden element tego wszystkiego. Więc ten, ale mam też fajny skład, moją narzeczoną Beatkę, którą pozdrawiam, i żonę mojego wspólnika Radkę. To jest taki nasz najbliższy kor, który
2: czyli
3: tym wszystkim...
2: Czyli taki family business.
3: No, zrobiliśmy trochę z tego
2: family business. Dobrze wszystko w rodzinie,
3: Ale też chodzi. Jakby te, powiedzmy, ta młodzież, która u nas pracuje, też jest bardzo fajna i taka chętna do pracy, więc można powiedzieć, że my wszyscy na to pracujemy. No i nie do końca to tak właśnie wygląda, jakby ktoś kiedykolwiek pomyślał, że właśnie jeśli ma jakąś zajawę i zacznie się tym zajmować, no to przestanie to robić po prostu. Tak jak wybuduj wake park, to przestaniesz pływać. Jak chcesz pływać dalej, no to po
2: nie
3: prostu
2: buduj.
3: Nie buduj.
2: Po ale
3: prostu...
2: chyba cały czas jest pływane.
3: Jest pływane, dobrze, są różne sezony, wiadomo, najczęściej jest pływane jak tam po prostu fajne, bo jesteś na miejscu, więc łatwo po prostu złapać za deskę i ciach.
2: I wejść sobie nawet na te 15-20 minut,
3: prawda? I sobie wejść. Czasami tylko po prostu nie masz na to siły i masz ochotę gdzieś tam po prostu sobie odpocząć. Ale to jest po prostu to tak każdy ma, kto po prostu prowadzi wake park, że no jednak tego czasu trochę jest mniej na tą część zajawkową i na pływanie. Natomiast jest to też fajny lifestyle, taka praca. Ogólnie może to pływanie różnie, bo czasami jest dużo, więcej, mniej, ale ogólnie praca na powietrzu, taki wakacyjny biznes, więc ludzie do ciebie przyjeżdżają przychillować, bo wakeboard to jest jakby jedno, ale ludzie tam przyjeżdżają też wypocząć, zjeść coś dobrego,
2: pochillować.
3: My się śmiejemy, że to są dwie jakby takie dwie grupy klientów. Jedni, którzy przyjeżdżają na pływanie, a drudzy
2: na siedzenie.
3: Na wake parkowanie. To jest właśnie chillowanie na parku.
2: I to jest w porządku, tak?
3: No, dokładnie. Mamy też taką prekursorkę tego wake parkowania na parku.
2: Czyli w razie czego do centrali można przyjechać sobie na wake parkowanie, wcale nie trzeba pływać, tak?
3: Zajęcia.
2: Można dobrze spędzić czas wśród fajnych ludzi.
3: Dokładnie. I poczuć tego vibe'a, trochę przychillować, nie trzeba wtedy pakować się, jechać nad morze ileś tam godzin, stać w korkach, tylko wsiąść w samochód i nawet, mówię, z Warszawy to jest godzina, z Wrocławia to jest tam z 2,5, podobnie z Poznania, bo to wszystko jest, my jesteśmy na skrzyżowaniu autostrad, idealnie jakby punkt styku.
2: Czyli taka świetna baza
3: w zasadzie,
2: w ogóle
3: tak, że do nas to przyjeżdżają. Mamy, już wspomniałem o Tolku i o Klarze, którzy są w kadrze polskiej i u nas jakby pracują. To są dwie przyczepki z Zakopanego, które mamy. Mamy jeszcze jednego gościa, który ma ze Szczecina, bo im się nie chce po prostu jeździć z tymi przyczepkami tam i z powrotem. I mamy gościa Delfina, który z kolei z Gdańska jest i ma też przyczepkę na stałe, więc to jest centra, bo mamy i Zakopane i Gdańsk tam po prostu na parku.
2: Central Wake Park,
3: rezydentów, tak. Więc tak to wygląda.
2: Jestem ciekaw, jak powstawało projektowanie samego parku, bo ja też wiem, że w centrali jest mnóstwo przeszkód. Są to też przeszkody, powiedzmy, na skalę światową, europejską.
3: Tak, zdecydowanie. Właśnie, wiesz, to, co nas ogólnie wyróżnia i to, co nam dał jakby i ten projekt unijny, czyli dodatkowe dofinansowanie, pozwoliło nam zrobić coś, co jest naprawdę na bardzo dużą skalę, powiedzmy, światową, europejską. I zarówno w takich rzeczach, jeśli chodzi o projekt Wyciągu, bo brał w tym udział mój kolega Piotrek Ławniczak, który wprowadził w zasadzie te wyciągi 2.0 do Polski, był dystrybutorem, więc on tam zapleczem jakby swoich architektów zaprojektował wyciąg, który jest optymalnie taki mało męczący, jest bardzo fajny, user-friendly, zwłaszcza dla początkujących. Mm-hmm. Ale też sposób jakby level zaawansowania przeszkód, różnorodność i skala, ilość tych przeszkód sprawiło, że do nas często przyjeżdżają ludzie z Europy. I no, dla nas to nie jest nic dziwnego, jak widzimy Szwajcara w kamperze, który by... Hello, przyjechaliśmy, hi. No nie? Czy tam... Mieliśmy w zeszłym roku dwie dziewczyny, jedna z Nowej Zelandii, druga z Australii. One przyjechały gdzieś tam na tournée po Europie, startować w zawodach jakby europejskich, kosić medale. No i miały tam tydzień wolnego i przyjechały do centrala i mówię, kurde, chłopaki, ale to u was jest super, no nie? Dzisiaj też pisały w tym roku, że po jakichś zawodach przyjadą, bo dla nich to jest najfajniejszy wakepark w Europie w ogóle. I nice. To jest strasznie miłe, jak słyszysz od kogoś, kto gdzieś tam mieszka na drugim końcu naszej planety.
2: I też pewnie prowadzi taki na niejednym też pewnie wakeparku taki... dziewczyny były, dokładnie. A jednak centrala jest dla nich taka najbardziej
3: tak,
2: cool.
3: Dokładnie, tu kończę zawody i przyjedziemy sztos. Do was i tak dalej. Więc takich gości mamy bardzo dużo. I z Tajlandii. Mówię o takich najdalszych, najbardziej egzotycznych, bo i gościu z Tajlandii, Daniel Grant, jeden z czołowych riderów, jeden z najlepszych na świecie, tak samo do nas przyjechał. Więc fajnie, bo to właśnie ogólnie i z naszym parkiem, tym, że wybudowaliśmy go jakby z tą skalą, to też trochę inne parki podciągnęły swój level, jeśli chodzi o przeszkody i tak dalej, co się ogólnie przełożyło na i poziom wake'a w Polsce, mm-hmm. i też powiedzmy, że level samych wake parków, tak, że jakby wszyscy tutaj jakby tacy czołowe wake parki trochę podniosły ten poziom, więc to ogólnie zrobiło bardzo dobrze dla branży.
2: Ale macie taką jedną, powiedzmy, wybitną przeszkodę, która jest właśnie taka, no. Wow, kozak, sztos.
3: Dobrze, że o to pytasz, bo...
2: Że właśnie ludzie, mm-hmm. ludzie przyjeżdżają i dobra, jakby jadę specjalnie do centrali, bo właśnie na tej przeszkodzie chcę pojeździć. Co to jest za przeszkoda? Jak ona wygląda?
3: Ogólnie
2: ile
3: to...
2: kosztowała? Dobra, no, nie gadamy o pieniądzach.
3: Słuchaj, no to dużo. Ogólnie tych przeszkód mamy, nie wiem, 16-17. I teraz one, każda jest trochę inna, więc każdej osobie trochę coś innego bardziej będzie leżeć. Jeden woli rurę, drugi pogiętą rurę, trzeci woli kłoterka i sobie w kącik lądować.
2: No tak, tak.
3: Czwarty
2: tak.
3: woli mieć tam boksik, ale jeszcze z jakimś transferkiem.
2: Z jakimś jeszcze cykcykiem na końcu.
3: Dokładnie, więc my mamy trochę przeszkód takich sygnowanych proriderami światowej jakby klasy, ale taką moją ulubioną i uważam, że dla nas taką najbardziej spektakularną jest taki basen. My mamy basen, który pływa na jeziorze, który ma 20 metrów. I na końcu tego basenu są schody i murek i poręcz, tak?
2: Wow, czyli taki w ogóle opór street.
3: No, masz streetową, damn, taką trochę deskorolkową, jak sobie wyobrażasz,
2: tak, nie? Tak, ja to widzę. Zresztą widziałem też na zdjęciach tą przeszkodę i rzeczywiście robi wrażenie.
3: Tak,
2: to
3: jest taka przeszkoda, których tam może w Europie jest, nie wiem, czy z 10 może jest, ale nie jestem pewien, czy nawet tyle.
2: Okay.
3: I jedna jest w głównie pod Łodzią, także jakby.
2: Nice. A
3: reszta to jakiś Mediolan, powiedzmy... Gdzieś Niemcy, coś tam, więc to pokazuje też unikatowość trochę jakby tego setupu, który mamy na wodzie. I to też ściąga jakby ludzi, mówię, nie tylko z całej Polski, bo jakby do nas przyjeżdżają ludzie z całej Polski, to widać jakby po rejestracjach i nawet po gościach, po tym, gdzie te przyczepki stoją, z jakimiś tablicami rejestracyjnymi, ale też samochody i tak dalej.
2: Worldwide.
3: No właśnie fajnie, że się udało to zrobić na taką... No, zrobić wyjątkowe miejsce. I to, co jakby oprócz przeszkód jest tym wszystkim fajne, no to chyba to community, które zrobiliśmy, bo można tutaj mówić o kupowaniu przeszkód, budowaniu super wyciągów i
2: pewnie,
3: czegoś.
2: Ale jak nie ma ekipy na miejscu, która dokładnie. To tworzy, która robi ten vibe,
3: dokładnie.
2: To najlepsza przeszkoda będzie stała pusta.
3: Dokładnie. I tutaj ta ekipa, która to tworzy, to nie są tylko pracownicy, ale też osoby, które do nas przyjeżdżają, bo vibe i klimat to jest coś, czego nie postawisz, nie wybudujesz.
2: True.
3: Tego nie kupisz. To nie kupisz tego, sorry.
2: Amen, dokładnie, tego nie kupisz.
3: I udało nam się zrobić taki wyjątkowy, fajny klimat, więc... więc to jest dla mnie takie trochę bezcenne, te wszystkie mordeczki uśmiechnięte, które tam przyjeżdżają do nas i razem sobie pływamy i spędzamy fajnie czas.
2: To zaraz o ziomalach i ziomalkach, którzy tam pływają, o zawodach, o samym sprzęcie, bo też jestem ciekaw, jak wygląda ewolucja sprzętu do Wake'a na przestrzeni tam powiedzmy 10-15 lat. No właśnie, o tym zaraz sobie porozmawiamy, a teraz dla naszych słuchaczy utwór Hossa od JWPBC.
3: Niech będzie Hossa.
2: Skrrt.

0: Jak zawsze z dobrym gościem się tak dobrze rozmawia, że człowiek nie zauważył, że już zbliżamy się do końca.
1: No nie.
0: Tak jest, tak jest. Więc, a jeszcze mam sporo pytań, więc no Jareczku, przyspieszamy tą rozmowę.
1: Dobra,
0: powiedz mi, jak to jest z tym sprzętem?
1: Jakby na początku były bardzo krótkie deski, szeroki stens i
0: duża ewolucja.
1: Były bardzo malutkie, relatywnie do tego, co jest teraz. I trend się w ogóle odwrócił, że stens trochę się węziej się zaczął stawać, kiedyś tak jak na snowboardzie, begi szeroko maksymalnie i ten. Teraz się to trochę zmieniło, deski są trochę większe i ten stens trochę węższy, teraz to kolana i tak dalej. Mi się wydaje, że to się będzie cały czas gdzieś zmieniać.
0: Cały czas pewnie będzie jakaś lekka ewolucja.
1: W zależności od tego, jak chcesz pływać, to taka deska będzie i taki stens dla ciebie odpowiedni, więc w sumie to trochę zależy od rajdera.
0: A powiedz w takim razie, jak to wygląda z

0: będzie kiedyś mistrzem świata.
1: Tak?
0: No, tego mu życzę i, nice, i myślę, że jest na tej drodze.
1: Let's go!
0: No ale na przykład tak trochę na naszym podwórku, no to mamy bardzo dwóch utalentowanych młodych rajderów. Tutaj zapraszam do tego, żeby odwiedzić ich profile, ponieważ to są dwunastolatkowie, dopiero jakby zaczynają, a jeden z nich jest już mistrzem Polski.
1: Nice.
0: Drugi może nie jest mistrzem Polski, ale jest też z bardzo obiecującym talentem.
1: Ale będzie,
0: dokładnie. No nie, tylko czekaj, jak? Trzeba tylko czekać, kurde. Mega zajawa. Powiem ci, że to jest fajne w tym biznesie, jak widzisz takich małolatów i widzisz, kurczę, po prostu tą
1: zajawę, ten progres.
0: Kurde, to jest coś, czego się nie przeliczy w ogóle na nic. Wiesz, no naprawdę, łapię to za serce. Także tutaj dla słuchaczy polecam zawsze fajnie, jak sobie wejdziecie, polajkujecie im jakieś filmy, edity. Jeden się nazywa Heniek Sendit, a drugi Tommy Gunn.
1: Także na Tommy Gunn, prawie jak nasz skate'owi Tommy Guns. Let's go.
0: No, bo wy to też taki
1: w centrali również prowadzicie szkółkę, obozy, można do was przyjechać, pojeździć z trenerem, zapisać się na jakiś obóz, żeby więcej czasu spędzić na takim parku i sobie przyprogresować?
0: Tak, to w ogóle ta systematyka, jak w każdym sporcie, to jest najważniejsze, prawda? I organizujemy takie obozy, gdzie dzieci pływają sobie przez tydzień czasu, mają zajęcia, to przeważnie są rajderzy, którzy są mistrzami Polski albo w snowboardzie są w kadrze Polski, w freestylu i no to są super osoby, które od lat to robią, mają ekstra podejście do dzieciaków i też pasję do tego sportu. Ja tak wczoraj ostatnio właśnie, bo teraz mamy pierwszy obóz, drugi mamy w sierpniu, i wieczorem tam gdzieś coś robiłem na parku i słyszę, jak idzie grupa wieczorem już spać i z tym trenerem, z Feliksem Zaborowskim, wicemistrzem Polski w wakeboardzie w ogóle i słyszę, że oni cały czas gadą, no i wtedy on tam na tym edicie tak wtedy dokręcił, musisz ty też tam, ten, ja mówię, kurczę,
1: nie, no,
0: oni idą spać,
1: na dobę,
0: idą
1: no.
0: w nocy i wiesz. No i dzieciaki wiadomo, bo może nie mają tego tak na co dzień, ale ten Felix to po prostu jakby ma to na co dzień, a on i tak z taką pasją wieczorem o tym opowiada, że normalnie, no ja byłem pod dużym wrażeniem, że jakby
1: To fajnie mieć taką osobę w grupie, która zaraża tą zajawą i jeszcze bardziej podkręca. To jest niezmiernie ważne.
0: Zdecydowanie właśnie to i no i fajnie, bo na takich obozach ogólnie prowadzimy bardzo w takim duchu sportu, czyli jakby oprócz samego wake'a, no to prowadzimy im wideoanalizy albo zajmujemy je ruchem. I akurat te dzieciaki, bo wiem, że się mówi, że teraz są te telefony i tak dalej, my jakoś z tym nie mamy problemu, żeby dzieci siedziały i gdzieś tam się gapiły w telefon. Nie wiem, czy to kwestia rodziców jakby odpowiednich, które wysyłają do nas na obóz, ale my jakoś nie mamy problemu z tymi telefonami. Nie musimy ich zabierać, bo...
1: Dzieciaki same chcą pewnie
0: dzieciaki
1: jeździć,
0: jakby, no, jeżdżą
1: katować.
0: I katują i jakby też tak fajnie z sobą spędzają czas. Jak my kiedyś w latach 90. powiedzmy.
1: O,
0: no,
1: kochany, no, kiedy to było? A co z zawodami? Co z zawodami na centrali? Czy wy organizujecie zawody? Czy coś w tym roku będzie się takiego działo, o czym moglibyśmy już powiedzieć?
0: Jak co roku będziemy organizować legendarne już zawody Z-Jam. Tufu, tufu, tufu, zapraszamy. We wrześniu będzie. To na pewno mogę zaprosić. Myślę, że jakąś tam w niedługim czasie będziemy robić Mistrzostwa Polski. Już kiedyś robiliśmy i było super, fajna, udana impreza. Tutaj naprawdę ekstra to wyszło. No i docelowo no to chcielibyśmy Mistrzostwa Europy i myślę, że to też jest jakoś tam przed nami jeszcze organizacyjnie, żeby to dźwignąć, ale jest to w naszym zasięgu.
1: Okej, bo właśnie to miało być, to jest chyba odpowiedź na moje ostatnie pytanie, bo chciałem się zapytać, jakie plany na rozwój centrali w najbliższym czasie, ale oprócz organizacji Mistrzostw Europy macie jeszcze jakiś pomysł na najbliższe lata, żeby jeszcze tę centralę rozwinąć bardziej, żeby jeszcze pokazać wszystkim dookoła, że check it out, to jeszcze nie jest koniec, jeszcze możemy więcej?
0: No wiesz, mamy jakieś tam listę przeszkód, które chcielibyśmy...
1: Ściągnąć, postawić.
0: Trochę infrastrukturę rozbudować, także tych planów jest dużo, ale to trzeba patrzeć, obserwować Instagrama, śledzić, jakby Instastory, posty i tak dalej.
1: Nie? Lajkować, stay tuned, słuchajcie, kończymy, bo tak jak mówiłem, no czas nas goni. Jarek Wygoda z Central Wake Parku był moim gościem. Oczywiście wy wpadajcie do centrali, kiedy tylko macie na to ochotę, można popływać, pochillować.

Doszedłem tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego drip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem

Wielką halę, znam się na tym, jak można odleczyć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było

głowie. Zjedzmy parę łysiczek shake'em w Goleniowie. Zamiast do Francji w Alpy na narty. Jedźmy do Mrągowa na festiwal.

0: Do the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie, no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja. Campus. 97,1 FM.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Akademickie Radio Campus. Out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Wurde, are, toiletta.

0: out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Wuri, ar, toaleta.

0: Radio Campus.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

I really want you to come.